0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.
0: Halo, kochanie. Ta, znów rozmawiasz ze swoim.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec.

0: Zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
2: Opałów w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
4: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
6: SK Łomża News.
7: Ten łomżyński zespół cmentarny, który dziś odwiedzimy, to nie tylko jeden z najstarszych w Polsce, ale też niezwykła skarbnica historii i żywa kronika miasta. Zaczniemy od samego zabytkowego cmentarza i tego, co czyni go tak wyjątkowym, że historycy i konserwatorzy traktują go jak skarbnicę?
8: To trochę podręcznik historii pod gołym niebem. Na początku XIX wieku wyznaczono tu cmentarz rzymskokatolicki, później dołączono część ewangelicką, a w latach 60. XIX wieku wydzielono teren prawosławny. Z czasem granice się zatarły i dziś tworzą jeden zespół cmentarzy wyznaniowych i komunalnych.
7: Czyli wchodząc przez bramę widzimy jeden duży organizm?
8: Tak, formalnie to różne części, ale w odbiorze jedna przestrzeń pamięci. To jedna z najstarszych nekropolii w Polsce, od 1985 roku wpisana do rejestru zabytków. Mówimy więc o miejscu pochówku i zabytku o randze ogólnopolskiej.
7: A co najbardziej uderza przy pierwszej wizycie? Cisza, drzewa czy nagrobki?
8: Najpierw atmosfera, potem detale. Jest tu ponad 560 zabytkowych nagrobków z XIX wieku. Klasycystyczne, neoklasycystyczne, neogotyckie, eklektyczne, z elementami neorenesansu. To przegląd mód i gustów epoki w kamieniu, żeliwie, rzeźbie i architekturze.
7: Brzmi jak ogromne muzeum pod chmurką. Kto nad tym

0: panuje.
1: Konserwatorzy, historycy sztuki i lokalni społecznicy. Co roku odnawiają kolejne nagrobki. Od drobnych prac po poważne remonty. Dzięki temu wracają nazwiska, daty, dedykacje, a wraz z nimi historie rodzin, zawodów i całych epok.
0: Ale są tam też ważne budynki, nie tylko nagrobki.
1: Na cmentarzu katedralnym stoi dom grabarza. Dawny dom przedpogrzebowy z połowy XIX wieku, zaprojektowany przez Teodora Bogumiła Seyfrieda i wpisany do rejestru zabytków. Obok jest kaplica Śmiarowskich z 1838 roku, ufundowana przez Mateusza Śmiarowskiego dla żony i dzieci, a rok później przekazana parafii i miastu jako kaplica cmentarna. W pobliżu znajduje się murowana dzwonnica z 1886 roku, również zabytkowa.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Mamy więc kaplicę katolicką, dzwonnicę, dom grabarza, ale to przecież zespół wielowyznaniowy. Jak to widać w architekturze?
1: W dawnej części ewangelickiej stoi murowana kaplica z 1844 roku. Prosta, ale charakterystyczna, także zabytkowa. W części prawosławnej jest kaplica pod wezwaniem grobu pańskiego z 1906 roku w stylu neoklasycystycznym. Obie pokazują wielowyznaniową historię Łomży.
0: A wejście na teren? Brama często dużo mówi o miejscu.
1: Ogrodzenie z bramami też jest zabytkiem. Są dwie główne, trójdzielne bramy z 1879 roku. Neoromańska do dawnego cmentarza ewangelickiego i neogotycka do części rzymskokatolickiej. To wizytówki poszczególnych części nekropolii, a zarazem spójna całość.
0: A jeśli ktoś chciałby szukać konkretnych nazwisk, to kogo tam znajdzie?
1: Spoczywają tu osoby zasłużone dla kultury, nauki, życia społecznego i religijnego. Na przykład Felix Bernatowicz, autor powieści Pojata córka Lezdejki, oraz Jakub Waga, przyrodnik i botanik, autor Flory Polskiej. Jest grób Mikołaja Grekowskiego, pierwszego tancerza i pedagoga baletu warszawskich teatrów rządowych i Teatru Wielkiego, a także Alfonsa Budzińskiego, lekarza weterynarii i archeologa, badacza Mazowsza.
0: A lokalne życie miasta i samorząd?
1: Tu spoczywa Klemens Sztawiński, pierwszy prezydent Łomży po uzyskaniu statusu stolicy guberni, oraz Marian Śmiarowski, adwokat przysięgły, który zakładał w Łomży instytucje społeczne i dobroczynne. Są też groby osób związanych z ruchem niepodległościowym, jak Leon Kaliwoda z Polskiej Organizacji Wojskowej, czy Jerzy Sawa Sawicki, żołnierz 1. Brygady Legionów Polskich i późniejszy podpułkownik Wojska Polskiego.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: A duchowni? Łomża kojarzy się z diecezją.
1: Spoczywa tu kilku biskupów pomocniczych łomżyńskich: Bernard Dębek, Czesław Rydzewski i Aleksander Mościcki. Ich groby pokazują ciągłość życia religijnego i rolę Łomży w strukturach kościoła.
0: A jeśli kogoś interesuje historia najnowsza, polityka, nauka?
1: Jest Ryszard Bender, historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, publicysta i polityk, poseł i senator kilku kadencji. Spoczywa tu także ksiądz Antoni Tomkiewicz, duchowny i nauczyciel akademicki, współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Familiologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.
0: Czy wciąż odbywają się tam pochówki,

0: cmentarzu przy ulicy Przykoszarowej. Stary cmentarz pełni dziś przede wszystkim funkcję historyczną i symboliczną. Jest przestrzenią pamięci i lekcji lokalnej tożsamości.
1: Czyli żywe archiwum miasta, które już nie rośnie, ale wymaga opieki.
0: Tak, każdy odnowiony nagrobek, każda zabezpieczona kaplica czy brama to fragment historii ocalony przed zapomnieniem. W jednym miejscu spotykają się tu różne wyznania, zawody, epoki i biografie, tworząc wspólną opowieść o Łomży i regionie.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak zabytkowy cmentarz w Łomży stał się skarbnicą historii i kultury, w tym odcinku wybierzemy się na spacer po miejscu, które wielu osobom kojarzy się tylko z ciszą i zadumą, a w rzeczywistości jest żywą kroniką miasta. Po zespole cmentarzy w Łomży, prawdziwym muzeum pod gołym niebem.
0: To jedna z najcenniejszych i najstarszych nekropolii w Polsce. Opowieść o mieście, jego mieszkańcach, sztuce i historii od początku XIX wieku po dziś.
1: Zanim przejdziemy do rzeźb i kaplic, uporządkujmy początek. Łomża nie zawsze chowała zmarłych tam, gdzie dziś jest duży cmentarz przy ulicy Kopernika.
0: Początki wiążą się ze Starą Łomżą, Górą Królowej Bony i Wzgórzem Świętego Wawrzyńca. Badania archeologiczne odsłoniły tam ruiny kościoła z XV wieku i cmentarzysko z ponad 100 pochówkami, co pokazuje bardzo długą tradycję grzebania zmarłych w tym rejonie.
1: I tak dochodzimy do końca XVIII wieku, kiedy w Polsce zaczęto zmieniać podejście do cmentarzy.
0: W Łomży kluczowa była działalność pruskiej Ordnungskommission, gdy miasto znalazło się w granicach Prus Wschodnich. Około 1801 roku wybrano piaszczyste wzgórze na południe od miasta, przy drodze do Giełczyna i Zawad, gdzie powstał nowy cmentarz rzymskokatolicki i ewangelicki, otoczony parkanem z wyznaczonymi ścieżkami.
1: Czyli od początku był to zespół wielowyznaniowy.
0: Najpierw katolicki i ewangelicki, a w latach 30. XIX wieku po zachodniej stronie wytyczono część prawosławną. Tak powstał kompleks trzech cmentarzy, które dziś tworzą jeden zespół.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tej najstarszej części katolickiej. Gdzie można ją dziś odnaleźć?
0: Najstarsza część cmentarza rzymskokatolickiego leży po prawej stronie od głównego wejścia od ulicy Kopernika. Tam znajdują się najstarsze ceglane nagrobki z początku XIX wieku. Między innymi Seweryna Bończy-Skarżyńskiego z 1814 i Antoniego Jezierskiego z 1822 roku.
1: I w tym samym rejonie stoi najbardziej rozpoznawalny obiekt – kaplica Śmiarowskich.
0: To klasycystyczna kaplica mauzoleum rodziny Śmiarowskich z 1838. Ceglana rotunda z kopułą i krzyżem. Fundator Mateusz Śmiarowski ufundował ją dla żony Wincenty z Rupińskich i pięciorga dzieci, a rok później przekazał parafii jako kaplicę cmentarną.
1: A co z ogrodzeniem i bramami? One robią ogromne wrażenie.
0: Pierwszy parkan zastąpiono murem w 1838 roku. Od wschodu, od strony dzisiejszej ulicy Kopernika w 1879 wzniesiono neogotycką bramę, a od zachodu neoromańską bramę główną. Tworzą one monumentalne, trójdzielne bramy triumfalne do nekropolii, za którymi kryje się ponad 550 zabytkowych nagrobków. Od najstarszych ceglanych po kamienne, w stylu klasycystycznym, neogotyckim, neobarokowym i eklektycznym.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Brzmi jak katalog stylów. Można tam zobaczyć renesans, barok, klasycyzm, neogotyk, neorenesans, neobarok. Cały przekrój.
0: Co ciekawe, na cmentarzu są dwa monumenty starsze niż sama nekropolia. Renesansowa rzeźba kobiety w mogile Remiszewskich i szara kolumna z barokowym kapitelem na grobie Antoniny Kucharskiej. Ich pochodzenie pozostaje zagadką. Mogą być o 2 lub 3 wieki starsze od cmentarza.
1: Czyli ktoś przeniósł je z innego miejsca. Może z jakiegoś dworu albo kościoła?
0: Tego nie wiadomo, ale obok nich widać klasycystyczne struktury. Ceglane ściany z wnęką na inskrypcje, złamane kolumny, urny żałobne. To typowe motywy neoklasycystyczne.
1: A romantyzm? Wspominałaś o piramidzie.
0: Romantyczny duch powstania listopadowego jest obecny w ceglanej piramidzie z 1831 roku, pomniku powstańców. W centrum cmentarza są też zbiorowe groby żołnierzy z 1920.
1: I to wszystko w otoczeniu żeliwnych konstrukcji, efekt XIX-wiecznej fascynacji metalem.
0: Widać to w licznych żeliwnych krzyżach, ażurowych wieżyczkach i ozdobnych kratkach. Szczególnie okazały jest grób rodziny hrabiów Starzeńskich z 1888 roku, otoczony wspaniałą metalową balustradą.
1: To jest ten moment, kiedy sztuka spotyka się z bardzo osobistą historią rodzin.
0: Dlatego cmentarz nazywa się otwartą kroniką rodzin miasta i okolicy. Spoczywają tu botanicy, pisarze, nauczyciele, oficerowie, lekarze, rzemieślnicy, harcerze. Między innymi Jakub Waga, autor Flory Polskiej, Feliks Bernatowicz, Benedykt Narbut, generał Henryk Milberg i archeolog Alfons Budziński.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: I jeszcze cała plejada artystów kamieniarzy, których nazwiska pojawiają się na sygnaturach nagrobków.
0: To także kronika rzemiosła. Na płytach widnieją nazwiska twórców z Radomia, Warszawy i Łomży.

0: Widać zmiany mody, technik i materiałów. Od prostych cegieł i piaskowca przez żeliwo po beton i granit. Są też współczesne, oryginalne realizacje, jak drewniany daszek nad figurą frasobliwego Chrystusa na grobie Adama Ruszczyka, czy drewniana rzeźba kurpiowskiego grajka Łukasza Serafina.
1: Zanim przejdziemy do części ewangelickiej i prawosławnej, zatrzymajmy się przy zasadach, które porządkowały ten cmentarz w XIX wieku. I każdy grób miał swój numer?
0: W połowie XIX wieku władze Królestwa Polskiego wprowadziły przepisy rozróżniające groby stałe z kamienia i żelaza oraz czasowe z drewnianymi krzyżami. Powtórne pochówki dopuszczano po 15 do 30 latach, a zmarłych na choroby zakaźne, samobójców i dzieci nieochrzczone chowano w wydzielonych miejscach. Od 1852 przy każdym grobie ustawiano słupek z numerem, a gdy liczba mieszkańców przekroczyła 10 tysięcy, cmentarz kilkakrotnie powiększano na wschód.
1: A co działo się po stronie ewangelickiej?
0: Cmentarz ewangelicki działał od początku XIX wieku. Gmina była mała, około 65 rodzin, czyli około 250 osób, bez własnego kościoła. Nabożeństwa odbywały się w sali gimnastycznej Kolegium Pijarów. Parafię utworzono w 1843 roku, a w 1853 przekazano jej dawny kościół popijarski.
1: A sam cmentarz też miał swoje przygody.
0: Początkowo otaczał go parkan, który w 1831 roku wojska rosyjskie rozebrały na baterie i okopy. W latach 40. XIX wieku cmentarz obumurowano od północy i południa. Wzniesiono kaplicę, a od wschodu zamykał go mur cmentarza katolickiego, od zachodu prawosławnego. W 1879 powstała neoromańska brama główna.
1: Po II wojnie światowej społeczność ewangelicka w Łomży praktycznie zniknęła.
0: Po 1945 roku w mieście nie było już osób tego wyznania. W 1977 cmentarz przejęła gospodarka komunalna. Dziś jego teren jest częścią zespołu cmentarnego, a dawna kaplica ewangelicka stoi przy zachodniej bramie jako prosty, jednokondygnacyjny budynek z dachem dwuspadowym.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
1: Została nam jeszcze część prawosławna, która też ma swoją historię.
0: Cmentarz prawosławny założono prawdopodobnie około 1834 roku wraz z powstaniem cerkwi w Łomży. Obejmował tereny na zachód i południe od cmentarzy katolickiego i ewangelickiego i był kilkakrotnie powiększany w drugiej połowie XIX wieku oraz w 1906.
1: I tam też powstała kaplica.
0: W 1910 roku wzniesiono neoklasycystyczną kaplicę pod wezwaniem grobu pańskiego, dziś pełniącą funkcję kościoła. W tej części znajduje się także metalowy krzyż karawaka, prawdopodobnie ustawiony w czasie epidemii cholery w połowie XIX wieku.
1: Cmentarz prawosławny zamknięto w latach 20. XX wieku.
0: W 1922 oficjalnie go zamknięto, a w 1977 roku przeszedł pod zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej. Rok później w północno-zachodniej części utworzono lapidarium ze stalowymi nagrobkami z XIX wieku i fragmentami kamiennych pomników.
1: Cały zespół cmentarny zajmuje dziś około 6 hektarów, między ulicą Kopernika a zaułkiem cmentarnym.
0: Układ alejek jest głównie prostokątny. Wyjątkiem jest część dawnego cmentarza prawosławnego z układem wachlarzowym. Dawny podział wyznaniowy widać dziś głównie w architekturze i typach nagrobków.
1: Wspomniałaś, że ostatnie pochówki pochodzą z czasów II wojny światowej.
0: Po wojnie stopniowo je ograniczano, a dziś poza wyjątkami już się tam nie chowa. Stary zespół cmentarny stał się rodzajem mauzoleum, a w 1985 wpisano go do rejestru zabytków jako obiekt o szczególnej wartości historycznej i artystycznej. Od lat 80. prowadzi się systematyczne prace konserwatorskie.
1: I tu wchodzi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
0: Towarzystwo od 1984 roku organizuje coroczne kwesty 1 i 2 listopada, a zebrane środki przeznacza na odnowę zabytkowych nagrobków, krzyży, płyt i metalowych ogrodzeń.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: I te zbiórki przyniosły bardzo konkretne efekty.
0: Dzięki 30 kwestom udało się odnowić 274 obiekty. Nagrobki, krzyże, płyty, ogrodzenia, kaplice Śmiarowskich, fragmenty kamiennego ogrodzenia, bramy dawnego cmentarza ewangelickiego, alejki oraz zainstalować monitoring.
1: To pokazuje, że cmentarz jest wspólnym projektem mieszkańców i ważnym elementem lokalnej tożsamości.
0: Ludzie traktują go jak księgę losów swoich rodzin, nauczycieli, lekarzy, żołnierzy. Są tam groby weteranów powstań, żołnierzy obu wojen światowych, ofiar okupacji oraz symboliczne miejsce pamięci łomżyńskich męczenników rozstrzeliwanych przez Hitlera.
3: kierowców.
1: Wspomniałaś też o nieistniejącym już cmentarzu wojskowym przy dzisiejszej ulicy Kardynała Wyszyńskiego.
0: Powstał w 1861. Spoczywali tam żołnierze polscy, rosyjscy i niemieccy. Dziś stoi tam Kościół Miłosierdzia Bożego. Zachowała się dawna cerkiew cmentarna, a obok znajdują się tablice upamiętniające żołnierzy z 1939 roku oraz żołnierzy września i armii rosyjskiej z 1915.
1: Cały ten obraz pokazuje, że Łomża ma gęstą sieć miejsc pamięci, a zespół cmentarzy przy ulicy Kopernika jest jej sercem.
0: To serce bije w rytmie dwóch stuleci. Od czasów Księstwa Warszawskiego, przez zabory, powstania, dwie wojny światowe i okupacje, aż po współczesność, czyniąc ten cmentarz niezwykłą lekcją historii miasta i regionu.
2: SK Łomża News.
1: Góra Królowej Bony brzmi jak tytuł filmu kostiumowego, ale za tą nazwą kryje się i dawne grodzisko z czasów wczesnego średniowiecza, i przyrodniczy skarb Łomży, i miejsce pełne lokalnych tajemnic. Skąd w ogóle taka nazwa? Nazwa określa jednocześnie wzgórze i grodzisko pozostałe po wczesnośredniowiecznym grodzie, który datowany jest na IX-X wiek. Był to jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Jego położenie wskazuje na charakter obronny. Od północnego wschodu zabezpieczeniem dla grodu była nie tylko narew, ale także szeroka i bagnista dolina rzeki. Do dziś zachowały się także pozostałości wałów ziemnych otaczających gród.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: To późniejsza, romantyczna tradycja, która miała dodać miejscu królewskiego blasku. Historycznie to stare grodzisko, które wyrosło z osady handlowej na ważnym szlaku z Rusi Nadburzańskiej w kierunku Prus i Pomorza. Grodzisko, jak to sobie wyobrazić, jeśli ktoś zna tylko współczesną Łomżę z blokami i bulwarami? Naturalne wzniesienie nad Narwią, a na nim ufortyfikowana osada. To była pierwotna lokalizacja Łomży, zanim miasto przeniosło się dalej od rzeki. Jeden z najbardziej wysuniętych na północny wschód grodów obronnych Mazowsza. Czyli stojąc dziś na Górze Królowej Bony, stoimy tam, gdzie Łomża miała swój pierwszy średniowieczny adres. Nie ma już murów ani wież, ale widać wyraźne pozostałości wałów ziemnych. Całe grodzisko zajmuje około 2 hektarów, a najwyższa część wznosi się mniej więcej 50 metrów ponad poziom Narwi. To świadomie zaprojektowany system obronny. 50 metrów nad rzeką to już porządna skarpa. W opisach pojawia się też hasło murawy kserotermiczne. Co to znaczy w praktyce?

Dziś na górze Królowej Bony stoimy tam, gdzie Łomża miała swój pierwszy średniowieczny adres. Nie ma już murów ani wież, ale widać wyraźne pozostałości wałów ziemnych. Całe grodzisko zajmuje około 2 hektarów, a najwyższa część wznosi się mniej więcej 50 metrów ponad poziom Narwi. To świadomie zaprojektowany system obronny. 50 metrów nad rzeką to już porządna skarpa. W opisach pojawia się też hasło murawy kserotermiczne. Co to znaczy w praktyce?

0: głogi, derenie, trzmieliny, dzikie jabłonie i grusze. Dla botanika to mały raj, a dla reszty bardzo ciekawy krajobraz. Brzmi jak miejsce, gdzie można połączyć lekcje biologii z historią. A chcecie wiedzieć, jak dokładnie wyglądał ten średniowieczny gród? Składał się z trzech części. Głównego, kolistego grodu z podniesionym majdaniem i śladami drewnianej wieży oraz dwóch podgrodzi. Pierwsze z XII wieku miało kształt owalu, było oddzielone rowami i otoczone wałem z gliny. A może jesteście ciekawi, czy te wały to była tylko symboliczna granica, czy realna przeszkoda dla napastników? Realna. Od południowego zachodu do północnego wschodu biegły trzy wały ziemne z suchymi fosami, które w połączeniu ze stromym stokiem tworzyły skuteczny system obronny. A drugie podgrodzie zbudowano na planie czworokąta o powierzchni około 1 hektara. Wjazd obudowany drewnianymi słupami nosi ślady pożaru, a przejazd był wybrukowany, co pokazuje intensywny ruch. Ślady pożaru brzmią jak echo jakiegoś dramatu, natomiast wewnątrz odkryto półziemianki i budynki naziemne. Mieszkano tam, pracowano, magazynowano towary i obsługiwano ruch na szlaku handlowym. Czyli kiedyś gwar, dym spalenisk i stukot kół, a dziś spokojny punkt widokowy. Zatem w odpowiedzi na pytanie, co dokładnie można zobaczyć z góry Królowej Bony, odpowiem, że jeden z najpiękniejszych widoków na Narew. Zakola rzeki w szerokiej dolinie, panoramę Piątnicy, Kalinowa i Drozdowa oraz łąki i pastwiska przy nurcie. Historia, przyroda i krajobraz spotykają się tu w jednym miejscu.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: To jest niezwykłe w takich miejscach. Jeden punkt na mapie łączy tyle warstw. Dawne Mazowsze, gród nad Narwią i współczesny spacer, piknik, widok na rzekę. Zastanawiam się, czy ta pierwotna lokalizacja Łomży, tak blisko Narwi, była bardziej błogosławieństwem czy problemem. Bliskość rzeki zawsze była szansą i wyzwaniem. Dawała wodę, ryby, transport i handel, ale też ryzyko powodzi i podmokły teren. Przeniesienie miasta dalej od rzeki miało dać bezpieczniejsze miejsce do rozwoju. A jednak to właśnie tu, na morenowym wzniesieniu nad Narwią, wszystko się zaczęło. Czyli Góra Królowej Bony to efekt pracy lodowca sprzed tysięcy lat, a dopiero potem człowiek dołożył swoje wały, fosy i wieże. Lodowiec ukształtował wysunięte wzniesienie na południowym brzegu Narwi, a człowiek wykorzystał je jako naturalną bazę grodu. Bez lodowca nie byłoby wzniesienia, bez wzniesienia grodu, a bez grodu dzisiejszej opowieści o Górze Królowej Bony. Skoro to miejsce jest tak ważne historycznie, to pewnie jesteście ciekawi, czy w krajobrazie widać jeszcze wyraźnie te trzy części grodziska? Jeżeli ktoś wie, na co patrzeć, to tak. Kolisty gród właściwy z podniesionym majdaniem, niżej owalne podgrodzie z resztkami wałów i dalej ślady drugiego, czworokątnego podgrodzia. Linie wałów i fos nadal są czytelne, jak stary plan miasta narysowany w ziemi. W jednym miejscu spotykają się tu perspektywy archeologa, geologa, botanika i kogoś, kto po prostu szuka ładnego widoku na Narew. I gdybym jednym zdaniem powiedział, czym dziś jest Góra Królowej Bony dla Łomży, to odpowiedziałbym, że to punkt, w którym widać, jak z połączenia

0: strony, to czas zajrzeć głębiej w jej tajemnice i zapytać, co tak naprawdę kryje to wzgórze nad Narwią.
1: Przede wszystkim wczesno-średniowieczne grodzisko, czyli pozostałości umocnionego ośrodka osadniczego. To najważniejszy zabytek archeologiczny w regionie. Około 3,5 hektara z głównym grodem, dwoma podgrodziami i 7 wałami obronnymi.
0: 7 wałów brzmi jak twierdza nie do zdobycia, a mimo to wciąż wiemy o niej zaskakująco mało.
1: Poważniejsze wykopaliska prowadzono w latach 60. i 80., ale wyniki nigdy nie zostały w pełni opublikowane. W Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży są jednak zabytki świadczące o dalekosiężnych kontaktach handlowych, jak żeliwna misa typu śląskiego czy brakteatowa zawieszka z Gotlandii. Dlatego powrót archeologów jest tak ważny. W roku 2024 pojawili się tu studenci Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem doktora Sławomira Wadyla, zaproszeni przez Muzeum Północno-Mazowieckie i gminę Łomża.
0: I tu wchodzi wątek lokalny, bo gmina Łomża jest z tym miejscem związana także symbolicznie.
1: Wójt Piotr Kłys przypomina, że w herbie gminy widnieje otwarta brama tego grodziska i że od roku 2016 zabiegał o powrót wykopalisk. To element lokalnej tożsamości, a nie abstrakcyjny zabytek.
0: I ten mocny akcent. Stoimy w jednym z najstarszych miejsc, gdzie rodziła się polskość.
1: Mówimy o wiekach od 9 do 10, gdy te ziemie włączano w orbitę kształtującego się państwa polskiego. Góra Królowej Bony leżała na pograniczu, około 20 km na północ ziemie pruskie, 20 km na wschód Jaćwierz, na południowy wschód Ruś. Najpierw była tu osada, potem rozbudowane grodzisko o znaczeniu handlowym i militarnym, wiązane także z początkiem chrześcijaństwa w tej części Mazowsza.
0: Czyli nie tylko piękny widok na Dolinę Narwi, ale też strategiczny punkt, gdzie krzyżowały się interesy, kultury i religie.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
0: Z jednej strony legenda świętego Brunona, z drugiej konkretne pytania naukowców. Co dziś najbardziej interesuje zespół doktora Wadyla?
1: Kluczowe jest ustalenie, kiedy powstało grodzisko i jak się rozwijało. Archeolodzy chcą sprawdzić, czy da się je powiązać z początkami państwa polskiego z przełomu X i XI wieku. Trzeba precyzyjnie datować poszczególne elementy, w tym 7 wałów.
0: Brzmi jak zadanie na lata, zwłaszcza, że współczesna archeologia to już nie tylko łopata i pędzelek.
1: Doktor Wadyl podkreśla, że dziś badacze mają do dyspozycji nowoczesne metody analityczne, badania geofizyczne i precyzyjne datowanie materiału organicznego. Dzięki temu można odtwarzać strukturę grodu, jego rozwój i funkcjonowanie w czasie.
2: Historia miasta w radiu SK Łomża.
0: A jednocześnie trzeba zachować cierpliwość, bo tegoroczne prace to dopiero początek.
1: Tegoroczne działania są przygotowawcze. W ciągu jednego tygodnia badań nie da się rozstrzygnąć wszystkich wątpliwości, a wysokie nasypy wymagają starannej eksploracji. Dlatego badania rozłożono na kilka lat, aby krok po kroku zrekonstruować historię całego założenia.
0: Czyli zamiast szybkiej sensacji mamy długofalowy projekt. A jak na to patrzy miasto Łomża?
1: Zastępca prezydenta Piotr Serdyński przypomniał, że osada na tym wzgórzu jest uznawana za poprzedniczkę dzisiejszej Łomży, która w obecnej lokalizacji kształtowała się od XV wieku. Miastu zależy na lepszym poznaniu swoich najstarszych korzeni.
0: I padła ważna deklaracja dotycząca wsparcia badań.
1: Zastępca prezydenta zapowiedział gotowość współfinansowania specjalistycznych analiz datujących, jeśli archeolodzy pozyskają odpowiedni materiał. To sygnał, że samorząd traktuje tę pracę jako inwestycję w wiedzę o historii i w ochronę dziedzictwa.
0: Z jednej strony emocje i duma lokalna, z drugiej konkretna nauka. Co dokładnie planuje się zbadać na samej górze Królowej Bony?
1: Planowane są klasyczne wykopaliska i badania geofizyczne, aby rozpoznać strukturę grodziska, układ wałów, rozmieszczenie zabudowy, przebieg umocnień. To pozwoli lepiej zrozumieć codzienność mieszkańców, ich zajęcia, obronę i funkcjonowanie tego ośrodka w sieci wczesno-średniowiecznych grodów.
0: Czyli nie tylko daty i nazwy, ale też próba odtworzenia życia zwykłych ludzi, którzy chodzili po tych samych ścieżkach 1000 lat wcześniej.
1: Nowe badania mogą pokazać rolę Góry Królowej Bony w systemie obronnym i handlowym regionu oraz pozwolą z pojedynczych znalezisk przejść do pełniejszej opowieści o miejscu, które przez wieki kształtowało historię okolic Łomży.
0: Na razie wiemy, że przed archeologami długa droga. Ale już dziś Góra Królowej Bony łączy legendę, naukę i lokalną tożsamość. Każdy kolejny sezon badań może sprawić, że to wzgórze przestanie być tylko malowniczym punktem na mapie i stanie się jednym z najlepiej poznanych średniowiecznych grodzisk w tej części kraju.
1: A wszystko to dzięki współpracy uczelni, muzeum, gminy i miasta, które wspólnie próbują odczytać zapisany w ziemi, wciąż nie do końca zrozumiały rozdział historii regionu.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro odkryliśmy już tajemnicę Góry Królowej Bony i jej średniowiecznego grodu, to zapytajmy, skąd wzięła się sama nazwa i co naprawdę mówi o tym miejscu?
1: Prawda, bo zamiast renesansu cofamy się o około 1000 lat, do wczesnego średniowiecza, kiedy na wyniosłym cyplu nad Narwią działał potężny gród, jeden z największych i najlepiej zachowanych na Mazowszu.

0: Zatrzymajmy się przy nazwie, bo ona działa na wyobraźnię, a jednocześnie wprowadza w błąd, skoro królowa Bona nigdy tam nie dotarła.
1: To romantyczny dodatek późniejszych wieków. Góra królowej Bony brzmiała lepiej niż Grodzisko nad Narwią, choć prawdziwa historia wzgórza jest znacznie starsza i surowsza. Sama lokalizacja to już nie legenda, tylko bardzo konkretna, naturalna forteca.
0: To brzmi jak punkt widokowy z funkcją średniowiecznego centrum monitoringu.
1: Grodzisko wznosi się około 8 do 9 metrów ponad Doliną Narwi. Otaczają je lasy, jary i rzeka, a jedyne dogodne dojście prowadziło od południa. Z jego szczytu rozciągał się szeroki widok, a sam gród był przemyślanie zorganizowany. Kompleks około 2 hektarów, 3 części, główny gród i 2 podgrodzia, razem imponująca warownia.
0: Opowiedzmy, jak to wyglądało, bo dziś widać głównie trawę i wały.
1: W centrum był kolisty gród z wysokim wałem i majdaniem, gdzie odkryto pozostałości wieży, półziemianek i palenisk, a podgrodzia pełniły rolę zaplecza z warsztatami i zabudową mieszkalną. Jedno z nich, większe, z wybrukowanym wjazdem i 5-metrowym wałem, zakończyło historię gwałtownie, w ogniu.
0: Od razu pojawia się pytanie, co się tam wydarzyło, ale wiemy, że po tym ludzie się stamtąd wynieśli.
1: Gród powstał w XI wieku, rozbudowano go w XII,

0: Pił pożar i mieszkańcy przenieśli się niżej, w miejsce dzisiejszego miasta. Stara Łomża pozostała w nazwie i w ziemi, a to spokojne, zielone wzgórze kryje warstwy historii, które archeolodzy badali już w XX wieku.
1: A dziś wracamy tam z zupełnie innymi narzędziami.
0: Teraz, w roku 2025, ruszyły nowe prace z użyciem dronów, fotogrametrii i modeli trójwymiarowych, które pozwalają odtworzyć w komputerze wygląd całej konstrukcji bez niszczenia kolejnych warstw ziemi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: To jest fascynujące, że miejsce mające ponad 1000 lat bada się dziś przy pomocy technologii kojarzonych z filmami czy grami, a tu służą do odtwarzania pierwszej Łomży.
0: Dr Sławomir Wadel z Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk

0: zostaną zaprezentowane w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, gdzie planuje się także wirtualną rekonstrukcję grodu, dzięki której będzie można zobaczyć, jak wyglądała pierwsza drewniana i obronna Łomża.
1: Taka rekonstrukcja to trochę jak wehikuł czasu, bo zamiast patrzeć na plan, będzie można wejść między zabudowania, zobaczyć bramę, wały i wieże, a nawet wyobrazić sobie dzień w takim grodzie, od świtu do zmierzchu.
0: I to jest siła połączenia archeologii z nowymi technologiami, które z jednej strony opierają się na twardych danych, a z drugiej przemawiają do wyobraźni i przypominają, że dzisiejsza Łomża wyrasta z długiej historii, w której Góra Królowej Bony jest jednym z kluczowych rozdziałów.
1: Na koniec wróćmy do Królowej. Choć nie ma nic wspólnego z powstaniem grodu, jej imię mocno się z tym miejscem skleiło i chyba już tak zostanie.
0: Legenda zrobiła swoje, bo nazwa Góra Królowej Bony brzmi poetycko, choć wzgórze jest o kilka stuleci starsze. Nie trzeba jej odbierać symbolicznej obecności, byle pod legendą pamiętać o prawdziwej przeszłości ukrytej w ziemi nad Narwią.
2: SK Łomża News.
3: Ruszamy z magazynem radia SK Łomża. Marta Żabłowska. Zapraszam. Podlaskie stawia na współpracę samorządu, biznesu i środowiska naukowego w budowaniu bezpieczeństwa oraz nowoczesnej gospodarki. O wyzwaniach i możliwościach rozwoju regionu rozmawiano podczas dzisiejszej konferencji Nauka, Biznes, Samorząd. Jak zbudować regionalny ekosystem odporności i innowacji, która odbyła się w Akademii Łomżyńskiej. Mówi Łukasz Prochorym, marszałek województwa podlaskiego.
4: Niezwykle dzisiaj ważne wydarzenie w Łomży. Dziękuję panu rektorowi za gościnę na uczelni. Dedykowane przedsiębiorcom z subregionu właśnie łomżyńskiego. Szanowni Państwo, przez 3 lata mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy zamknięte przejście graniczne z Białorusią, co spowodowało, że pewne łańcuchy dostaw, łańcuchy współpracy naszych podlaskich firm zostały przerwane. Nasze podlaskie firmy musiały często zmienić branżę, szukać nowych rynków zbytu, ale to już jest za nami. Dzisiaj przed nami są wyzwania, które musimy dla tych firm tworzyć, musimy w tych wyzwaniach pomagać, a tymi wyzwaniami są możliwości uzyskania finansowania, uzyskania zleceń jako wykonawca bądź podwykonawca w zleceniach chociażby Starczy Wschód czy z programów dedykowanych dla obronności, takich jak chociażby program SAFE. Przypominam, 44 miliardy euro, z czego prawie 90% będzie wydatkowanych dla polskich przedsiębiorców. I nam jako władzom województwa, mi, panu marszałkowi Skopierunkowi, zależy, aby jak najwięcej z tych 89% z tych miliardów euro na obronność trafiły do podlaskich przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców subregionu łomżyńskiego. W tym celu 100 dni temu zawarliśmy dwie umowy, które nazwaliśmy sojuszami dla regionu. Umowę z naszymi podlaskimi dwoma krajowymi klastrami kluczowymi, czyli z klastrem Evoluma i z polskim klastrem budowlanym. Bardzo dziękuję panu prezesowi Sebastianowi Rynkiewiczowi, pani prezes Annie Mockiej za te inicjatywy, za tą dobrą współpracę dla naszych przedsiębiorców. W ramach tych umów my jako województwo zobowiązaliśmy się pomagać przedsiębiorcom w zdobywaniu wiedzy, jak korzystać z przetargów związanych z zamówieniami publicznymi, ale właśnie na obronność. Są to trochę inne przepisy niż takie zwykłe prawo zamówień publicznych, stąd to wymaga pewnego doprecyzowania, wskazania, jak w takich przetargach można brać udział. I takie szkolenia już miały miejsce. Również pomagamy firmom w uzyskiwaniu certyfikatów bezpieczeństwa, bo bez tych certyfikatów nie można brać udziału, czy to jako wykonawca, czy podwykonawca w tych przetargach, ale również zajmujemy się jako władze województwa takim lobbingiem samorządowym przewidzianym w ustawie o samorządzie województwem, gdzie też staramy się namówić władze rządowe do zawierania umów z naszymi podlaskimi przedsiębiorcami na tworzone przez nich chociażby projekty, taki chociażby jak projekt samochodu bezzałogowego do rozstawiania min samochodu bluszczy. Dzisiaj, szanowni Państwo, jesteśmy w Łomży. Niezwykle ważny dokument, karta Łomży. Karta z rekomendacjami i dla władz województwa. Też te rekomendacje będziemy dalej przekazywać, jak przedsiębiorcy z Łomży i z subregionu łomżyńskiego mogą z tych środków korzystać. Jestem przekonany, że ta dobra współpraca pomiędzy województwem, pomiędzy klastrami, ale także ta konferencja ma wielu wspaniałych partnerów, którzy będą mówili, jak można pozyskiwać środki na udział chociażby w takich przetargach albo na działania związane z biznesem i rozwojem. To będzie olbrzymia pigułka wiedzy dla lokalnych przedsiębiorców i jestem przekonany, że w perspektywie wielomiesięcznej będzie skutkowało tym, że ci przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wysokie dofinansowania na działalność chociażby związaną z ochroną ludności, obroną cywilną czy bezpieczeństwem naszego województwa. Trzymamy kciuki za Zawobrzyski

0: przedsiębiorców będziemy też jako województwo się włączać, chociażby poprzez ten lobbying samorządowy w to, aby z tych środków, czy z programu Sajów, czy Starcza Wschód, jak najwięcej trafiło do regionu podlaskiego.
1: Mówi Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego.
2: Nie zawsze jest taka okazja, żeby połowa zarządu województwa podlaskiego w Łomży w ramach różnych przedsięwzięć zafunkcjonowała. Dzisiaj jest taka okazja. Drodzy Państwo, rozwój województwa podlaskiego to nie tylko stolica województwa. Nie ulega wątpliwości, że 300-tysięczne miasto jest silnym ośrodkiem i tam odbywa się najwięcej przedsięwzięć związanych z rozwojem gospodarczym. Tam funkcjonują władze regionalne, ale trzeba też pamiętać, że są inne subregiony na terenie naszego województwa i jednym z ważnych i silnych i istotnych subregionów jest subregion łomżyński i miasto Łomża. Drodzy Państwo, w zeszłym roku w Operze Filharmonii Podlaskiej odbył się potężny kongres, można powiedzieć, Forum Spójności i współpracy granicznej Unii Europejskiej, który zakończył się sukcesem. To właśnie wtedy rozmawialiśmy i wystartowaliśmy z ideą tych partnerstw, o których dzisiaj Pan Marszałek mówił. Mówiliśmy o rozwoju gospodarczym, bezpieczeństwie województwa podlaskiego w tej trudnej sytuacji geopolitycznej. Mieliśmy znakomitych gości z Unii Europejskiej i polskiego rządu, między innymi z premierem Donaldem Tuskiem. I w tym roku również taki wielki kongres w stolicy województwa się odbędzie, ale chcieliśmy zrobić też dwie konferencje, które będą wyprzedzały te wielkie wydarzenie. Jedno właśnie jest dzisiejsze, to jest konferencja w Łomży, gdzie będziemy rozmawiać o między innymi właśnie karcie Łomży. Ja o szczegółach nie będę mówił, to Darek Budrowski, szef Stowarzyszenia Filary Rozwoju w Łomży będzie o tym w szczegółach mówił, ale i drugie wydarzenie to w Suwałkach, gdzie również odbywa się kongres, w którym samorząd województwa podlaskiego jest partnerem strategicznym. I tak będziemy właśnie robić, że nie tylko stolica województwa będzie tym miejscem, w którym będziemy informować społeczeństwo o rozwoju województwa, o naszych poczynaniach, rozmawiać o tym, tworzyć sojusze, ale również Łomża i Suwałki. I też myślimy o podobnym kongresie w subregionie Bielsk-Podlaski, bo jak Państwo wiedzą, trzy subregiony w naszym województwie funkcjonują. Ta karta, o której będzie Darek mówił, to są rekomendacje dla nas, dla władz regionalnych o najważniejszych potrzebach miasta Łomży i subregionu, które chcemy właśnie ująć w przyszłej perspektywie 2028-34. Tak jak pan marszałek mówił, szanowni państwo, to będą duże pieniądze, które związane będą przede wszystkim z rozwojem infrastruktury w tym systemie dual use, czyli podwójnego zastosowania. To będą, tak jak powiedziałem, duże pieniądze, w których przygotowujemy już przedsiębiorców do ich absorpcji. Właśnie po to są te sojusze, między innymi z Evolumą, czy z klastrem budowlanym, czy z innymi organizacjami okołobiznesowymi, po to, żeby przygotować je do absorpcji tych środków, po to, żeby dać im rekomendacje, uwiarygodnić w ramach sojuszu z władzą regionalną. I to samo chcemy, aby przedsiębiorcy łomżyńscy wiedzieli, co robimy, zaangażowali się w te przedsięwzięcie. A ponieważ jesteśmy też w szkole wyższej, w Akademii Łomżyńskiej, naszym partnerem w tej konferencji jest również Międzynarodowa Akademia Nauk Społecznych stosowanych w Łomży, czyli obydwie szkoły wyższe. W związku z tym chcemy też zaabsorbować cały świat nauki do naszych przedsięwzięć, między innymi po to, żeby chociażby włączyć je w system szkoleń dotyczących obrony cywilnej czy innych przedsięwzięć związanych z trudną sytuacją geopolityczną i tym, co zamierzamy robić w przyszłej perspektywie.
3: SK Łomża.
1: Mówi Dariusz Surowik,

0: profesor Akademii Łomżyńskiej.
1: Bardzo dziękuję za to, że to ważne wydarzenie, ta konferencja, która mówi o połączeniu i współpracy nauki, biznesu i samorządu, odbywa się w Akademii Łomżyńskiej. Jestem ogromnie wdzięczny za to, że to ważne wydarzenie odbywa się w murach naszej Alma Mater, naszej Akademii Łomżyńskiej. My jako uczelnia odpowiadamy na potrzeby regionu i potrzeby sytuacji geopolitycznej, dlatego też skoro dzisiaj będziemy mówili o bezpieczeństwie, budowaniu odporności na sytuacje kryzysowe, w naszej uczelni najmłodszym kierunkiem jest bezpieczeństwo państwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, ale też bezpieczeństwo międzynarodowe i cyberbezpieczeństwo. W związku z tym rzeczywiście szybko jako uczelnia reagujemy na to, co się dzieje wokół nas. Współpracujemy z regionem, współpracujemy z samorządem i za to jestem wszystkim instytucjom bardzo wdzięczny. Dzisiejsze wydarzenie jest ważnym wydarzeniem. To są ważne tematy, na które będziemy dyskutować. Bezpieczeństwo nasze w tej sytuacji, w której jesteśmy, jest jednym z najważniejszych tematów, o których powinniśmy dyskutować. Życzę Państwu owocnych dyskusji, ciekawych obrad i dziękuję, że to wydarzenie odbywa się w murach Akademii Łomżyńskiej.
0: Mówi Dariusz Budrowski, prezes Fundacji Filar Rozwoju.
2: Chciałbym zacząć właśnie od podkreślenia tego, że to dzięki marszałkowi, ale naszemu tutaj urodzonemu marszałkowi Jackowi Pierunkowi w północnym Mazowszu, jak to mi kiedyś powiedzieli Łomżynianie, odbywa się tak ważne wydarzenie i za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować za podkreślenie, jak ważny jest ten region, również w województwie podlaskim, który ma swoje możliwości, ma swój potencjał i dzisiaj ten potencjał chcemy pokazać. Chcemy pokazać projekty, konkrety projektów razem z partnerami, ale także kartę Łomży. Tak jak panowie marszałkowie wskazali, są to pewnego rodzaju rekomendacje. Rekomendacje dla władz samorządowych, dla nas wszystkich, do tego, żeby zrealizować zadania, które są niezbędne i potrzebne w obecnej sytuacji geopolitycznej, która dzieje się na świecie. Jesteśmy jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce, jednocześnie regionem, który otaczają różnego rodzaju zagrożenia. W związku z tym pierwszym z elementów, właśnie to, co powiedział pan marszałek, są projekty dual use, podwójnego zastosowania. Na to musimy największy nakład finansowy, organizacyjny i ludzki przedłożyć, tak aby być gotowym na czasy dobre, na czasy spokojne, ale także odpowiadać na czasy kryzysowe, które być może, mam nadzieję, się nie wydarzą, ale przygotowanie do tych czasów kryzysowych może nas przed nimi zabezpieczyć. Synergia współpracy. Ta synergia współpracy jest widoczna już tutaj, dzisiaj na tej konferencji. Widzimy zaangażowanie i partnerów samorządowych, i klastrów kluczowych oraz partnerów organizacji pozarządowych, instytucji, akademii naukowych, Akademii Łomżyńskiej, które tą synergię współpracy chciałyby przełożyć na konkretne projekty. Konkretnym projektem jest to, co się wydarzyło kilka dni temu. Mam zaszczyt Państwa poinformować, że dzięki marszałkom Polska Fundacja Filary Rozwoju wspólnie z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego oraz Naczelną Organizacją Techniczną zakończyła negocjacje. Będziemy rozpoczynać procedurę związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie na kolejne bony edukacyjne. To 34 miliony złotych dla subregionu łomżyńskiego. Bardzo serdecznie chciałem podziękować tutaj na konferencji prasowej, że te środki trafią właśnie do subregionu łomżyńskiego. Bardzo się niezmiernie z tego cieszę. Jeśli chodzi o zintegrowane inwestycje terytorialne. Te narzędzie, które było stosowane w poprzednich latach, sprawdziło się. Bardzo serdecznie prosimy, żeby te narzędzie, które w poprzedniej perspektywie finansowej i w nowej perspektywie finansowej, tak dedykowane projekty buduje na subregionie łomżyńskim. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. I chciałbym, żeby w ramach tej konferencji wybrzmiało to, że subregion łomżyński oczekuje tego, że władze samorządowe utrzymają te narzędzie. Wiem, że prace nad tym są prowadzone i bardzo za to chciałam podziękować. Szanowni Państwo, cyberbezpieczeństwo to jeden z elementów bezpieczeństwa, o którym wspomniał Pan Rektor Surowik. To jest istota i waga na miarę przyszłości, innowacyjność, której potrzebujemy i współpraca podmiotów, które budują dzisiejsze wydarzenie. To chciałbym bardzo mocno podkreślić, że oprócz tego, że mamy konkretne projekty, dzisiaj będziemy je prezentować, projekt Róż, projekt właśnie tych bonów edukacyjnych, inne projekty, które będziemy za chwilkę wdrażać i budować, to jest siła nie tylko subregionu łomżyńskiego, ale całego województwa podlaskiego. Liczę na przekazanie istotnej wiedzy o tym, co już się rozpoczyna, a co za chwilę będzie otwierane, budowane i jakie projekty będą realizowane na rzecz mieszkańców tej ziemi.
0: Mówi Sebastian Rękiewicz, prezes Evoluma Cluster Przemysłowy.
3: 100 dni dla Sojuszu myśmy awizowali 16 lutego 2026 roku na spotkaniu w Białymstoku. Już wtedy marszałek Piorunek mówił o tym, że

0: to, żeby Łomża też mocno zaznaczyła się na gospodarczej mapie nie tylko naszego regionu, ale też Polski, ponieważ mówimy o inicjatywie, która rzeczywiście w ciągu 100 dni zaistniała na mapie gospodarczej naszego kraju. Jak do tego doszło? Przede wszystkim zielone światło dały władze regionalne, które w sposób mocny, tutaj bardzo dziękuję panu marszałkowi Łukaszowi Prokuremowi, który osobiście się zaangażował również w pracę nad sojuszem dla regionu, dały impuls, że w Warszawie też zaczęto myśleć o województwie podlaskim, ale tak naprawdę całym regionie, bo ten pomysł jest szerszy, wychodzący i na Warmię i Mazury, i na województwo lubelskie, na Polskę Wschodnią. Są przestrzenie do tego, żebyśmy byli poważnym partnerem. To, co tutaj mamy zapisane w karcie łomżyńskiej rozwoju technologii Dual Use. My w tym miesiącu, 6-7 maja, w ramach promocji gospodarczej województwa, w ramach imprezy, jednej z największych imprez w Polsce na Stadionie Narodowym, Defense 24 Days, to podmioty zewnętrzne, to doradca ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza, powiedział, że na mapie gospodarczej Polski pojawił się nowy, istotny gracz. Sojusz dla regionu. My jako klaster przemysłowy Evoluma reprezentujemy firmy, bardzo ważna rzecz, od pierwszego dnia, od 16 lutego 20 firm zadeklarowało, dzisiaj kolejne firmy podpisują, bardzo się cieszymy, że firma Intertech i firma Ideal Line są związane z subregionem łomżyńskim i specjalnie w sposób dedykowany dzisiaj postanowiły to podpisać, jest już firm ponad 30 i kolejne firmy dają sygnał, że chcą do nas dołączyć, również z województwa mazowieckiego, również z województwa warmińsko-mazurskiego, to pokazuje, że wspólnie to, co mamy również zapisane w efekcie karty łomżyńskiej, synergia, możemy zrobić zdecydowanie więcej i bardzo nas to cieszy, że robimy to w bardzo elitarnym gronie klastrów kluczowych krajowych, wspólnie z branżą budowlaną pokazujemy, że wspólnie możemy zdecydowanie więcej. Ja bardzo już dzisiaj dziękuję Darkowi Budrowskiemu, który podjął się liderowaniu i też gospodarzom Akademii Łomżyńskiej. Mamy nadzieję, że subregion łomżyński również jego intensywność w ramach aktywności klastra przemysłowego Evoluma będzie zdecydowanie większa i dzisiejsze wydarzenie o tym świadczy. Także dziękuję pięknie i mam nadzieję, że to będzie bardzo owocny dzień. Wiele ciekawych prezentacji przed nami. Również prezentacja techniczna projektu Blush, który w ciągu 3 miesięcy był już na targach na Litwie, w Rumunii, a dzisiaj przeoglądają go przedstawiciele Kambodży, która po prostu myśli zero-jedynkowo o zakupie produktu z naszego regionu na potrzeby swojej obronności.
1: Mówi Anna Moskwa, wiceprezes Polskiego Klastra Budowlanego.
2: Ze swojej strony dziękuję serdecznie za możliwość udziału w tej konferencji. Dziękuję za możliwość podpisania tego sojuszu i realizacji działań, które są niezwykle ważne dla rozwoju naszego województwa, dla budowania jego odporności. Polski Klaster Budowlany, Krajowy Klaster Kluczowy, jeden z największych klastrów w Polsce. Dzisiaj prawie 500 przedsiębiorców, 13 instytucji naukowych, rzesza instytucje otoczenia biznesu, bardzo duży potencjał gospodarczy, naukowy, technologiczny, który deklarujemy do wykorzystania na potrzeby budowania odporności naszego regionu. Szanowni Państwo, branża budowlana jest branżą strategiczną zarówno dla rozwoju naszego województwa w czasach bezpieczeństwa. Pracujemy po to, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, po to, aby nasze drogi, mosty, infrastruktura, domy, mieszkania, bloki były zbudowane w jak najlepszym standardzie, żeby nasi mieszkańcy mogli z tego korzystać. Ale w czasach, kiedy przygotowujemy się jednak do budowania odporności, branża budowlana zyskuje jeszcze więcej na znaczeniu, dlatego że te wszystkie inwestycje, te wszystkie budowle, które dzisiaj realizujemy, muszą pełnić dwie funkcje. Po pierwsze, funkcję użyteczności dla mieszkańców, ale z drugiej strony również muszą być przygotowane na to, kiedy w sytuacji zagrożenia będą w prosty sposób możliwe do wykorzystania na potrzeby naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za to, Panie Marszałku, że zostaliśmy zaproszeni do tego sojuszu. Jesteśmy przekonani, że nie jest to tylko podpisany dokument. Jest to wyraz realnej współpracy i chęci współpracy wszystkich podmiotów, które są zobowiązane do tego, aby pilnować i dbać o rozwój naszego regionu. Dla nas to porozumienie jest impulsem do działania. Deklarujemy chęć współpracy zarówno przy projektach infrastrukturalnych, deklarujemy

0: wykorzystanie potencjału naszych podmiotów, naszych przedsiębiorców, zarówno myśli technologicznej, innowacyjności, rozwoju, jak również potencjału wykonawczego. Mam nadzieję, że wspólnie doprowadzimy do tego, że pieniądze, które będą przeznaczone na rozwój infrastruktury, zostaną w naszym regionie, będą wykorzystywane przez regionalne firmy, będą służyły do tego, aby budować zarówno odporność, zarówno jakość życia mieszkańców, ale również budować mocne regionalne firmy, które będą funkcjonowały z powodzeniem w regionie i tworzyły nowe, stabilne miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Jestem przekonana, że nasz region może być przykładem dobrej współpracy, gdzie nie tylko samorząd, ale również przedsiębiorcy, sfera naukowa i instytucje otoczenia biznesu dbają o to, aby działania skierowane w kierunku odporności były realizowane wspólnie, bo tylko wspólna praca daje nam poczucie spełnienia tego ważnego obowiązku i osiągnięcia sukcesu. Dziękuję Państwu bardzo za możliwość udziału w dzisiejszej konferencji. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
1: Mówi Paweł Jamrus, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
2: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wspiera nie tylko w postaci finansowania, bo oczywiście też udzielamy pożyczek dla przedsiębiorców z całego województwa, nie tylko z subregionu łomżyńskiego, ale również o tym, co już wspomniał prezes Budrowski, będziemy też mieli w swojej ofercie bony szkoleniowe. One są dlatego też ważne, żebyśmy naszych mieszkańców województwa, subregionu łomżyńskiego byli w stanie też przygotować do tych zmian, które będą zachodziły. Oprócz wspomnianych, czy to Tarczy Wschód, też na pewno wiele osób będzie zainteresowanych, będzie chciało współpracować na przykład przy budowie elektrowni, która wprawdzie będzie na Pomorzu, ale już na przykład instytucje typu PARP sygnalizuje, że brakuje specjalistów w różnych dziedzinach do pracy. Czyli to też będzie obszar, na przykład czy to Akademia Łomżyńska, czy inne uczelnie z województwa będą mogły dodatkowo szkolić różnych specjalistów na potrzeby tych wydarzeń. I ważne też jest cyberbezpieczeństwo. Proszę pamiętać, że nie tylko to, co obserwujemy w tej przestrzeni, czy informacje, które otrzymujemy, ale też, żebyśmy każdy był dostosowany, przygotowany do tego cyberbezpieczeństwa. Nie tylko sprzętowo.
3: SK Łomża.
4: Na naszej antenie dziś rozmowa o odwadze. O odwadze, ale nie tylko. Ze mną w eskowym studiu jest Katarzyna Wróblewska, która stoi za kampanią Odważnik. Dzień dobry, Kasiu, cześć.
5: Witam, dzień dobry.
4: No właśnie, Odważnik. Skąd taka nazwa i co się za nią kryje?
5: Ja muszę od razu sprostować, że ta cała kampania jest wynikiem udziału mojego w konkursie w projekcie She Empowers, którego autorem jest Anna Kurzątkowska-Kosińska, która od wielu lat na naszym łomżyńskim rynku bierze udział w organizacji różnych przedsięwzięć dla kobiet. Na pierwszym zgrupowaniu She Empowers otrzymałyśmy zadanie, aby poprowadzić kampanię związaną albo z promocją zdrowego odżywiania u dzieci, albo właśnie z promocją walki z hejtem. W związku z tym, że do zdrowego odżywiania jest mi bardzo daleko, to wybrałam tą drogę hejtu. Sama kiedyś padłam jego ofiarą, stąd też zaczęłam tą kampanię właśnie związaną z tym procederem. Sam Odważnik to jest wynik moich rozmów z AI. Ponieważ nie stać mi było na pracę z zawodowym grafikiem, więc przez 3 dni, nie posiadając wersji pro do czata GPT, rozmawiałam sobie z nim i tworzyliśmy wspólnie właśnie ten plakat. Co ciekawe, muszę powiedzieć, że AI odwodził mnie od tej nazwy, ponieważ nazwę wymyśliłam sama, natomiast chat GPT mówił, że to się na pewno nie sprzeda i nie pójdzie w eter, więc radził mi, żebym wymyślała coś innego. Ostatecznie po 3 dniach wygenerował to, co wygenerował i jak zobaczyłam ten plakat, rzeczywiście zrobiło to na mnie ogromne wrażenie.
4: Czyli wbrew sztucznej inteligencji odważyłaś się pójść za Odważnikiem.
5: Tak.
4: A powiedz mi, co ma na celu ta kampania?
5: Ja bym chciała, żeby każdy, kto zobaczy ten plakat, zastanowił się, czy być może nie jest zbyt odważny w internecie, albo rzeczywiście twarzą w twarz i nie komentuje zachowania czy wyglądu innej osoby, bo można mieć swoje zdanie, ale trzeba się zastanowić nad tym, czy te moje zdanie i te moje słowa są dla kogoś budujące, czy może rujnujące.
4: Ale zależy ci na tym, żeby odważyć się przeciwstawić hejtowi, czy zminimalizować odwagę innych do oceniania?
5: Na samym początku chciałam, żeby to było zminimalizowanie odwagi do oceny innych osób, natomiast po publikacji tego plakatu w naszych social mediach otrzymałam wiele słów świadczących o tym, że dodałam komuś siły, więc Odważnik stał się jakby taką też zachętą dla kogoś, żeby z tym hejtem walczyć i się nim przeciwstawić.
4: No właśnie, widziałam na twoich social mediach, że zachęcałaś osoby, żeby podzieliły się swoimi doświadczeniami. Powiedz, jakie były głosy tych osób?

0: Zaskakujące jest to, że pod samym postem pojawiło się niewiele takich właśnie zgłoszeń, że kobiety były, albo mężczyźni też, że byli hejtowani. Natomiast ja w wiadomości prywatnej otrzymałam dużo więcej właśnie listów opisujących różne sytuacje. I w szczególności były to też nasze pacjentki, które przeżyły z nami wspaniałą przygodę, jaką jest szkoła rodzenia, i opowiadały o tym, jak były krytykowane za wybór na przykład cięcia cesarskiego jako metody swojego porodu, za rezygnację z karmienia piersią. Jeżeli rozszerzały dietę, również pojawiły się różne niepochlebne komentarze na temat wyboru produktów w słoiczkach. I jakby to stało się też takim moim motorem do tego, żeby zacząć o tym szerzej mówić. Bardzo wiele pań pisało o tym, że było krytykowane z powodu własnego wyglądu. I nie wiem, do czego ten świat zmierza, jeżeli jakby kładzie nacisk tylko na ten wygląd zewnętrzny.
1: Czy kampania Odważnik to w głównej mierze plakat i taka motywacja do tego, żeby po prostu się odważyć, tak?
0: Na samym początku tak to miało właśnie wyglądać. Ja chciałam tylko, żeby ten plakat u nas jakby w tej formie takiej dużego rozmiaru zawisł, natomiast na ten plakat odpowiedział między innymi zastępca prezydenta miasta Łomży, pan Andrzej Stypułkowski, który zaprosił mnie na rozmowę do ratusza i ustaliliśmy wspólnie, że na samym początku tej akcji, którą on bardzo popiera i chce się w nią włączyć, plakaty pojawią się we wszystkich szkołach łomżyńskich. Natomiast od września planujemy rozpoczęcie może takiej akcji na szerszą skalę, a mianowicie w jednej z łomżyńskich podstawówek. To będzie taki pilotaż. Spotkamy się między innymi z panią adwokat, z panią psycholog, może z reprezentacją naszej łomżyńskiej policji, żeby sobie na ten temat porozmawiać.
1: Z uczniami.
0: Okay. I to będzie też rodzaj takiej pogadanki, gdzie nie chcemy straszyć, co grozi za ten hejt, ale na przykład chcemy też dodać odwagi osobom hejtowanym i podpowiedzieć im, jak na przykład zbierać dowody i jak udowodnić, że rzeczywiście to, co nas dotyka, jest hejtem.
1: Czy po tym pilotażu jest taka możliwość, że rozejdzie się to również na inne łomżyńskie szkoły?
0: Myślę, że mam bardzo małe doświadczenie w walce z tym hejtem, więc nie wiem, jak to zrobić, natomiast pan prezydent na pewno wie i jeżeli rzeczywiście to wypali, to będzie to taką akcją, która obejmie inne szkoły.
1: No właśnie, ty sama zawsze byłaś odważna, czy to przyszło z czasem?
0: To przyszło z czasem i to bardzo późno do mnie przyszło. Wtedy, kiedy zaczęłam osiągać sukcesy zawodowe, dopiero wtedy nabrałam pewności siebie. Ja tego nie ukrywam, że kiedyś moja waga osiągnęła już 107 kg i udało mi się bardzo zdrowo, bo samą dietą i ruchem te kilogramy zrzucić i wtedy widziałam w oczach tych osób, które kiedyś mnie źle oceniały z powodu mojego wyglądu, no taki respekt, że ja sobie dałam radę i w związku z tym chciałabym też właśnie innym osobom powiedzieć, że ten wygląd zewnętrzny może nie jest do końca najważniejszy. Nie chcę promować otyłości i niezdrowego stylu życia, ale chcę powiedzieć, że jeżeli naprawdę nie ma się już siły do walki z tym naszym wyglądem, to może by zająć się jakąś inną sferą życia, w której jesteśmy lepsi na przykład i na tym się skupić. Więc chciałabym przytulić wszystkich, którym się udało i tym, którym się też nie udało.
1: Czy myślisz, że ta kampania jest w stanie coś realnie zmienić? Że te działania mogą sprawić, że dzieci i młodzież na przykład, a bądź też dorośli, przemyślą zanim zranią?
0: Myślę, że tak. A to, dlaczego tak myślę, też ujawniło się w ostatnich dniach na naszych social mediach, ponieważ pod tym plakatem pojawiły się również negatywne komentarze, że po raz kolejny Łomża przedstawiana jest w złym świetle, że hejt dotyczy naszego miasta, że dlaczego znowu mówimy o czymś źle, że przecież mamy prawo do własnego zdania. Oczywiście, że mamy prawo, tylko niech te słowa nie będą krzywdzące, prawda, dla tej drugiej osoby, żeby się zastanowić nad tym, więc myślę, że to będzie taki szerszy oddźwięk. No i zainteresowały się tym pomysłem również media ogólnopolskie, więc cieszę się, że to nie będzie tylko Łomża, a nawet Warszawa, Białystok i inne miasta.
1: Jak długo potrwa ta kampania i czy planujecie kolejne odsłony?
0: Na ten moment mogę powiedzieć, że na pewno plakat powisi z nami do zimy. Niech kuje, niech zmusza do refleksji. Natomiast co jeszcze przyniesie los, w tej chwili naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja naprawdę planowałam tylko to, żeby on tam sobie wisiał.
1: Podsumuj jeszcze twoją obecność w tej kampanii She Empowers. Na jakim jesteś teraz etapie?
0: Ja jestem jedną z 12 finalistek tego konkursu. Miałyśmy już za sobą pierwsze zgrupowanie, gdzie przez 3 dni w dworze Dobasz przed Białymstokiem spotykałyśmy się, poznawałyśmy się i rozmawiałyśmy. Kolejne zgrupowanie jest zaplanowane na 19 czerwca. Finał tego konkursu

0: konkursu ogólnopolskiego, bo uczestniczą w nim panie z całej Polski. Przewidziane jest na 20 czerwca, czyli zostanie wybrana z nas jedna, której kampania i cała działalność rzeczywiście wzbudziła na jury największe wrażenia. Ja chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że tutaj ogromny ukłon w stronę głównych sponsorów i Fundacji Anny Rytel, ponieważ to ona bardzo w tych dniach nas wspierała. Jeżeli chodzi o wydruk plakatów, to również tutaj się staramy o to, żeby fundacja nam w tym pomogła i chociaż kilka sztuk mieć do dyspozycji dla przedsiębiorców, którzy rzeczywiście licznie do nas się zgłaszają, że takie plakaty chciałyby u siebie umieścić. Więc nie możemy o tych fundatorach i o tych sponsorach też zapomnieć. Czekamy do 20 czerwca, do finału tego konkursu i zobaczymy, co przyniesie dalej.
1: My tutaj mocno ściskamy kciuki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę samych sukcesów zarówno Tobie, jak i odważnikom.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Łomża News.
3: Ruszamy z kolejnym magazynem Radia SK Łomża. Marta Szabłowska. Zapraszam. W Łomży odbyła się konferencja o tym, jak zbudować regionalny ekosystem odporności i innowacji. Ważnym punktem była prezentacja karty Łomży z rekomendacjami dla rozwoju.
4: Pierwszym z elementów są projekty dual use, podwójnego zastosowania. Na to musimy największy nakład finansowy, organizacyjny i ludzki przedłożyć, tak aby być gotowym na czasy dobre, na czasy spokojne, ale także odpowiadać na czasy kryzysowe.
3: Mówił Dariusz Budrowski, prezes Fundacji Filary Rozwoju.
2: SK Łomża.
3: Mieszkańcy nie wpuszczeni na sesję Sejmiku Województwa, szarpanina z ochroną, a w końcu przełożenie głosowania nad stanowiskiem w sprawie paktu migracyjnego. Tak wyglądała wtorkowa sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Do sprawy odnieśli się wojewódzcy radni Prawa i Sprawiedliwości Artur Kosicki i Robert Jabłoński.
5: Miały miejsce wydarzenia, z którymi nigdy w historii samorządu województwa nie mieliśmy do czynienia. Otóż mieszkańcy, którzy przybyli na pikietę przed urzędem, prawnie zgłoszoną, chcieli wejść na sesję sejmiku, tak jak to zapowiadaliśmy w wielu konferencjach i komunikatach prasowych. Otóż ochrona tego obiektu uniemożliwiała dotarcie mieszkańcom, którzy byli pokojowo nastawieni, nie stwarzali żadnego zagrożenia na obrady sesji sejmiku. Wiemy, że zgodnie z przepisami prawa sesja sejmiku województwa podlaskiego jest jawna i ma być dostępna w różnych formach dla mieszkańców naszego regionu. I szanowni państwo, nie wiemy kto i dlaczego wydał takie dyspozycje, żeby mieszkańców naszego regionu na tę sesję nie wpuścić. Otóż szanowni państwo, doszło do rzeczy karygodnych, bulwersujących, z którymi nigdy w historii samorządu województwa podlaskiego żeśmy się nie spotkali. Ja bynajmniej nie kojarzę, żeby kiedykolwiek taka sytuacja miała miejsce, żeby to ochrona blokowała dostęp do sali sejmiku, do tego, żeby mieszkańcy mogli wziąć udział, mogli też zabrać głos, bo była taka wola ze strony pikietujących, ze środowisk Solidarności czy Solidarności Rolników Indywidualnych, że chcą też zabrać głos na tej sesji i wyrazić swoje opinie w bardzo ważnej sprawie, bo dotyczącej paktu migracyjnego. I dlatego też, szanowni państwo, już dzisiaj złożyliśmy interpelację, w której zadajemy szereg pytań. Między innymi kto i dlaczego zablokował dostęp mieszkańcom regionu do sesji sejmiku. Dlaczego też, bo z naszych informacji wynika, że ściągnięto naprawdę wyjątkowo dużą ilość urzędników, żeby wcześniej zajęli miejsca i żeby te miejsca nie były wolne, przez co uniemożliwiono zwykłym mieszkańcom wzięcia udziału w tej sesji. To jest też bardzo ważne, bo z taką sytuacją i z taką ilością urzędników ja nie miałem do czynienia nawet jak była sesja absolutoryjna. Także co wyjątkowego było, co mieściło się w zadaniach tych urzędników, żeby faktycznie oni byli tam ściągnięci. Bo z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że kazano im tam przyjść. Chcemy to też wyjaśnić, czy to jest prawdziwa informacja. Jak tak, to kto wydał takie dyspozycje i ewentualnie dlaczego to zrobił. Szanowni państwo, to, że ten zarząd województwa podlaskiego nie chce rozmawiać z mieszkańcami, to my jako radni już wiemy. Pamiętacie państwo sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia w trakcie sesji, gdzie przyszli ratownicy medyczni. Wtedy ochrona nie blokowała dostępu do sesji sejmiku. I wtedy było o wiele głośniej i śmiem twierdzić, że nawet o wiele bardziej niebezpiecznie niż teraz. A pomimo

0: Mimo tego takich środków i sił nie użyto. Szanowni Państwo, to jest niedopuszczalne, co się stało. Ja nie mówię tutaj o naruszeniu jako prawnik przepisów, czy to ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy nawet przepisów konstytucji, na którą ta władza tak często się powołuje. Ale oceniam to negatywnie jako człowiek, jako mieszkaniec tego regionu. To jest niedopuszczalne. I my, jako Prawo i Sprawiedliwość, ale i myślę wszystkie środowiska konserwatywne, będziemy żądali wyjaśnienia tej sytuacji, ustalenia, kto jest winny i ukarania tych osób. Zwróćcie Państwo uwagę, że ta władza w Sejmiku Województwa Podlaskiego na tyle już się boi mieszkańców, że nawet pod postami dotyczącymi tej sesji wyłączyła możliwość komentowania tej sytuacji. Coś, co też mieści się w tak zwanej wolności wypowiedzi, wolności słowa. Także widać, że jest to nie na rękę obecnemu zarządowi. Widać, że nie potrafi i nie chce on rozmawiać z mieszkańcami naszego regionu. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że pojawiają się takie informacje, bo już do mnie dotarło, że przecież wezwano urzędników i zgodnie ze statutem oni powinni być na sali. Nie, Szanowni Państwo. Urzędnik, jeżeli jest coś w zakresie jego kwestii merytorycznych, jego uprawnień, może spokojnie poczekać na zewnątrz i w danym punkcie zostać poproszony do tego, żeby wziął udział w referowaniu czy wyjaśnianiu pewnych rzeczy. Nie musi być na sali sejmiku. Myśmy naprawdę już się bardzo dużo nauczyli pod względem tych przepisów wtedy, kiedy była pandemia. I żeśmy już wtedy dbali o to, żeby w takiej sytuacji jak najbardziej zachować środki bezpieczeństwa. Z innego powodu akurat. Ale taka sytuacja miała miejsce. Dlatego nie trzeba było zwoływać praktycznie pół urzędu do tego, żeby zablokować wejście, bo to jest moja ocena, zablokować wejście zwykłym mieszkańcom. Szanowni Państwo, chcemy to wyjaśnić i to wyjaśnimy. Co jeszcze? Jesteśmy na etapie zabezpieczenia wszystkich nagrań. Już zwróciliśmy się też do kolegów z Konfederacji i koleżanek, żeby nam udostępnili wszystkie nagrania. Wszystkie możliwe filmiki, jakie zostały w tym obiekcie nagrane po to, żeby zgromadzić materiał i stosownie, jako Prawo i Sprawiedliwość, skierować stosowne zawiadomienia do właściwych organów. Po to, żeby to niezależne organy sprawdziły i ustaliły. Nie możemy pozwolić na to, żeby nasi mieszkańcy byli popychani, byli obrażani, bo niektórzy z nich walczyli za czasów choćby tamtego reżimu o to, żebyśmy dzisiaj mogli tutaj stać i żyć w wolnej, niepodległej ojczyźnie. Widzieliście Państwo nagrania szefa klubu więzionych, internowanych i represjonowanych, który został w taki, a nie inny sposób, drastyczny sposób poturbowany, któremu też uniemożliwiono wejście. No to będą osoby, która zgłaszała tą pikietę przed urzędem. Szanowni Państwo, myśmy od 3 tygodni przekazywali w mediach informację, że będzie pikieta i że zapraszamy wszystkich na sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego. Co takiego się stało? Czy zlekceważono to? Czy zbagatelizowano tą informację? Przecież wiedzieliśmy, że to jest poważna sprawa, bo dotyczyło to sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Czy pan przewodniczący, czy zarząd powinien wiedzieć, że w takiej sytuacji trzeba zabezpieczyć może inne miejsce, może operę? Przecież żeśmy przechodzili tego typu działania podczas pandemii, kiedy to sesje sejmiku odbywały się w operze. Ktoś, bo jeszcze nie wiemy dokładnie kto, możemy się domyślać, wykazał się naprawdę nie tylko dużą bezczelnością i nieodpowiedzialnością, ale w naszej ocenie złamał też przepisy prawa. I my, Szanowni Państwo, dojdziemy, kto to zrobił i jakimi powódkami się kierował. Dzisiaj interpelacja, bo jeszcze brakuje nam wielu informacji, które są istotne z punktu widzenia tego, żebyśmy wiedzieli, jakie wnioski i do kogo skierować w tej sprawie, ale już niedługo, Szanowni Państwo, konkrety. A jak Państwo wiedzą, jako marszałek i jako radny, ja dotrzymuję słowa. I my tą sprawę wyjaśnimy. Dla mieszkańców i w ich interesie. A ludzie winni temu powinni zostać ukarani i nigdy w tym urzędzie już nie pracować.
1: Wydarzenia na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego to jest niebywały skandal. W mojej opinii jest to największy skandal w historii tego województwa. Jeszcze żadnemu marszałku w historii województwa podlaskiego nie przeszło przez myśl, żeby blokować ludziom dostęp do sesji sejmiku, żeby kneblować im usta i żeby wzywać ochronę po to, by nie weszli i nie uczestniczyli w sesji sejmiku województwa podlaskiego. To musi zostać wyjaśnione, ponieważ to obiegło całą Polskę i nie może być nasze województwo w takim świetle przedstawiane w Polsce przez nieodpowiedzialne i niekompetentne decyzje władz województwa podlaskiego. To, że to nie było dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, a próba uniemożliwienia im wejścia na salę obrad oraz kneblowania im ust świadczą fakty. Szanowni Państwo, po pierwsze, ochrona nie stała przed salą sejmiku i nie liczyła, ile ludzi wchodzi. Ochrona od początku stała tu na dole na holu i blokowała wejście dla ludzi, a co więcej, nie tylko dla ludzi. Tym holem nie mogli przejść nawet radni sejmiku województwa. Więc tu nie chodziło o żadne bezpieczeństwo, tylko od razu było nastawienie na to, by ludzi i nikogo nie przepuścić tędy, żeby nikt nie wszedł z tej grupy protestacyjnej na salę sejmiku województwa podlaskiego. Drugi fakt to listopadowy protest medyków. Szanowni Państwo, na sali sejmiku było tyle samo lub więcej ludzi. Było głośniej, były przerwy w obradach i wtedy na tych naradach nikt z zarządu województwa podlaskiego się nie zastanawiał, czy ci mieszkańcy i czy ci radni są bezpieczni. Oni wtedy tylko się zastanawiali, jak wybrnąć ze swojej kolejnej złej decyzji i ze swojej kolejnej porażki. Bezpieczeństwo mieszkańców wtedy nie było ważne, ochrona wtedy również nie była potrzebna. A teraz, jak widzimy, jest temat, którego się panicznie boją, z którego nie potrafią wybrnąć i wzywają na mieszkańców, a nawet na radnych ochronę i nie dopuszczają do sali obrad sejmiku. A po sesji sejmiku, tak jak mówił marszałek Artur Kosicki, ich dialog ze społeczeństwem wygląda tak, że pojawiły się już 3 posty komentujące wydarzenia na sesji sejmiku województwa podlaskiego. Ich dialog ze społeczeństwem wygląda tak, że pod wszystkimi 3 postami są zablokowane komentarze. Już dostałem dziesiątki informacji, żeby zapytać, dlaczego jest utrudniany dostęp do komentarzy, żeby można było wyrazić swoją opinię. Przecież na internecie nie ma tylko ludzi związanych z jedną czy drugą opcją. Mogą się bronić też sami komentując, mogą prosić ludzi o komentarze. Niech społeczeństwo pisze, dyskutuje w tych komentarzach, a nie po tym, jak kneblowali usta na sesji sejmiku, teraz w internecie robią to samo. Uważamy to za wielki skandal i mamy z tym związanych szereg pytań, dlatego złożyliśmy dzisiaj interpelację dotyczącą wydarzeń tej sesji sejmiku województwa.
2: Oczywiście, szanowni Państwo, jeszcze tylko w uzupełnieniu jedna podstawowa informacja. Tak, ten projekt będzie, bo takie pytania dostaję, kontynuowane. Jak najbardziej stanowisko będzie w porządku obrad sesji czerwcowej. Co jeszcze? Mam już wiele sygnałów, maili, SMS-ów i telefonów, że ta pikieta się powtórzy i o wiele większej skali. Już na koniec ostatniej sesji zaapelowałem do pana przewodniczącego, żeby przewidzieć inne miejsce do sesji czerwcowej. Dlatego też przekazuję tu za państwa pośrednictwem mediów informację, że zapraszam, jeszcze raz to powtórzę to co wtedy, zapraszam wszystkich mieszkańców na sesję czerwcową. Dbajmy o nasze bezpieczeństwo. Przepraszam, że to powiem. Walczmy o nasze bezpieczeństwo, bo widać, że ta władza ma coś do ukrycia, nie chce czegoś nam przekazać. Dlatego zapraszam wszystkich na sesję sejmiku w czerwcu i mam nadzieję, że przewodniczący sejmiku w odpowiedni sposób zabezpieczy właściwe miejsce, tak, żeby to było bezpiecznie dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, jeszcze w kwestii uzupełnienia, jeśli chodzi o kwestię pikiety. Oczywiście ona została legalnie zgłoszona do Urzędu Miasta i myśmy wielu przekazach na mediach społecznościowych, też za Państwa pośrednictwem, uczulali na to, że zapraszamy na sesję. Tak samo czy nie też teraz. Zapraszam wszystkich mieszkańców na sesję sejmiku, żeby dbali o własne bezpieczeństwo, własne interesy. Mam nadzieję, że teraz pan przewodniczący stanie na wysokości zadania. Być może to nie jest do końca też jego decyzja, ale to wyjaśnię. Z tego co wiemy, data to jest ostatni piątek czerwca, chyba 26 z tego co dobrze pamiętam. Nie wiemy, czy to będzie stała data ze względu na to, że tu procedura uzyskania bądź nieuzyskania przez zarząd absolutorium rządzi się swoimi prawami i musi być jeszcze wydana opinia komisji rewizyjnej i myślę, że to ta data wydania tej opinii będzie generowała już ostateczną datę

0: sesji sejmiku. Ale ona, co by nie było, będzie pewnie znana co najmniej na 7 dni przed sesją. Stojąc tutaj i uczestnicząc w pikiecie, przede wszystkim nie wiedziałem i nie byłem świadomy, co się dzieje na sesji sejmiku. To jest jedna rzecz. Po drugie, już nawet między tą konferencją, o której pan mówi, ale też tą obecną, dostałem taką informację, że nawet z tego filmiku wynika, że weszło na salę 60 osób, a nie 90 ileś. Także coś tu do końca nie gra. Ja nie wiem, jakie są do końca wymogi, bo za moich czasów one wyglądały inaczej. Być może teraz się coś zmieniły. Dlatego nie ma żadnego problemu. Tylko, że szanowni państwo, w takiej sytuacji to nawet eksperci od prawa, od dostępu do informacji publicznej mówią wprost. Jeżeli z przyczyn lokalowych nie można by było sesji przeprowadzić, to szanowni państwo, co trzeba uczynić? Wyjść do ludzi i poprosić ich, żeby przygotowali reprezentację swoją i żeby oni weszli na sesję i w niej uczestniczyli. I trzeba podać te powody. Nie widziałem, żeby pan Cieślukowski tutaj wyszedł i te powody podał dla tych ludzi, by wtedy może tego nie było. Dla mnie osobiście też niewyobrażalną rzeczą jest to, że urzędnicy nie wyszli z tych miejsc, gdzie byli i nie ustąpili miejsca zwykłym ludziom, bo sesja jest dla nich, a nie dla urzędników.
1: SK Łomża.
2: Happening polityczny ważniejsze niż bezpieczeństwo. Tak aferę i szarpanina przed wtorkową sesją sejmiku skomentował marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Na salę obrad usiłowali wtargnąć protestujący przeciwko paktowi migracyjnemu. Chodziło o przyjęcie przez sejmik stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec paktu migracyjnego. Po burzliwej dyskusji ostatecznie głosowanie zostało przełożone na czerwiec, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
3: Spotykamy się dwa dni po ostatniej sesji sejmiku województwa podlaskiego. Zwykle na to, że ilość nieprawd i fejków, która pojawiła się w opinii publicznej, wymaga sprostowania i pokazania. Szanowni państwo, happening polityczny stał się ważniejszy niż bezpieczeństwo mieszkańców województwa podlaskiego, którzy uczestniczyli na sesji sejmiku województwa podlaskiego w miniony wtorek. Tak można opisać to, co się wydarzyło. Szanowni państwo, przed sesją mieliśmy zgłoszone zgromadzenie publiczne pod Urzędem Marszałkowskim na 300 osób. Kilka dni przed sejmikiem radni Prawa i Sprawiedliwości namawiali, aby wszystkie osoby, które przyjdą na to zgromadzenie publiczne, wchodziły do sali sejmiku województwa podlaskiego. Szanowni państwo, mnie, moich pracowników obowiązują przepisy prawa, w tym przepisy przeciwpożarowe oraz zasady ewakuacji ludności. Szanowni państwo, sala sejmiku województwa podlaskiego ma 188 metrów kwadratowych i zgodnie z przepisami prawa może w niej przebywać jednorazowo 94 osoby. Szanowni państwo, pan Artur Kosicki, doktor nauk prawnych, ekspert prawa budowlanego, wykładowca prawa budowlanego, autor wielu komentarzy, artykułów, doskonale zna zasady prawa przeciwpożarowego, zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego, doskonale zna zasady ewakuacji, jak się tworzy korytarze ewakuacji. Pan marszałek Artur Kosicki na pewno przez 5 lat jako marszałek zdążył się dowiedzieć, ile osób może być na sali sejmiku województwa podlaskiego. Jednak w sposób perfidny i cyniczny, znając budynek urzędu wewnętrznymi korytarzami, łamiąc przepisy przeciwpożarowe, łamiąc zasady ewakuacji, blokując kanały ewakuacji, tych ludzi pociągnął w miejsce, gdzie był tłum ludzi, gdzie już ta liczba osób na sali sejmiku przekraczała dozwoloną liczbę osób. Złamanie reguł bezpieczeństwa. Czy jak mamy nasz regionalny autobus PKS, który może przewieźć 45 osób, to oczekujemy, że kierowca, jakby nie chciało wejść jeszcze 15 osób, jeszcze 30 osób, będzie woził 80 osób, 60 czy te 45. Szanowni państwo, ja chciałbym za państwa pośrednictwem podziękować moim pracownikom, moim urzędnikom, którzy jak dowiedzieli się, że w tłumie tych ludzi jest osoba wstawionym rozrusznikiem serca, to moi pracownicy wezwali karetkę, wezwali ratowników medycznych, którzy przez cały ten czas byli w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję pracownikom, że pomagali osobom starszym w dojściu do toalety. Dziękuję również pracownikom, że każdy z uczestników tej sesji otrzymał butelkę z wodą. Szanowni państwo, to do merytorycznej treści ostatniego sejmiku. Szanowni państwo, w żadnym polskim regionie, w tym województwie podlaskim, nie będzie żadnego nielegalnego migranta, nie będzie żadnej relokacji migrantów. Wynika to wprost

czym mówiłem na sejmiku, decyzji Rady Europejskiej z 2025 roku, która zwolniła nasz kraj z relokacji migrantów do końca bieżącego roku. Podstawą tej decyzji jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady Europejskiej z roku 2024, które wskazuje, że kraje mogą być co roku z takich mechanizmów zwalniane. I jak wskazują dostępne oświadczenia i Komisji Europejskiej, i polskiego rządu z uwagi na pomaganie Ukraińcom, z uwagi na szczelność granicy wschodniej z Białorusią, w kolejnych latach państwo polskie z tych kwot będzie zwalniane. Nie będzie żadnego nielegalnego migranta, nie tylko w województwie podlaskim, ale i w mazowieckim, pomorskim, w każdym innym województwie w naszym regionie. Szanowni Państwo, ale warto przypomnieć, co działo się zanim rząd Donalda Tuska we współpracy z Komisją Europejską zwolnił nasz kraj z relokacji nielegalnych migrantów. Szanowni Państwo, w latach 2018-2023 Polska wydała ponad 6 milionów wiz do naszego kraju. Jak podała Najwyższa Izba Kontroli, Polska stała się jednym z głównych kanałów na świecie, jednym z głównych światowych kanałów migracyjnych do Unii Europejskiej. I jak wskazuje prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli, cały mechanizm był podatny na nadużycia. Szanowni Państwo, w latach 2018-2013 6 milionów wiz, 2018-2023 6 milionów wiz, jedno z największych na świecie dróg do Unii Europejskiej dla migrantów, kontra dogadanie się z Unią Europejską, że żaden migrant nie będzie w Polsce rozlokowany, czyli będzie ich liczba zero. Ale co o tych migrantach mówił pan Artur Kosicki w dokumentach, które też państwu

Państwo, że te centra miały, zdaniem pana Kuścińskiego, miały służyć nauce języka. Miał być to punkt informacyjny, nauka zasad administracyjnych, nauka polskiej kultury. Ale też, szanowni państwo, pan Artur Kościński chciał, aby te centra, zostało to podkreślone, wspierały cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu. Czyli państwo, jest to dokument, który był podpisany przez pana Artura Kościńskiego. Pan Artur Kościński jako marszałek województwa chciał, aby w trzech naszych miastach, w Białymstoku, Wążu i w Suwałkach, do końca marca 2029 roku centra integracji cudzoziemców pomagały legalizować pobyt cudzoziemców. A skoro pomagały legalizować, szanowni państwo, to to nie był pobyt w naszym województwie w sposób legalny czy w sposób prawidłowy. Szanowni państwo, zgodnie z tym, co powiedziałem na sejmiku, też o tym mówił pan radny Karol Pilecki, szanując osoby, które przyszły na ten sejmik, bo szanujemy każdego mieszkańca naszego województwa, przygotuję projekt stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego, który będzie mówił o bezpieczeństwie naszego regionu, o bezpieczeństwie naszych mieszkańców, ale który nie będzie tworzył ryzyka, że nasi przedsiębiorcy, nasi mieszkańcy, nasze uczelnie, nasze gminy stracą 2 miliardy euro funduszy europejskich. Szanowni państwo, też zależy mi na tym, aby to stanowisko było poddane jak najszerszym konsultacjom, dlatego już 10 czerwca nad tym stanowiskiem, nad rekomendacjami do tego stanowiska będzie pracowała Podlaska Rada Przedsiębiorczości, która, przypominam państwu, skupia prawie 50 największych podlaskich przedsiębiorców. Dzień później, w dniu 11 czerwca, zaopiniuje ten dokument Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, czyli tego ciała, które skupia największe związki zawodowe, Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Zrzeszenia Pracodawców i Pracowników. Ale też, szanowni państwo, odpowiadając na postulaty radnych w trakcie mojej najbliższej wizyty w Brukseli, 16 czerwca na ręce zaprzyjaźnionego z naszym województwem pana komisarza do spraw spójności i reform Rafaela Fito złożę wniosek o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie paktu migracyjnego, aby takie zmiany coroczne nie musiały być dokonywane. Również na ten temat będę rozmawiał 19 czerwca w Szepietowie, gdzie będę gościł kolejnego komisarza, komisarza do spraw rolnictwa, Christophera Hansena, aby jak najwięcej zwolenników tego pomysłu było w Unii Europejskiej. Szanowni państwo, chciałbym na koniec podziękować wszystkim tym, którzy powstrzymali to szaleństwo, które wydarzyło się na sejmiku wtorkowym. Jestem przekonany, że te rozwiązania, aby wystąpić do Komisji Europejskiej już w ciągu najbliższych 2 tygodni, spotkać się z 2 komisarzami, zaopiniować ten dokument, aby był on poddany opinii największych przedsiębiorców, związków zawodowych, to jest ta droga, która myślę, że połączy tych, którzy uważają, że takie stanowisko musi być podjęte, mimo że nie ma żadnego zagrożenia nielegalnej migracji w naszym województwie, ale też powstrzymają ryzyko utraty 2 miliardów euro dla województwa podlaskiego, jego przedsiębiorców, mieszkańców i uczelni. Stanowisko musi być gotowe chociażby na spotkanie z Radą Przedsiębiorczości, czyli 10 czerwca, i spotkanie z Prezydentem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Po tych opiniach będę chciał, żeby tym stanowiskiem zajął się sejmik województwa podlaskiego. Oczywiście mieliśmy informację i od pana przewodniczącego sejmiku, ale też z Urzędu Miasta, że zostało zgłoszone zgromadzenie publiczne. W tym celu spotkaliśmy się z komendantem miejskim policji, żeby dostać pewne wytyczne, w jaki sposób w takiej sytuacji postępować. Wielu było też policjantów wokół urzędu, którzy w przypadku jakichś sytuacji niebezpiecznych byli gotowi reagować. Również została, stąd też była, panie rektorze, ochrona, żeby nie dopuścić, aby więcej osób niż tych, co mogą, żeby te osoby weszły do sali. Ochroniarze w sposób spokojny i pokojowy informowali manifestujących, że mogą wejść 94 osoby, że te osoby mogą wchodzić w sposób rotacyjny, że można oglądać sesję poprzez internet. Zasada jawności sesji właśnie też w ten sposób jest realizowana. Ale tak jak widzieliśmy, szanowni państwo, na tym filmie, nie dziwię się panu Cieślukowskiemu, na pewno też ta sytuacja nas wszystkich zaskoczyła. No jeżeli ktoś w sposób cyniczny i perfidny, omijając drogi, które zostały wyznaczone, aby w sposób bezpieczny poruszać się po Urzędzie Marszałkowskim. W tej chwili widać, że nasi mieszkańcy prawie do piwnicy naszego Urzędu Marszałkowskiego weszli, który widać, jak pan Cieślukowski pokazuje, którędy iść, pan Kosicki, którędy chodzić, którędy przechodzić. No, jeżeli ktoś ma złe intencje, to samo zrobić.

0: Zdrowy, niestety czasami ten zdrowy rozsądek z tymi złymi intencjami niestety przegrywa.
1: Coraz bliżej dni Łomży. Już za 2 tygodnie będziemy świętować kolejne urodziny naszego miasta. Czekają nas 2 koncertowe wieczory. O szczegółach mówi Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.
2: W czerwcu miasto Łomża świętuje Dni Miasta. W tym roku, podobnie jak w ostatnich latach, planujemy zorganizować 3 wydarzenia. W piątek 12 czerwca odbędzie się 3. edycja Young Łomża Festival. Festiwal dedykowany dla

0: Płomże, ale też osoby spoza przyjeżdżały po to, żeby posłuchać dobrej muzyki, muzyki adresowanej dla młodych ludzi. W tym roku na naszej scenie wystąpi, zgodnie też z taką sugestią z tamtego roku, bo poprosiliśmy mieszkańców o wytypowanie zespołów, które chcieliby usłyszeć, i największą liczbę głosów otrzymał zespół Lordophone, którego wokaliści pochodzą właśnie z naszego miasta, więc udało nam się zakontraktować ten zespół i ten zespół rozpocznie trzecią edycję Young Łomża Festival. Następnie zespół STR, znany dla, można powiedzieć, trochę starszej młodzieży. Zespół, który na scenie hip-hopowej jest od wielu lat i myślę, że na pewno też ten wybór ucieszy wielu naszych mieszkańców, dla których może chociażby następne nazwy zespołów nie są już tak znane, jak chociażby właśnie STR. Wystąpi zespół Avi, Young Aster oraz Young Iggy. Są to zespoły, które udało nam się zakontraktować po konsultacji oczywiście też z młodzieżą, z naszej Młodzieżowej Rady Miasta, i mam nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich kolejna już trzecia edycja będzie równie udana. W sobotę 13 czerwca koncert, na który zaprosiliśmy zespoły muzyki rozrywkowej, wystąpi chociażby właśnie znany zespół z Łomży, Piękni i Młodzi, oraz zespół Boys, dodatkowo też nasi lokalni artyści. Już od kilku lat w ramach Dni Miasta nie było koncertu, na którym zagraliby muzycy muzyki rozrywkowej. Były inne gatunki muzyczne, pamiętamy w tamtym roku chociażby Dawida Kwiatkowskiego, Marylę Rodowicz. W tym roku też postawiliśmy właśnie na ten rodzaj muzyki. No i w niedzielę 14 czerwca kolejna edycja Seniorady z Plusem, spotkania międzypokoleniowe, tym razem na Starym Rynku, czyli przegląd, można powiedzieć, naszych zespołów senioralnych, ale znajdę na pewno tam też miejsce dla siebie i młodsi, bo będzie strefa rekreacji, czyli tak jak w poprzednich latach, dobra zabawa. W poniedziałek 15 czerwca uroczysta sesja Rady Miejskiej, poprzedzona mszą świętą w Katedrze Łomżyńskiej.
1: SK Łomża News.
2: Czas na magazyn radia SK Łomża. Magda Żabłowska, zapraszam. Będzie przebudowa kolejnego odcinka Wojska Polskiego między ulicą Tkacką a ulicą Ciepłą. Prace mają ruszyć już za kilka tygodni, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Sardyński.
3: Podpisaliśmy umowę z firmą PBK z Łomży na realizację przebudowy ulicy Wojska Polskiego między skrzyżowaniami z ulicą Tkacką i Ciepłą. Inwestycja ta obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz budowę nowej jezdni. Zakończenie prac planowane jest za 5 miesięcy. Ulica Wojska Polskiego przez wiele lat była jedną z najbardziej eksploatowanych tras w naszym mieście. Jeszcze przed oddaniem obwodnicy Via Baltiki odbywał się tędy intensywny ruch, w tym przede wszystkim pojazdów ciężarowych, co miało ogromny wpływ na degradację stanu nawierzchni. Modernizacja tej drogi jest konieczna zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i komfortu podróżowania mieszkańców oraz kierowców przejeżdżających przez Łomżę. Cała ta ulica jest modernizowana etapami, a podpisanie właśnie tej umowy to kolejny krok w celu realizacji tego procesu. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz wlot z ulicy Ciepłej. Powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 241 metrów o szerokości od 8 do 10,5 metra. Celem poprawy bezpieczeństwa zaprojektowaliśmy również budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci wyspy z kostki betonowej o szerokości 2,5 metra. W razie potrzeby wykonawca będzie musiał usunąć również kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną. Prace te obejmą także roboty sanitarne i elektryczne. Przewidzieliśmy m.in. regulację wysokościową zasuw wodociągowych i gazowych,

0: ewentualnych kolizji z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i gazowymi oraz przebudowę dwóch odcinków linii kablowej. W planach jest również demontaż trzech wysłużonych już słupów oświetleniowych betonowych i montaż nowych 10-metrowych słupów osynkowanych z wykorzystaniem istniejących opraw oświetleniowych już z nowoczesnymi LED-owymi oprawami. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną lub telekomunikacyjną wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i przełożenia tych instalacji. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek lipca, po zakończeniu robót na odcinku obecnie prowadzonym, przebudowywanym w ciągu ulicy Wojska Polskiego między rondem Świętego Brunona a ulicą Tkacką. Inwestycja ta jest dofinansowana z rezerwy ogólnej na 2025 rok z Ministerstwa Infrastruktury. Tylko w tym roku ulica Wojska Polskiego zostanie przebudowana na 650 metrach. Łączna wartość dofinansowania na te zadania to blisko 4 miliony złotych.
1: SK Łomża.
2: Łomżyński Szpital z certyfikatem akredytacyjnym to potwierdzenie jakości usług i dodatkowe pieniądze, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Bardzo się cieszę, że już po raz kolejny mogę gościć w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Jest to wyjątkowe miejsce. Miejsce, w którym spotyka się niezwykle wysoka jakość leczenia pacjentów, ale też taką troską i empatią. To jest rzeczywiście wyjątkowe połączenie tych dwóch elementów i dlatego myślę, że Szpital Wojewódzki w Łomży uzyskał certyfikat akredytacyjny, który będę miała przyjemność dzisiaj przekazać na ręce pana dyrektora i ten certyfikat podkreśla rzeczywiście, że leczenie pacjentów w tym szpitalu, w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży jest na najwyższym poziomie i myślę, że pacjenci mogą się tutaj czuć bezpiecznie, dobrze zaopiekowani, ale też, co warto podkreślić, to nie tylko wysoka jakość leczenia, ale tak jak wspomniałam, również komfort i ta codzienna troska o pacjentów. Ten certyfikat jest również wyrazem uznania dla kierownictwa szpitala, dla całego zespołu zarządzającego, bo jak Państwo wiecie, bez sprawnego, dobrego zarządzania, planowania, pozyskiwania środków, organizowania pracy i leczenia nie byłoby tych wielu sukcesów, które pan dyrektor wraz z zespołem osiąga, za co serdecznie dziękuję i serdecznie tych sukcesów gratuluję. I oczywiście muszę też dodać, że tego wszystkiego nie byłoby bez wsparcia władz województwa. Pani marszałek Wiesława Burnos wraz też z zespołem, z kolegami z zarządu województwa jest rzeczywiście dobrym duchem nie tylko tego szpitala, ale również tego szpitala i też we wszystkich inwestycjach, środkach, które przekazuje Ministerstwo Zdrowia dla szpitala w Łomży. Też jest tutaj aktywne wsparcie ze strony pani marszałek, bo Państwo wiecie, że szpitale mają też obowiązek uiszczenia wkładu własnego i tutaj pani marszałek jest tą osobą, która zawsze zadba, żeby szpital mógł wszystkie te pieniądze, które pozyskał, rzeczywiście wykorzystać i wdrożyć z korzyścią dla pacjenta. Ja też cieszę się, że dzisiaj możemy mówić o inwestycjach. Miałam przyjemność już spotkać się też z Państwem parę miesięcy temu. Zaczynaliśmy wtedy pierwsze zrealizowane zadania, oddawaliśmy z Krajowego Planu Odbudowy. Bardzo się cieszymy, że szpital pozyskał tak istotne środki z KPO, bo to jest 95 milionów wartość projektów z KPO realizowana tu w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. 25 milionów projekt modernizacji i wyposażenia bloku operacyjnego. No, drodzy Państwo, to jest wejście nie tylko w XXI wiek, ale też w XXI wiek. System robotyczny, wyposażenie, modernizacja. No, myślę, że pacjenci i z Łomży, ale też z całego województwa i spoza województwa, bo to już słyszymy, że szpital też wspomaga i oferuje leczenie też pacjentom spoza województwa podlaskiego. No, myślę, że to jest powód do dumy i wszyscy będziemy.

0: mogli korzystać z tej profesjonalnej opieki, z wysokospecjalistycznego leczenia, no i z tych inwestycji, które w szpitalu są realizowane. Więc bardzo się cieszę, dziękuję i wielkie gratulacje panie dyrektorze, pani marszałek, panie marszałku i wszyscy państwo, bo to praca też całego zespołu.
1: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jacek Piorunek.
2: Te środki finansowe, o których mówiła pani minister, prawie 95 milionów złotych z KPO i do tego jeszcze kilkanaście milionów z Funduszu Medycznego, który zasilił inwestycje Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, to domena i obszar odpowiedzialności pani minister w Ministerstwie Zdrowia i za tą życzliwość bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich łomżyniaków i też wszystkich leczących się tutaj dziękujemy. Dziękujemy również pani marszałek Burnos Wiesławie, mojej koleżance z Zarządu Województwa Podlaskiego, aczkolwiek ona nie uczestniczy w tych konferencjach wszystkich, ale mamy taki poziom zaufania między sobą, że spokojnie mogę reprezentować i ją podczas tych wydarzeń w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, a rzeczywiście jak sami drodzy dziennikarze zauważyliście, mieliśmy już ich tyle i było tyle tych przedsięwzięć, że naprawdę możemy być dumni z poziomu inwestycyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Dzisiaj są dwa przedsięwzięcia. Pierwszy to, bo tutaj jakby unika nam ten temat, to jest nadanie certyfikatu akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia. To jest niezwykłe przedsięwzięcie też, bo szpital dobrowolnie się poddał takiej akredytacji, bo specjalna komisja badała tutaj z Centrum Monitorowania Jakości Placówek Ochrony Zdrowia, monitorowała nasz szpital, zinwentaryzowano 16 obszarów funkcjonowania i taki certyfikat, 81% ze 100 otrzymaliśmy punktów i taki certyfikat dzisiaj zostanie szpitalowi przez panią minister nadany. To świadczy o dużym poziomie i tym inwestycyjnym, technicznym, poziomie medycznym i poziomie organizacyjnym. To wszystko ma związek ze sobą. I ktoś by pomyślał, pewnie dyrektor sobie zawiesi jakąś laurkę na ścianie i nic tam nie daje. A daje nam, proszę państwa, bo jeżeli kontrakt szpitala wynosi około 300 milionów rocznie, to 1,5% dostaniemy z ekstra środków finansowych do tego budżetu, czyli to jest około 5 milionów złotych rocznie, czyli dobrze było poddać się temu badaniu. A dlaczego poddaliśmy się temu badaniu? Bo wiedzieliśmy, że poziom szpitala już jest tak wysoki i tak dobry pod każdym z tych względów, że na pewno tą procedurę przejdziemy. Zauważcie państwo też, że jest to pierwszy szpital w województwie podlaskim, który taką procedurę przeszedł i jeden z 10 w Polsce. To też warto zapamiętać. Drugie wydarzenie, które jest dzisiaj, to oczywiście otwarcie bloku operacyjnego i też środki z KPO. To jest prawie 25 milionów złotych. Wyremontowanie tego miejsca i zakup sprzętu, plus do tego oczywiście środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. To właśnie czyni nas, że pacjentów mamy więcej, a pacjent to też środki finansowe, które tutaj przybywają. Zwracamy, ja już to 1000 razy powtarzałem, zwracamy uwagę na to, żeby szpital się bilansował, a więc był finansowo sprawny, żeby miał najlepszy sprzęt, a wszystko w tym momencie idzie w tym kierunku i żeby ludzie, którzy tutaj leczą, byli najbardziej wykwalifikowani. Powoli idziemy w tym kierunku i wkrótce ten najwyższy poziom, nie tylko 81%, ale 100% osiągniemy.
1: Mówi członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos.
3: Ja tylko jeszcze dodam, że z budżetu województwa również dokładamy duże środki, nie tylko do waszego szpitala, do każdego szpitala. Każdy szpital otrzymuje proporcjonalne duże wsparcie. W tym wypadku, w tej kadencji ponad 40 milionów z budżetu województwa poszło wsparcia. To są pieniądze, które są niezbędne po to, żebyście realizowali różnego rodzaju programy unijne, interregi. Także i ten kierunek cały czas będzie dalej realizowany, jeżeli będziemy wspólnie dalej pracować.
1: Mówi dyrektor szpitala w Łomży Dariusz Domasiewicz.
4: Przejście akredytacji jest to ogromne wyzwanie dla całego szpitala, bo tak naprawdę kontrolowane są wszystkie komórki, które funkcjonują.

0: szpitalu, stąd ten proces jest długotrwały, same przygotowanie. Jest też pewne ryzyko, bo sami Państwo wiecie, jeżeli poddaje się kontroli, no to oczywiście wierzymy w siebie, wiedzieliśmy, że przejdziemy, ale zawsze jest to ryzyko, że może coś się nie powieść, no bo to są osoby z zewnątrz, które naprawdę przeglądają wszystko skrupulatnie i nam to się udało. Naprawdę mamy to. Mamy tą jakość, o której mówiłem tutaj od pierwszego dnia mojej pracy, że na to stawiamy, na jakość, na infrastrukturę, na właśnie na naszych pracowników, ale bo dla nas najważniejszy jest pacjent, ale żeby ten pacjent mógł być dobrze zaopiekowany, żeby mógł być zadowolony z tej opieki, którą tutaj świadczymy, potrzeba i tych inwestycji, i tych pieniędzy na inwestycje. Przede wszystkim potrzeba ludzi dobrej woli i tutaj pani marszałek, moja tak naprawdę przełożona, no od samego początku dała mi kredyt zaufania, a dobrze wiecie, że ze światem ochrony zdrowia nie byłem związany i to jest naprawdę moje wielkie podziękowania, że mi tak naprawdę zaufaliście. Nasz, jak to nazywamy, pana marszałka, ambasador ziemi łomżyńskiej, zawsze przy mnie, zawsze razem tutaj współpracujemy, walczymy, żeby tu się po prostu działo, tak żeby mieszkańcy Łomży czuli, że województwo podlaskie to jedno. Tych szpitali jest wiele i my jesteśmy częścią tej ochrony zdrowia w Podlaskim, ważną częścią, a dzisiaj pokazujemy też, że jakościowo też istotną, tak, bo to jest pierwsza akredytacja w województwie podlaskim. Oczywiście służymy pomocą, wszystkim dziękujemy. Dziękuję przede wszystkim moim współpracownikom, którzy oczywiście blisko 1500 osób to wypracowało, tak, ja mam tylko ten zaszczyt odbierać tą nagrodę. Pani Ola Gryco, o której trzeba tutaj wspomnieć, no w pocie czoła i to naprawdę nie była praca, jak to się mówi, do 15-16, tylko do 20 i nocami, żeby naprawdę, żeby to było wszystko dopięte na ostatni guzik. Też te inwestycje pomogły przez rok, tak? No bo jeżeli ktoś przyjeżdża do ośrodka i widzi, że zarząd jest sprawny, że bardzo dużo inwestuje, no na pewno to pomaga. Janusz Cieciurski, prezes PFR-u, ogromna praca w początku tego roku, żeby zapewnić tam finansowanie. To w ogóle sukces nigdy nie jest jednoosobowy, tak? To jest zbiór wielu ludzi, w naszym przypadku to mówimy o ponad 1000, tak, blisko 1500 plus zarząd województwa. Bez zarządu województwa tak naprawdę żaden dyrektor nie będzie sprawnym dyrektorem, bo wszyscy dokładnie wiemy, że od środków finansowych, od zapewnienia tych wkładów własnych wszystko zależy. My możemy napisać naprawdę świetny projekt, ale jeżeli nie będzie przychylności zarządu województwa, jeżeli ten zarząd województwa no nie weźmie na siebie, na swoje barki tego sfinansowania wkładu własnego, my byśmy nie zrobili nic, bo to są potężne miliony, blisko 160 milionów w tym krótkim czasie tutaj się realizuje i tak naprawdę Państwa co chwilę zapraszamy. Bez mała teraz będzie to raz w tygodniu, kiedy będziemy pokazywać to wszystko, co już zostało wykonane, z czego nasi pacjenci już mogą korzystać. Ja Państwa zapewniam, że to jest wielkie wow. To jest wszystko, co najlepsze na rynku. Znajduje się dzisiaj w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży i to, co powiedział ordynator na naszym ostatnim spotkaniu, to jest sprzęt światowej klasy. Nie ma lepszego na świecie to, co Państwu prezentujemy i to jest ważne z perspektywy ochrony zdrowia, żeby nasi mieszkańcy, mieszkańcy Łomży, mieszkańcy regionu łomżyńskiego nie musieli szukać tej pomocy gdzie indziej, no bo jeżeli jedziesz po mieście i widzisz ogromny budynek, blisko 17 hektarów, no to trudno, szpital wojewódzki w Łomży, to trudno, żebyś tej pomocy szukał poza granicami województwa. My chcemy w tym województwie zapewnić dla naszych mieszkańców właśnie wszystko, kompleksową opiekę. To, co my potrafimy najlepiej robić w Łomży, zrobimy to w Łomży, ale zarząd województwa ma pod sobą wiele innych wspaniałych szpitali. Jeżeli coś wymaga dalszej opieki pacjenta, no to oczywiście one też świadczą pomocą i ja myślę, że to też jest ważne, bo nigdy o tym nie mówiliśmy, że ta współpraca pomiędzy nami, dyrektorami tych szpitali i ta wymiana doświadczeń, bo ja jestem nowy w tym środowisku, moi koledzy są, że tak powiem, wiele lat i tutaj też służą pomocą. Dlatego ja mówię, że wiele rzeczy tu się udało, ale to zawsze był zbiór wielu ludzi, którzy tą przysłowiową cegiełkę dołożyli, podpowiedzieli, no i dzięki temu jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Oczywiście na co dzień, no to są moje zastępczynie, które mnie tutaj bardzo szybko w temat wprowadziły, pani Anita Świętochowska, dyrektor do spraw medycznych i pani dyrektor Chilińska, która odpowiada za ten sektor, no pani pielęgniarek, które no bardzo wysoko są oceniane i bardzo wysoko też zostały ocenione w tej właśnie akredytacji. Lekarze, pielęgniarki. Myślę, że odczarowaliśmy ten szpital właśnie przez to, że mamy certyfikat jednostki niezależnej. Tak? To nie jest ktoś wewnętrzny, ktoś, kogo, nie wiem, z województwa, kogo znamy. Nie, przyjechały osoby zewnętrzne, sprawdzili w tym szpitalu tak naprawdę wszystko. No i okazało się, że to wszystko, o czym mówiliśmy, co zapowiadaliśmy, rzeczywiście znalazło ten wydźwięk w tym dokumencie, ale tak naprawdę finansowanie, bo to są 4 lata, 1,5% do kontraktu, to są też ogromne pieniądze, za co jeszcze raz dziękuję.
1: Mówi zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, Anita Świętochowska.
2: Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia to

Dobrowolne, prestiżowe potwierdzenie na to, że jesteśmy placówką, która świadczy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości opieki. Główne korzyści z posiadania akredytacji to są wyższe przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz większe zaufanie pacjentów. Jeżeli chodzi o Fundusz Zdrowia, to tak jak tutaj zostało powiedziane, dodatkowe przychody, czyli 1,5% od kontraktu do kontraktu, dodatkowe przeliczniki, współczynniki oraz dodatkowe punkty podczas kontraktowania nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także jest to bardzo istotne do projektów, bo w ten sposób też dostajemy dodatkowe punkty w różnych projektach, czyli tutaj w inwestycjach. Również to ma duże znaczenie. Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości wymusza wprowadzenie rygorystycznych standardów minimalizujących ryzyko błędów medycznych, zakażeń oraz poprawia bezpieczeństwo pobytu w placówce. Certyfikat akredytacyjny jest dowodem na to, że należymy do elity świadczeniodawców. Dzięki temu mamy zaufanie pacjentów. Ci pacjenci do nas będą przyjeżdżać, będą chcieli się u nas leczyć, a także będzie zainteresowany naszą placówką wykwalifikowany personel. W imieniu zarządu i pracowników szpitala serdecznie pragnę podziękować Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia za przeprowadzenie procesu akredytacji oraz przyznanie certyfikatu. To ogromne jest dla nas wyróżnienie, które świadczy o tym, że nasza placówka świadczy usługi na najwyższym poziomie. Serdecznie chcę podziękować za profesjonalizm, konstruktywne uwagi oraz współpracę podczas audytu. Nasza kontrola przebiegała w styczniu 2026 roku. Byliśmy jednym z pierwszych szpitali, który przechodził akredytację na nowych zasadach. Jesteśmy jedynym szpitalem w województwie podlaskim, który ma akredytację właśnie na nowych zasadach, bardzo trudnych, wymagających i rygorystycznych, często zero-jedynkowych. I dlatego tutaj chcę serdecznie podziękować z całego serca naszym pracownikom za ich trud, zaangażowanie i profesjonalizm, przygotowanie i

zero-jedynkowych. I dlatego tutaj chcę serdecznie podziękować z całego serca naszym pracownikom za ich trud, zaangażowanie i profesjonalizm, przygotowanie i

0: sukces i dziękuję naszym pracownikom za codzienne zaangażowanie, codzienną pracę, przestrzeganie najwyższych, rygorystycznych procedur oraz za profesjonalizm, bo dzięki temu jesteśmy zespołem najwyższej jakości, najwyższej klasy i dlatego tutaj serdecznie dziękuję. Jeszcze moje serdeczne podziękowania jako przewodnicząca zespołu do spraw jakości chcę serdeczne złożyć podziękowania szczególne członkom tego zespołu, a mianowicie pani dyrektor do spraw pielęgniarstwa Joannie Chilińskiej, pani pełnomocnik do spraw jakości Jolancie Gryc, pani kierownik działu organizacji Ewie Falkowskiej-Pijagin i panu doktorowi Henrykowi Perkowskiemu. To my doskonale wiemy, ile nas to kosztowało trudu i zaangażowania.
1: Mówi zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa Joanna Chilińska.
2: Nie będę się powtarzać. Naszą ambicją skuteczne leczenie. Podeszliśmy do recertyfikacji i otrzymaliśmy akredytację trzeci raz z rzędu, bez pauzowania wcześniejszego. Tak naprawdę przypominam sobie historycznie, jak to było. Zaczynaliśmy od prostych procedur i wydawało nam się, że będzie to ogromne, trudne przedsięwzięcie i tak było. Pracowaliśmy sami. Nie mieliśmy żadnych firm, które nam tutaj pomagały i wprowadzały. Pani pełnomocnik, składam tutaj serdeczne podziękowania pani dyrektor do spraw lecznictwa, Anicie Świętochowskiej, panu dyrektorowi aktualnie, ale wcześniejszej dyrektorzy, których już nie ma tutaj w szpitalu, oni też mieli swój wkład w uzyskanie tych certyfikatów. To jest ogromne przedsięwzięcie, tak jak powiedziała pani dyrektor Świętochowska. To jest ogromna praca, ale my tu pracujemy i robimy wszystko dla dobra naszych pacjentów. Bo jeżeli bezpieczny jest pacjent w środowisku szpitalnym, to też bezpieczny jest personel. Taka jest dewiza. A więc chcemy, żeby ten nasz pacjent był naprawdę tutaj bezpieczny.
1: Mówi zastępca dyrektora do spraw jakości Jolanta Gryc.
3: Tym razem jako pełnomocnik do spraw jakości i akredytacji mogę tylko powiedzieć, że to dla nas ogromna duma i zaszczyt, że mogliśmy uzyskać ten certyfikat z bardzo wysoką punktacją 85%, czyli między drugim progiem a najwyższym, mało nam brakuje do najwyższego. Szliśmy według nowych zasad, już mieliśmy za sobą dwie akredytacje, które, bo tak naprawdę jakość polega na ciągłym doskonaleniu. Ciągłe doskonalenie, ciągłe ulepszanie standardów. Mieliśmy już to naprawdę świetnie opanowane, dopracowane, weszła w życie nowa ustawa, zostały wycofane stare standardy, zostały wprowadzone nowe. Tych nowych standardów jest około 200, ponad 220. My te standardy musieliśmy przede wszystkim zrozumieć, żeby je wprowadzić w życie. I standardy, ocena tych standardów to nie jest tylko sprawdzenie, czy mamy napisaną procedurę. To jest weryfikacja stopnia wdrożenia, kontrola dokumentacji pod kątem realizacji i przede wszystkim akredytacja. To nie są tylko kwestie medyczne. To jest wszystko. To jest cały szpital. To jest administracja, to jest pion techniczny, to jest zarządzanie zasobami ludzkimi, zasilanie awaryjne. Wszystko to, co wpływa na działalność szpitala. I przede wszystkim nie byłoby jakości, gdyby nie było zaangażowania najwyższego kierownictwa dyrekcji szpitala, bo to dyrekcja musi najpierw określić, że chce tą akredytację. Ktoś musi to poprowadzić, wytłumaczyć, a pracownicy muszą chcieć pracować. I my takich pracowników w szpitalu mamy, bo naprawdę poziom procentowy, który osiągnęliśmy, jest dla nas naprawdę ogromną satysfakcją. Wszyscy pracownicy pracowali w pocie czoła. Część techniczna, część administracyjna, część medyczna, część sprzątająca, naprawdę wszyscy. Udało nam się, nowa akredytacja co nowego jeszcze wprowadziła, obligatoryjność standardów. Możemy być świetni z 99% działów, a jeden dział, jeden standard obligatoryjny nie jesteśmy w stanie spełnić, no niestety nie możemy przejść. Jest 16 obligatoryjnych standardów, które musieliśmy przejść. Także uważam, że mamy ogromny sukces, tak, i powód do dumy. Dziękujemy tutaj wszystkim osobom zaangażowanym, bo naprawdę uważam, że nasz szpital wypadł świetnie.
4: SK Łomża.
1: Do służb mundurowych z Łomży i regionu trafiły nagrody. To w ramach konkursu organizowanego przez WORT Służbowo Zawsze Bezpiecznie, mówi Robert Czerwiński, dyrektor WORT-u w Łomży.
5: Konkurs jest przygotowywany z Funduszów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym bierzemy czynny udział jak co roku. Ten akurat konkurs był można powiedzieć, dla służb

0: mundurowych, ale nie tylko. Jest to konkurs służbowo zawsze bezpiecznie, więc osoby, które z różnych firm, czy jest to straż pożarna, czy straż ochotnicza, policja, czy też na przykład szpital, poruszają się samochodami służbowymi, brały udział w konkursie. Konkurs ten odbył się 17 kwietnia, a w dniu dzisiejszym mamy finał tego konkursu, czyli rozdanie nagród najlepszym drużynom. Nagrody powędrują do 3 czy 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej naszej łomżyńskiej, dla policji jest to posterunek w Wiźnie oraz do Szpitala Wojewódzkiego Łomżyńskiego. Przede wszystkim jest to promocja i jeszcze raz powtarzam, promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego i zachowań się na drodze.
1: Mówi Ryszard Duchnowski, komendant łomżyńskiej policji.
2: Dostaliśmy urządzenie do badania trzeźwości. Na co dzień jest ono niezbędne i potrzebne. Jest wykorzystywane w pracy codziennej funkcjonariuszy zarówno ruchu drogowego, jak i prewencji.
3: A to jakieś wyjątkowe urządzenie, czy to takie, które już macie na stanie, a kolejne się przyda?
2: Kolejne się przyda. Są to urządzenia używane, certyfikowane już przez policję łomżyńską i kolejne na pewno będzie zagospodarowane i wykorzystane. Startowały składy 3-osobowe, dlatego też nasz wynik może nie był rewelacyjny, ale dali radę i jesteśmy w najlepszej ósemce, także to się liczy.
1: Mówi Piotr Mierzajewski z OSP Konarzyce.
4: Dla naszej jednostki jest to bardzo znaczące wsparcie. Jesteśmy jednostką, która jest przy drodze, nowej drodze Via Baltica, droga S61. Znaczna część wyjazdów teraz naszych koncentruje się tak na trasie S61. Jest to najnowszy plecak firmy Black Front. Najnowsze wyposażenie, najnowsze standardy KPP w tym plecaku się zawierają. Dla nas ogromne wsparcie, jakby nie było dla naszej jednostki, byłby to wydatek spory, żeby taki plecak sobie zakupić. Wzięliśmy udział w tym konkursie, udało nam się zdobyć gdzieś tam miejsce, które klasyfikowało nas do tego, żeby taki plecak zdobyć. Myślę, że mieszkańcy i podróżujący tę trasą S61 w zabezpieczeniu tego plecaka mogą czuć się bezpiecznie.
3: Na czym dokładnie polegał ten konkurs z Waszej perspektywy? No właśnie, czy to było trudne i jak to wyglądało dokładnie?
4: Egzamin teoretyczny był takim typowo stricte polegającym na znajomości ruchu drogowym, o ruchu drogowym, bezpieczeństwa z ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy i później był sprawdzian taki praktyczny, jazda samochodem na takich wrotkach, bo nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. I to było na zasadzie wykonania slalomu, jakichś tam konkurencji takich bardziej praktycznych, celowanych gdzieś w tą stronę praktyczną. Umiejętności techniki jazdy, o tak.
1: Mówi Waldemar Dmochowski z Inspekcji Transportu Drogowego w Łomży.
5: Trzymaliśmy narkotestery. Bardzo ważne będą dla nas, dlatego że jakby poszerzą nasze jakby możliwości. Już mamy alkomaty, alkosensory do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a teraz otrzymujemy narkotestery. Do tej pory nie mieliśmy tego, więc tutaj serdeczne podziękowania dla pana dyrektora WORD-u za to, że otrzymaliśmy taką nagrodę. Oczywiście jest to nagroda za udział naszych 3 inspektorów, którym szczególnie dziękuję, bo wywalczyli tą nagrodę. To były i po prostu testy, czyli tak jak zdają uczestnicy na prawo jazdy, czyli przepisy prawa o ruchu drogowym, zdawali z tego zakresu. I potem były to konkurencje techniczne, czyli po prostu jazdy na placu.
1: Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej.
6: To strzała świetlna, ostrzegawcza. Jest to taka strzała stosowana już w krajach skandynawskich. Tutaj nasi strażacy wyszli z inicjatywą, że takie wyposażenie naszego pojazdu technicznego będzie potrzebne. Na trasie S61 mamy zwiększoną ilość wypadków drogowych, szczególnie tam w okolicach Śniadowa, Konarzyc. No i w nocy często strażacy podnosili ten problem, że są słabo oznakowani, niewidoczni. Czasami ci kierowcy po prostu nas nie zauważają na drodze. Ta strzała wysuwa się elektronicznie, jest zamontowana na przodzie dachu naszego pojazdu i wskazuje kierunek, z której strony trzeba wyminąć ten nasz pojazd. Wiadomo, też miga. Jest to światło ostrzegawcze. Ostrzega tych kierowców, żeby zachować tą szczególną ostrożność. Nie jest to jeszcze standardem, ale gdzieś już w Polsce wiemy, że niektórzy producenci wrzucają to do swojego standardowego wyposażenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Na tą chwilę, jaką posiadam informację, to jesteśmy jedyni, jeżeli chodzi o jednostkę Państwowej Straży Pożarnej Podlaskiej. Umieszcza się to na dachu z przodu pojazdu gaśniczego. Jest to taki kwadrat o powierzchni mniej więcej metr na metr. Posiada 9 żółtych lampek ostrzegawczych, które potrafią wskazać strzałkę, wymienić z prawej strony, wymienić z lewej strony, ewentualnie, że droga jest zablokowana, czyli takiego X-a. To realnia po

0: poprawia nasze bezpieczeństwo.
1: SK Łomża News.
2: Ruszamy z magazynem radia SK Łomża. Marta Szabołowska, zapraszam. Studentki i studenci drugiego roku pielęgniarstwa wzięli udział w uroczystości czepkowania w Akademii Łomżyńskiej. Jak mówią, to nie tylko praca, ale przede wszystkim misja i pomoc chorym. Posłuchajcie, jakie emocje im towarzyszyły i dlaczego zdecydowali się na taką ścieżkę kariery.
3: Trochę tremie jest, tak szczerze powiedziawszy, no ale takie wydarzenie jest dosyć oficjalne, no i trema jest, ale wzruszenie też, no bo to jednak jakby pierwsze nasze takie czepkowanie, pierwsze takie zdarzenie z taką sytuacją, no i nie wiem co powiedzieć, trochę wzruszenie jest, ale więcej tego stresu, no najwięcej.
2: A co dla Was oznacza ten czepek?
3: To już jest takie wejście tak naprawdę do tego świata pielęgniarki i tak naprawdę no znaczenie dla nas ma takie, że już jesteśmy w tym zawodzie i że swoje już trochę zrobiłyśmy, tych praktyk dużo było, więc to już ma takie dla nas znaczenie, no że po prostu weszłyśmy w ten świat tak jakby i wchodzimy, już jesteśmy tak oznaczone tym czepkiem, jak mogę to tak określić, no jako pielęgniarki już takie na drugim roku, ale wstępnie. Jest na głowie, już widać, że jesteśmy w tym świecie.
4: Połowa za nami. Ja osobiście uważam, że no, praktyki mnie przekonały do tego zawodu i że nie żałuję swojej decyzji wyboru takiego kierunku. W moim przypadku to zainteresowanie medycyną, chęć pomagania ludziom. Mam osoby w rodzinie, które są związane z medycyną, ale nie, że stricte z pielęgniarstwem. Ja już tak mniej więcej mam określone, nie wiem jak koleżanka. Na ten moment to ja myślę, o anestezjologii, praca jako instrumentariuszka, coś w tym stylu.
3: A ja na ten moment myślę o w sumie tak naprawdę oddziałach takich wewnętrznych, intensywnej terapii, coś takiego, gdzie się cały czas coś dzieje, no bo jednak lubię tą pracę i lubię jak się cały czas po prostu coś dzieje i jest co robić i w sumie to jest mój wybór jak na razie, ale jeszcze wszystkich oddziałów nie przybyłyśmy, jakby nie mamy wszystkich zasobów, więc jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie i gdzie będzie praca w sumie, bo to też jest ważne.
2: Ale stawiacie na Łomżę? Czy...
3: Ja na pewno w przyszłości gdzieś wyjadę za granicę, to jest takie pewne, ale no, w Łomży nie wiem, czy zostanę. Bardziej może Warszawa, planuję magisterkę w Warszawie, więc może tam gdzieś praca na licencjacie się znajdzie, a ta magisterka zaocznie będzie dalej robiona, więc chcę się podszkalać jeszcze więcej i chodzić na szkolenia, robić specjalizację, więc na pewno coś więcej będzie i pewnie poza Łomżą, no bo tak wybrałam jak na razie.
4: A jeśli chodzi o mnie, no to ja na pewno większe miasta jakieś i raczej w Polsce, tak.
2: Czy to jest taki moment w życiu, który się zapamięta właśnie do końca życia?
3: Na pewno, ponieważ moja mama też jest pielęgniarką i wczoraj nawet pokazywała mi swoje zdjęcia i były wielkie wspominki tych czasów, więc na pewno będziemy pamiętać do końca życia to.
2: Co dla Was znaczy ten czepek?
3: No to jest znaczący moment, bo przede wszystkim doświadczymy to, że osiągnęliśmy jednak coś, że tutaj wystąpimy, że już 2 lata za nami i już faktycznie został nam rok.
2: To jest trudna przygoda?
5: Na pewno jest trudna i wymagająca, wymaga od nas cierpliwości dużo i też takiej umiejętności pracy z ludźmi. No wiadomo, jest też dużo nauki na tym kierunku, ale jest to bardzo wdzięczny kierunek i piękny zawód w przyszłości. Uwielbiam. Najpiękniejsza jest ta wdzięczność ludzi za to pomoc i jeżeli widzimy, że ktoś jest zadowolony, że jesteśmy przy nim, możemy mu jakoś pomóc, no to jest bardzo, bardzo cudowne uczucie.
2: Dlaczego pielęgniarstwo?
3: Ja na początku w sumie też również po mamie, ale tam jeszcze dużo osób jakby z mojego środowiska jest pielęgniarkami są i to też miało duży wpływ na to i sama chciałam spróbować. I bardzo mi się to spodobało i cieszę się, że zostałam na tym kierunku i wybrałam go. Ja zawsze chciałam coś związanego z człowiekiem. Nie spodziewałam się, że akurat to będzie pielęgniarstwo, ale pierwsze praktyki spowodowały to, że tylko się utwierdziłam w tym, że to jest zawód, w którym bym chciała działać. Sam fakt tego, że ludzie, którzy otaczają personel, ale także i ludzie, którym się pomaga, są wdzięczni i sam uśmiech, to wszystko wynagradza ten trud.
5: W tym semestrze szczególnie było dużo zajęć praktycznych. byliśmy cały czas w szpitalu i chyba ten szpital to jest takie najfajniejsze doświadczenie. Dużo też było właśnie, tak jak mówiłam, nauki, ale minęło szybko, bardzo szybko.
3: Tak samo jak koleżanka powiedziała, te 2 lata minęły dosłownie jak tydzień, więc ja jestem sama jeszcze w szoku, że już skończyłyśmy praktycznie 2 rok i został nam rok, zostaniemy pielęgniarkami.
0: Jest ciekawie, nas tylko 4 rodzynków, no ale dajemy radę tutaj z chłopakami, a dziewczyny bardzo miłe. Zawsze jak potrzebujemy jakiejś pomocy, to są bardzo, bardzo pomocne, więc cieszymy się, że nas jest tylko i aż tylu. Tak jak tutaj było dzisiaj wspomniane, właśnie dużo pięknych słów wypowiedziane, że jest to bardzo potrzebny, szlachetny zawód, gdzie można właśnie pomóc ludziom. Trzeba też tam

0: gdzieś zawsze mnie to tak prosto mówiąc kręciło troszeczkę, ale gdy przeglądałem któregoś razu kierunki studiów i zobaczyłem właśnie pielęgniarstwo, to był taki szał, że po prostu, że wiedziałem, że to. Myślę.
1: Jaka specjalizacja?
0: Ciężko mówić tutaj jeszcze o konkretnej specjalizacji, ale myślę, że właśnie w tych rejonach, gdzieś tam w okolicy Łomża, raczej tutaj bym chciał zostać i znaleźć pracę w przyszłości. Ale jeżeli mówiąc o konkretnych właśnie tutaj oddziałach czy specjalizacjach, to jeszcze ciężko mi powiedzieć. Muszę jeszcze do końca skończyć swoją drogę edukacyjną i wtedy zobaczymy, jak to będzie.
2: Mówi prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Joanna Chińska.
3: To jest dla nas ogromny, wzruszający moment, szczerze. 40 lat temu przypięto mi po raz pierwszy biały czepek. I ja bardzo intymnie, osobiście wspominam ten moment. Wiem, że ta opieka w momencie przypinania tego czepka, jeżeli chodzi o opiekę nad studentem, ma ogromne znaczenie. Oni rozumieją fakt naszych gestów. Byli do tego skrupulatnie przygotowywani w kwestii wiedzy, umiejętności, ale też przekazujemy im cały czas to, co jest najważniejsze w tym zawodzie. To, czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się nauczyć, to, z czym się rodzimy i to, co powinniśmy pielęgnować, to jest ta empatia. I my tak chcemy z tą empatią, żeby ten czepek, który my przypinamy, dla nas ogromny symbol, ważny symbol zawodu pielęgniarki. Ja dumna jestem z tego, że jestem pielęgniarką. I wcale mi ten czepek by nie przeszkadzał, gdybym musiała go nosić na co dzień, każdego dnia. Ktoś kiedyś powiedział, że pielęgniarka to superhero. To prawda. Dobra pielęgniarka to adwokat, oczy pacjenta na świat, na jego problemy. My tak naprawdę widzimy wszystko. Miałam kiedyś takiego mentora na studiach, który powiedział, że pielęgniarka musi być najlepszej wody. Podpisuje się pod tym dwiema rękoma. Musi być najlepszej wody.
1: I rozumiem, że za chwilę wypuścicie w świat właśnie takie osoby.
3: Tak, bo to są ludzie, jak widać było na ceremonii czepkowania, ogromnie wzruszeni, przygotowani świadomie, mentalnie. I ja jako opiekun ich zauważyłam, że to są ludzie, którzy są gotowi do różnych akcji, do różnych takich wydarzeń, które czasami są dla nich też trudne, ale nie widzę tego strudzenia, więc wydaje mi się, że jestem z nich dumna. Jako opiekun jestem z nich dumna.
1: Będąc w szpitalu na przykład, oczekujemy właśnie takiego wsparcia, dobrego słowa, ale czy w tej pracy pielęgniarki, gdzie jest masa różnych procedur, masa różnych obowiązków, jest właśnie czas na poświęcanie tego czasu pacjentowi?
3: Jest czas, bo każda procedura to nie jest tylko instrumentalne wykonanie czynności, ale w każdej procedurze jest ten moment tej empatii, tego współodczuwania, moment, kiedy możemy porozmawiać z pacjentem. Jest tak naprawdę, to nie musi być specjalnie zarezerwowany czas na to, żeby być przy pacjencie. Każda procedura to jest takim momentem zarezerwowanym dla bycia z pacjentem. I mamy ten czas. Tylko musimy po prostu pamiętać o tym, że tak jest, że to się może komuś przydać, nawet to dobre słowo, nie tylko wykonanie idealnej procedury, słowo też.
2: Mówi rektor Akademii Łomżyńskiej Dariusz Surowik.
4: To jest na naszej uczelni, na Akademii Łomżyńskiej, najbardziej popularny kierunek i rzeczywiście no, jest bardzo sfeminizowany, tak, cały czas, zwłaszcza teraz. Być może to ma związek z uposażeniami, które rzeczywiście są godne w tej chwili, ale myślę, że samo wynagrodzenie nie byłoby odpowiednim imperatywem motywacyjnym. Raczej to jest pasja, to jest powołanie, to jest służba i tego uczymy naszych studentów i jesteśmy przekonani, że nasi studenci, pracując w zawodzie, pełnią służbę, wykonują to z pasją i robią to z powołaniem.
1: Jak na to studentek przede wszystkim wypuszczacie w świat, tam już zawodowy?
4: Przyjmujemy około, ponieważ mamy limit 90 osób, ja jako rektor nawet rozmawiałem z władzami dziekańskimi, żeby ten limit zwiększyć, ale panie dziekan od razu proszą mnie, wręcz błagają,

0: żeby nie zwiększać tego limitu, ze względu na to, że bardzo poważnie podchodzimy do poziomu kształcenia i jest kłopot z zapewnieniem zajęć praktycznych, ponieważ jest to kierunek standaryzowany, gdzie zajęcia praktyczne powinny odbywać się i mają odbywać się w małych grupach, od 4 do 6 osób, stąd miejsc w szpitalu, czy miejsc w przychodniach, w Łomży i najbliższym regionie jest bardzo mało, stąd ograniczamy to, czyli mamy limit 90 osób i około 90 osób przyjmujemy, ale jest dropout, tak jak dzisiaj obserwowaliśmy. W czepkowaniu uczestniczyło około 60 studentów, czyli około 30% studentów nie podołało albo zrezygnowało.
1: SK Łomża.
2: Ponad 3 miliony złotych czekają na wydanie. Trwa 14. edycja budżetu obywatelskiego Łomża. Pomysły będą przyjmowane jeszcze przez półtora tygodnia. To czas dla nas, by zmienić coś w najbliższej okolicy. I nie tylko, mówi Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.
3: To już 14. edycja budżetu partycypacyjnego. Jak widzimy, nasze miasto zmienia się dzięki dobrym projektom, dzięki dobrym pomysłom naszych mieszkańców. Chcemy też zachęcić naszych mieszkańców do udziału w kolejnej edycji. Tak jak Państwo widzicie, 3 200 000 zł przeznaczone na budżet obywatelski. To rekordowa kwota. Mam nadzieję, że też podobnie jak w latach poprzednich, nasi mieszkańcy wykażą się ogromną kreatywnością i pomysłami, dzięki którym nasze miasto będzie się mogło zmieniać. Jesteśmy w miejscu szczególnym, bo jest to boisko do koszykówki 3x3. Właśnie to boisko powstało dzięki inicjatywie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, zostało zrealizowane i warto też podkreślić, że turniej w koszykówkę 3x3 uzyskał w ostatniej edycji największą liczbę głosów, więc widzicie Państwo, mamy zadania inwestycyjne, mamy zadania miękkie i taki też jest tegoroczny budżet 2027, bo oczywiście mówimy o pomysłach na ten budżet. Ten budżet będzie realizowany w następnym roku. Chcemy też zaangażować jak największą liczbę osób do tego, żeby promować budżet obywatelski, żeby mieszkańcy zgłaszali pomysły, bo widzimy, że jest to dobry kierunek i zarówno zadania inwestycyjne, jak i zadania osiedlowe są istotne w funkcjonowaniu naszego miasta i miejmy nadzieję, że ten budżet obywatelski 2027 będzie również udany jak poprzednie edycje. Zachęcam Państwa do zgłaszania pomysłów.
2: Mieszkańcy Łomży i regionu ponownie skorzystają z bonów edukacyjnych. Do regionu na ten cel ma trafić ponad 30 milionów złotych. Cel projektu to podniesienie kompetencji, nabycie kwalifikacji albo przekwalifikowanie.
4: Będziemy rozpoczynać procedurę związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie na kolejne bony edukacyjne. To 34 miliony złotych dla subregionu łomżyńskiego.
2: Mówił Dariusz Budrowski, prezes Fundacji Filar Rozwoju. Jeszcze w tym tygodniu planowane jest otwarcie mostku na Łomżyczce. Obecnie trwa procedura odbiorowa. Jak poznamy dokładny termin otwarcia, od razu damy Wam znać. Łomżyński klub sportowy na razie bez licencji na grę w drugiej lidze. W związku z możliwym awansem klub bierze udział w procedurze licencyjnej. LKS nie otrzymał licencji w pierwszej instancji. Decyzja wynika z konieczności uzupełnienia wymaganych dokumentów i klub zakłada, że w trybie odwoławczym dojdzie do przyznania licencji. A w sobotę już ostatni mecz. Łomżyński klub sportowy na własnym boisku podejmie Mławiankę Mława. Na ten moment bez udziału publiczności.

0: Eska News, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki i miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź stolicą influencerów. W EC1 odbywa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co czeka dziś uczestników?
1: 6 scen, doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Cruz z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
2: A my startujemy z tą sobotą. Jeśli jeszcze jakieś ziewanie się u was pojawia, spokojnie, coś poradzimy. SK gra hity na czasie i SK daje kaski. W ten weekend co godzinę mamy dla was i waszych dzieciaków kaski. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Minuta po 9:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Beyoncé i Jay-Z z hitem zawsze na czasie na antenie radia SK. SK może was uratować przed mandatem. Już od 3 czerwca wszystkie dzieci, które jadą na rowerze albo hulajnodze poniżej 16 roku życia, będą musiały mieć na głowie kask. Dlatego SK daje kaski i razem ze mną teraz Ania. Cześć Ania.
1: Cześć.
0: Ania ma problem z 9-letnim synem. Co to za problem? Opowiadaj.
1: Problem jest taki, że mój Adaś nie chce za nic w świecie założyć kasku.
0: Absolutnie nie chce się zgodzić. On nie lubi czegokolwiek mieć na głowie, jeżeli to nie jest czapka.
1: Nie, nie.
0: I słuchajcie, a dużo... No dawaj, no mów.
1: A dużo jeździmy na rowerach, a teraz będzie obowiązek, także no jest problem.
0: Ale ty masz plan, jak go przekonać. I to jest bardzo sprytny plan.
1: No mam taki plan, bo dużo jeździmy samochodem i przeważnie leci Radio SK. Także jak dowie się, usłyszy, że wygrał kask z Radia SK, to mam nadzieję, że to będzie dla niego taką motywacją, że go w końcu założy.
0: I jeszcze to będzie pomarańczowy kask, to w ogóle. I jak jeszcze mama kask na głowę założy, to będziesz w ogóle świeciła przykładem. Dlatego już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Super.
0: To miłych podróży rowerem z synem, dobrej soboty życzę. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, zgłaszajcie się na sk.pl, bo dzisiaj co godzinę rozdajemy kaski.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak już jest. Niskie

0: maksymalnie 3 gratis na kartę oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla

0: całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Kilogram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.

0: Przyjemne kołysanie od Lany Del Rey. Numer idealny na spokojny sobotni poranek. Ale teraz uważajcie, bo wlatuje muzyczny energetyk.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Eską rządzą nowości. Codziennie wam podrzucamy najlepsze nowe numery. Z nami poznajecie świeże hity. I teraz naszą antenę przejmuje bardzo mocny duet, który już nie jeden hit stworzył. I teraz dokłada kolejny. David Guetta i Bebe Rexha razem stworzyli na przykład I'm Good, a teraz mają dla nas Sad Girls. To jeden z tych numerów, który wpada w ucho po pierwszym odsłuchaniu i jestem pewien, że wam też się spodoba. David Guetta i Bebe Rexha, Sad Girls, już teraz w Radiu Eska. To jest numer, przy którym można się budzić w sobotę. Jeśli brakuje wam sił, to jest coś dla was właśnie. Tak wam gra Radio SK w sobotę.

0: Daria Zawiała, Fitako Hemingway w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie. No i słuchajcie, jest historyczny moment. Zakopane już nie będzie wyglądało tak samo. Bardzo ważna decyzja. Koniec reklamozy na wjeździe do Zakopanego. Rada Miasta przyjęła uchwałę krajobrazową. A to oznacza, słuchajcie, że znikną te takie wielkie banery reklamowe, które stoją zawsze przy Zakopiance, jak się wjeżdża do Zakopanego. Kojarzycie jakieś tam reklamy restauracji, jakieś tam papugarnie, wystawy i tak dalej. To w najbliższym czasie te wielkie banery, które zasłaniają Tatry, te kiczowate reklamy, mają w końcu zniknąć i będzie w końcu to usystematyzowane. Także bardzo ważna decyzja. Jeśli to się uda wprowadzić, słuchajcie, to ja mam kolejną propozycję, żeby Rada Miasta Zakopanego wprowadziła ceny maksymalne w restauracjach. A my za chwilę gramy dalej. Po krótkiej przerwie m.in. Damian Dawid.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.

0: do obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa.

0: 1 czerwca sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
2: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
1: I to jeszcze nie wszystko.

0: taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
2: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
1: I to jeszcze nie wszystko.

0: Ile?
1: Za złotówkę.
0: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.

0: FM numer podbija media społecznościowe, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Milki i David Guetta to sobotnie hity na czasie, a już w poniedziałek Dzień Dziecka, dlatego już teraz Radio Esca przenosi was do świata zabawek. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która nadaje z dziecięcego pokoju, z podłóżka, z pudełka na zabawki i dzieją się tam ważne rzeczy, nadajemy specjalne newsy.
1: Esca Toy Story Radio.
2: Uwaga współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóż.

0: szybko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na chudego.
1: Najważniejsze newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe hity. Tylko w SK Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj, wapi!

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
8: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu.

0: Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: Łomża na czasie.
3: Cześć, tu Aga Zakrzewska. W czerwcu będziemy obchodzić dni naszego miasta, no i z tej okazji oczywiście tradycyjny koncert na Muszli Koncertowej. W sumie będą to dwa muzyczne dni, bo dzień przed Dniami Łomży, Young Łomża Festival, a 13 czerwca na scenie takie zespoły jak Boys, Piękni i Młodzi, Verdis czy Megi. No i w tym samym czasie świętować będzie również Zambrów. Dni Zambrowa to też potężnie wypełniony program i dwudniowa impreza 13 i 14 czerwca. A gwiazdy wieczoru to m.in. Bro, Skolim czy Dawid Kwiatkowski.
4: Miała 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu. Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
5: I już 2 minuty po godzinie 10. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w końcu wstać i pójść nad morze. Albo wskoczyć do basenu. Eskowa ekipa ze słuchaczami Radia SK jest w Hiszpanii, w Maladze. To jest finał odlotu ściśle tajnego. Za chwilę się z nimi połączymy. Sprawdzimy, czy już wstali, czy głowa za bardzo nie boli. A wy sprawdzajcie eskowego Instagrama. Łukasz Zduńczyk, witajcie. What?

0: Hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK, a teraz robimy odlot. SK zabrała słuchaczy do słonecznej Malagi, do Hiszpanii. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą SK-ową ekipą, z naszymi słuchaczami. Jankę, Skama i Wiktor są teraz w Maladze. No i po pierwsze najważniejsze pytanie, jaka tam u was pogoda? Czy w ogóle jest słońce? Halo, halo.
1: Co to za pytanie, czy u nas jest słońce? Może od razu słuchaj, czy u nas jest słońce?
2: Jest bardzo dużo słońca.
1: Jest naprawdę cudownie, wspaniale. Właśnie jesteśmy na śniadanku hiszpańskim.
3: Cóż tu dzisiaj zdążyliście już zjeść? Tylko przełknij najpierw. No, na spokojnie.
4: Właśnie. Zjedliśmy naleśniczki i wypiliśmy pyszny sok pomarańczowy.
5: Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak brzmi słońce na drugi dzień, tak brzmi słońce na drugi dzień.
1: Żyć od wczoraj raczymy się przyjemnościami, których jest naprawdę mnóstwo. Jeśli chodzi o... Gdzie my jesteśmy?
3: No jesteśmy w Maladze.
4: Maladze, no dobrze, tak chciałem się upewnić.
3: Nie Węgry. Nie, nie, nie, ani nie Radom oczywiście i Ciechocikinek, o którym myśleliśmy. Słuchajcie, na ten moment na pięknym Morzu Śródziemnym nie ma w ogóle żadnych fal. Wygląda jak jedno wielkie jezioro, więc jeśli ktoś jest teraz na Mazurach, to mamy podobnie.
1: Jest, no cudownie. Plan dnia, jaki mamy dzisiaj?
3: No najpierw mamy oczywiście plażę.
2: Tak, więc szybko jemy śniadanko i uciekamy na plażę.
3: Ale później rozumiem, że wyruszacie na miasto po to, żeby znaleźć tatuaż.
4: Na razie próbujemy zrobić research, jakie są tutaj studia tatuażu dostępne i tak, będziemy ruszać, żeby coś się umówić.
3: To dla przypomnienia, to jest akurat para naszych słuchaczy, którzy postanowili zrobić sobie tatuaż z tego wyjazdu.
5: Czy ja mogę na sam koniec prosić, żebyście nie mówili tak głośno?
1: Ojej, no dobrze, okej, słuchajcie, jestem ciekaw, co oni wymyślą? No dobra, bądźcie z nami na bieżąco, będziemy na pewno szukać jakiegoś studia tatuażu, by coś fajnego wyczarować.
3: No i oczywiście obserwujcie nas na naszych eskowych social mediach.
0: No ja mam nadzieję, że wy wszyscy wrócicie może nie z tatuażem, ale z piękną opalenizną na skórze. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Wyjazd niespodzianka dla słuchaczy Radia SK do hiszpańskiej Malagi. Słuchajcie Eski przez cały weekend i obserwujcie Eskę na Instagramie. Radio
6: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz prezentu na

0: Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: Tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. To będzie ostatnia reklama. W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: I po reklamie.

0: Ale ten numer nakręca. Panic at the Disco w Radiu SK. Bateria naładowana w 100%. Dlatego teraz gram numer idealny do sobotniego tańczenia z mopem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Znaczy, to nie musi być z mopem, to może być po prostu tańczenie albo taniec na plaży. SK zawsze odkrywa dla was najlepsze nowe hity i teraz wyciągamy kolejny numer z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie hit 2 dni, a teraz dokładamy kolejną wakacyjną propozycję. W bardzo wakacyjnym nastroju jest teraz Bledka, bo ona wyjechała na wakacje. Wstawiła na Instagrama zdjęcie ze swoim partnerem w stroju kąpielowym, z tyłu widok morza. Chyba jest im dobrze. Bledka i tańcz, już teraz na antenie SK.

0: hit nieśmiertelny. Guru Josh Project. SK gra hity na czasie i SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Z nami możecie na ostatnią chwilę uzbroić wasze dziecko, bo słuchajcie, zgodnie z przepisami od 3 czerwca dziecko poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będzie musiało mieć na głowie kask. I razem ze mną na antenie Eski teraz Piotr. Cześć Piotr.
2: Witam serdecznie.
0: Piotrek, tobie się chyba dyscypliny pomyliły. Powiedz wszystkim, w jakim kasku jeździ twoje dziecko?
2: Oho,
0: Piotr, strasznie słabo cię słyszę. Jeszcze raz powiedz, albo telefon jakoś bliżej ucha. Nie słyszę,
2: co... Jako pokolenie Y, z którego jestem, to podchodzimy do tematu, że jeden kask może być do wszystkiego, ale niestety tak nie jest. Córka jeździ cały czas w kasku narciarskim, no bo lubi narty, to pomyślałem, że użyję do wszystkiego. Ale jak tutaj słyszę z Eski, wchodzą przepisy, gdzie raczej chyba narciarski się nawet nie załapie na to, nie?
0: No chyba nie, a po pierwsze to jest w ogóle niewygodnie jeździć w kasku narciarskim na rowerze i pewnie gorąco.
2: No właśnie, córka z pokolenia z kolei alfa zaczyna uczyć pokolenie Y.
0: I tata nigdy nie ma okazji, żeby pojechać do sklepu i kupić normalny kask, dlatego masz Eskę. Piotrek, dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: O, dziękujemy bardzo.
0: To miłych podróży rowerem życzę, a jeżeli wy też chcecie ubezpieczyć swoje dziecko w kask, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, bo dzisiaj co godzina okazja, żeby taką nagrodę zgarnąć.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki! Człowiek opuścił pokój! Człowiek opuścił pokój!
4: Odpalamy SK Toy Story Radio!
5: Halo, halo! Tu DJ Sprężynka!
6: Nakręcić sprężyny! Sprawdzić baterie i żarówki!
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma!
9: Już chwileczkę, bez paniki!
4: SK Toy Story Radio!
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
1: Autopromocja.
11: Reklama. W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
13: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
13: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
14: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert tanie masz.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę.
21: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator SodaStream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł.

0: czego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod

0: jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj wielkie piłkarskie emocje. Wielki finał Ligi Mistrzów. O godzinie 18 PSG kontra Arsenal w Budapeszcie. Także już można powoli organizować jakieś strefy kibica na wspólne oglądanie meczu ze znajomymi. Co prawda ten mecz jakichś wielkich emocji nie wzbudza, bo tam nie ma ani Realu, ani Barcelony. Polacy też nie grają, ale umówmy się. We wspólnym oglądaniu meczu wcale nie chodzi o mecz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.

0: z obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Najpierw

0: Dane 4 sztuki na kartę, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Najpierw

0: oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Kastorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Łomża.
3: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Nio i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Nio and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji Czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
8: SK bardzo dobrze działa na głowę, bo my głowy wasze i waszych dzieci chronimy. Co godzinę rozdajemy kaski. SK daje kaski. Czy to na rower, czy na hulajnogę. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jaki to piękny czas się zbliża. Wakacje, czas rodzinnych podróży, na rowerach, na hulajnogach. A SK pomaga uniknąć mandatu.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo już 3 czerwca wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy, zgodnie z którymi, słuchajcie, dzieci poniżej 16 roku życia na hulajnodze czy na rowerze będą musiały mieć na głowie kask, a nowiutki rower komunijny już czeka w garażu u Asi. Cześć Asia.
2: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że twój syn ma niecne plany w stosunku do tego roweru.
2: Tak, dokładnie. Akurat jutro do komunii pierwszej swojej idzie, także...
0: A on już wie o tym rowerze, czy jeszcze nie? Czy to niespodzianka?
2: Jeszcze nie, to niespodzianka. Mam nadzieję, że radia nie słucha.
0: Ja też mam taką nadzieję. Będzie pewnie zaskoczony. Jak rozumiem, to jest nowiutki rower, pewnie jakieś tam liczniki ma, odblaski i tak dalej. No ale jednego elementu...
2: Ja tak się nie wzgłębiałam w to,
0: ale
2: co
0: jednego
2: ma,
0: także... elementu na pewno brakuje.
2: Tak.
0: Kasku brakuje. Kasku. Słuchaj, żeby mandatu nie było, żeby mógł robić triki na rowerze, już teraz dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka. To i ty będziesz mogła z nim szaleć.
2: Dzięki wielkie.
0: To powodzenia jutro na komunii w takim razie.
2: Dziękuję i bardzo pozdrawiam swoją rodzinę całą i syna Adasia.
0: Poszły pozdrowienia, dzięki, cześć, ja też pozdrawiam.
2: Dzięki.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie, zgłaszajcie się na sk.pl za darmochę, bo dzisiaj co godzinę w Radiu SK.

0: Do zgarnięcia kaski.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
10: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. My dzisiaj nadajemy dla Was z dwóch miejsc na świecie, z Polski i ze słonecznej Hiszpanii. Trwa odlot ściśle tajny. Zrobiliśmy wyjazd niespodziankę dla naszych słuchaczy i zabraliśmy ich do Malagi. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą w Maladze. Jankę, Skama, Wiktor i cała ekipa naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, bo oni teraz weszli do morza. Halo, halo. Posłuchajcie, jakiś tam jest fajny szum wody. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum morza śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, no ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy się, żebyśmy nie musieli z wami jeździć po szpitalach, no, żeby nie było.
1: Ale spokojnie, dziewczyny na pewno nie tylko muszelki przywiozą, ale również piękną opaleniznę, bo słońce jest dzisiaj bardzo duże. Na termometrach ponad 26 stopni. No jakby powiedzieć, no jest jakby to luksusowo.
6: Mamy dzisiaj plan odwiedzić Malagę, pojechać gdzieś bliżej centrum, zobaczyć co się czai gdzieś tam w mieście poza plażą. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda tam, od strony miasta.
1: A z racji tego, że jesteśmy w Maladze, która jest zbudowana na gigantycznych skałach, to muszę tylko jedną taką rzecz powiedzieć, którą mam nadzieję, że sprawi wielką frajdę wszystkim Polakom. Mianowicie nasze polskie plaże bałtyckie są ładniejsze. Kto się zgodzi?
7: Wszyscy chyba.
1: Tu jest ciemny piasek, a u nas nad Bałtykiem jest piękny złociutki.
2: To prawda, taki delikatny, przyjemny. Do nas pewnie ciężko będzie wam dolecieć, ale jeśli macie blisko plaży, to bardzo mocno polecamy. Wiemy, że w Polsce też jest ładna, piękna pogoda. Korzystajcie z tych wszystkich uroków, a my będziemy korzystać z tych przyjemności, które pokazujemy na naszych social mediach.
6: Vamos, vamos a la playa.
1: Kto wbiega do wody, lecimy!
0: I popłynęli z nami, możecie się poczuć, jakbyście byli razem z nimi w słonecznej Hiszpanii, w Maladze. Ja wam polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo wczoraj Jankes i Kama Wiktor lecieli tam w bardzo przypałowych koszulkach. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych. Radio
8: SK. Reklama. W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment.

0: tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Biedronki do MediaMarkt.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
9: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
16: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Przy tym numerze czuję się, jakbym surfował nad oceanem. Tak przed chwilą powiedział mój kolega, który wszedł do studia. I coś w tym jest, bardzo wakacyjny numer. Another na antenie Radia SK. To są sobotnie hity na czasie. A teraz wam powiem, co zrobić, żeby dać dziecku fajny prezent na Dzień Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Co zrobić? Trzeba dziecku głowę ochronić, słuchajcie. Dzisiaj przez cały dzień SK daje kaski. Wręczamy wam kaski i waszym dzieciom co godzinę. A to dlatego, że już od 3 czerwca zmieniają się przepisy i każde dziecko poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na rowerze albo na hulajnodze, będzie musiało mieć kask. I w Radiu SK możecie taki kask zgarnąć. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Ja po godzinie 12 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Mastercard, Pay Kids.

0: Reklama.
1: Wielostuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
6: Vaccine.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.

0: Weekend, bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.

0: 99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś.
0: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Łomża na czasie.
7: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli nie macie planów na sobotę, no to możemy podrzucić dwie fajne opcje w okolicy. W MDK-u dziś łomżyńska kostka, czyli spotkanie dla fanów planszówek. Można wpaść, pograć w przeróżne gry, no i miło spędzić czas w przyjaznej atmosferze. Co ważne, wszystko za darmo i bez konieczności przynoszenia własnych planszówek. A w Drozdowie, na Ranczu Kozikowscy, dziś rodzinny dzień dziecka i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. W sumie jutro też w Drozdowie, ale w Muzeum Przyrody.
8: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka. Zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80-ce pod Bydgoszczą w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa we wtorek wieczorem kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
9: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może koszenie trawnika,

0: miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
1: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może korzenie trawnika,

0: nigdy nie przeminął.
1: Hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK. Zawsze na czasie jest też Toy Story. Na tym filmie wychowały się pokolenia, dlatego mamy dla was coś wyjątkowego. Z SK możecie się przenieść do świata Toy Story. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową SK Toy Story Radio. To jest radio, jedyne takie w Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było, które nadaje z dziecięcego pokoju. Usłyszycie tam głosy znane z Toy Story od Disneya, ale także znanych prezenterów Radia SK. Być może rozpoznacie DJ-a Sprężynkę.
2: Jak przystało na DJ-a Sprężynkę, ktoś mnie porządnie nakręcił i dlatego sypię zagadkami, sypię łamigłówkami dla was dzisiaj jak z rękawa. I jest kolejna. Słuchajcie, zniknął jeden klocek. Nieduży, nie mały, taki w sam raz. Gdzie on może być? Pod łóżkiem? Pudełku, a może w czyjejś kieszeni?
1: Taką właśnie mamy dla was niespodziankę z okazji Dnia Dziecka, a każdy ma w sobie dziecko. Odpalajcie SK Toy Story Radio. To radio już nadaje w naszej eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
3: Drużyna Baczność na trzy. Raz, dwa,
4: trzy! SK Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie

0: produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK i to jego spokojne pianinko. A my w Radiu SK dzisiaj co godzinę robimy wszystko, żebyście byli spokojni o głowę waszego dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo my te cenne głowy waszych dzieci chronimy, bo nakładamy na nie kaski. Już od 3 czerwca nowy obowiązek. Dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo na hulajnodze będą musiały mieć kask. A u Kamila w domu trwa wojna o kask. Cześć Kamil.
2: Cześć.
0: Co to za wojna? Opowiadaj.
2: No, młodsza córka sobie upodobała kask starszego brata. No i jest rywalizacja.
0: Aha, czyli bardzo jej się podoba. Nikodem chce ten kask założyć. Ona mówi, nie, ja teraz chcę go założyć.
2: Tak, akurat,
0: i jest afera.
2: Jest tak, że wycieczka jest rowerowa, to jednemu i drugiemu potrzebny jest kask.
0: To słuchaj, skoro brakuje kasków u ciebie w domu, to my coś na to poradzimy, słuchaj. Dostajesz już teraz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Wow, super.
0: Czyli oficjalnie kończymy kłótnię o kask w twoim domu.
2: Oj, będzie troszkę spokojnie, tak.
0: Trzymam kciuki, cześć, trzymaj się. A jeżeli wy też chcielibyście załatwić kask dla siebie i swojego dziecka, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie, bo kaski w Radiu SK do zgarnięcia przez cały weekend co godzinę.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: za 99,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
7: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
6: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
7: Za ile?
6: Za złotówkę.
7: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: I po reklamie.

0: I już jesteśmy gotowi do wakacji. Mimo, że niecały miesiąc nam jeszcze został. Kuba i Kuba w Radiu SK. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie już. A w studiu pojawił się Mati Fuczyło.
1: Tak jest, lato wcale nie zgasło. Lato to się dopiero rozkręci, dzień dobry.
0: To dopiero przed nami niecały miesiąc do lata i niecałe dwa dni do Dnia Dziecka. Przed wami prezenter, który wciela się w jedną z ról w naszym nowym SK Toy Story Radio.
1: Tak, ale nie będę teraz naśladował mojego głosu, bo to trudne.
0: A ty

0: I po kołdrze w rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
1: Straszne rzeczy tam się dzieją, Mati.
2: Straszne rzeczy się dzieją, ale dlatego warto słuchać, żeby być, wiecie.
1: A gdzie to radio można znaleźć? Mów wszystkim.
2: Apka Radia SK, można też ewentualnie na sk.pl, ale polecamy pobierać apkę za darmo i tam słuchać.
1: SK Toy Story Radio, z nami możecie się przenieść do świata zabawek, zobaczyć, co tam wśród zabawek słychać. Za chwilę Mati Fuczuło nie będzie mówił o pogodzie w pokoju dziecięcym, ale zagra wam hity na czasie.
2: Tak jest.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W akcji 50.

0: kastorami Smart Łomża.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: I po reklamie.
4: Jest 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej zablokowana również trasa A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Nie ma przejazdu zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
5: Z tego miejsca chciałbym ogłosić, że do wakacji zostało 26 dni. To dzisiaj mamy taki przedsmak, mam na myśli młodszych, a ewentualnie starsi, jeżeli dziś pracują, to przedsmaku jeszcze nie czują, ale mam nadzieję, że ze zeskowymi hitami tak będzie. Żeby nie było, ja jestem z wami. Keanu Silva, King of Macassow, Mati Futuro. Cześć!

0: B.O.B. Hayley Williams i Airplanes. 16 minut po 13, to jest Radio SK w sobotę i powiedziałem przed chwilą, że zostało nam 26 dni, dokładnie, do wakacji. Ja wiem, że do nich to odliczają raczej ci młodsi słuchacze, ja już nie muszę, no bo starsi to często woleliby, żeby tych wakacji wcale nie było. Albo żeby były też dla nich ewentualnie, no ale skoro już przy wakacjach jesteśmy, to dzisiaj mamy sobotę. Dla niektórych to może być dzień wolny i w takim razie pytanie do was. Czy wy dzisiaj w trybie prawie wakacyjnym odpoczywacie, czy może macie jakieś misje specjalne, albo zadania bojowe, albo po prostu pracujecie. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio SK. Moje zadanie bojowe to granie hitów Somber zaraz.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: I po reklamie.

0: Cześć, jak się masz? Sobel i Sanach, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak słyszeliście, dzisiaj postanowiłem zacząć letnio odliczaniem do wakacji. O swoją drogą do lata dni zostało jeszcze mniej. No i właśnie lata doczekać nie może się Yearbooks. Ten pan stworzył kawałek, który łączy taniec z nostalgią. A do tego można poczuć w nim klimat letnich nocy. Takich ciepłych, takich przyjemnych, takich fajnych. A więc co by na to, aby poczuć to już teraz? Yearbooks, Babylon, gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ten hit sprawia, że w głowie robi się jakoś tak milej. To może teraz... No słuchajcie, no dobrze, jeszcze mi się coś w gardle wydarzyło. Teraz sprawimy, że z głowy i w głowach będzie bezpieczniej.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No tak, bo trwa akcja Eska daje kaski. Co godzinę rozdajemy kaski dla was i dla waszych dzieci. Przypomnę, że 3 czerwca kaski będą obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Na rowerze, na hulajnodze czy na czym tylko chcecie. No i słuchaczka Nikola napisała, że u niej to syn Leon popisuje się pomysłowością. Cześć Nikola.
2: Cześć.
0: No to właśnie, co ta wyobraźnia podsunęła synkowi?
2: No, bije mnie na głowę pod kątem tego, jaki jest pomysłowy i ostatnio sobie wymyślił, bo zafascynował się dyskorolką, że ze schodów naszych zrobi sobie skatepark.
0: O, no dobra, jak rozumiem, bez kasku i bez niczego.
2: Oczywiście.
0: No pewnie, że tak. No to ja mam rozwiązanie, dostajesz od nas, dostajesz dla ciebie i dla twojego dziecka kask. Co ty na to?
2: Myślę, że się przyda, będę spokojniejsza.
0: No to na skateparku będzie trochę bezpieczniej.
2: Dzięki.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
3: Reklama. Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować.

0: ratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Marissa i Odkochaj. 5 minut zostało do 14. Westy odliczamy dzisiaj dni do wakacji i do lata, ale ja razem z wami sprawdzam też, czy u was w sobotę trwa tryb wakacyjny. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.
1: Siema, radiowe świry. No my dzisiaj pracujemy, aktywny dzień, teraz jesteśmy w pracy, wracamy do domu, szybki ogar, kosimy trawę. Także dzieje się, ale jest z nami Radio SK, także jest to super dzień.
0: No i bardzo dobrze, to jest bardzo słuszne podejście. Dawid też się nagrał.
2: Witam, witam. Ja w tym momencie właśnie się przeprowadzam. Mam pełne ręce roboty, także to nie jest tryb wakacyjny, ale po przeprowadzce jak najbardziej wakacje będą.
0: No to jak przeprowadzka, to życzę w takim razie silnych pleców. Radio SK. I wygodnego łóżka, żeby potem odpoczęły.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Skład opału w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
7: Łomża na czasie.
8: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli wciąż szukacie pomysłu na sobotę, no to być może uda mi się Wam pomóc. Dziś luźne granie w planszówki w MDK-u, wstęp za darmo, a gry czekają na miejscu, więc można po prostu przyjść, usiąść i dobrze się bawić ze znajomymi. Albo też poznać nowych. Z kolei wieczorem już imprezowy klimat opanuje Łomże, no i w 54 impreza z cyklu Łomża nigdy nie śpi. W Black and White w Ostrołęce dziś noc kobiet w letniej strefie, a pod ratuszem mikrofony czekają w gotowości na króla bądź królową dzisiejszego karaoke.
9: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. W mieście są spore utrudnienia. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę.

0: ocenę wypadku. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom.
1: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
2: Mocno stawiamy na autentyczność. Przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
1: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
2: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
0: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
3: Widziałem dzisiaj ostrzeżenia dla większości województw o burzach. To chociaż humor zostawmy taki jak w słoneczny dzień, dobra? Ja zagram, żeby było łatwiej. Alex Warren, Fever Dream to na początek. Będzie też Calvin Harris. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć! Trzy minuty już prawie po 14:00.

0: To on się nie może doczekać. W takim razie ja to wszystko rozumiem, a my do pakietu mamy coś jeszcze, bo właśnie, kaski dla ciebie i dla siostrzeńca są wasze.
1: Czad, dziękuję bardzo.
0: No pewnie, że Czad, ja też chciałbym mieć taką ciocię swoją drogą. SK.pl, tam możecie się zgłosić.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
17: I po reklamie.

0: Sacrum to Mezo i Kasia Wilk. I 24 minuty do 15. Dzisiaj bardzo sportowy dzień. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem wygrała w trzeciej rundzie French Open i zagra w 1/8 finału. No to w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek wcześniej, bo jutro to samo zrobi Iga Świątek. To wszystko w Paryżu, a w Budapeszcie, na Węgrzech dzisiaj coś dla wielkich fanów piłki i dla mniejszych też. Finał Ligi Mistrzów wyczekany. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem o największe trofeum. No i szykują się piękne chwile. No i nawet będzie można pójść spać o sensownej godzinie, bo pierwszy gwizdek o 18. Ja zawsze się cieszę, gdy widzę, że mecz zaczyna się o takiej porze, bo ja zasypiam już tak jak lata temu, gdy chodziłem do szkoły i myślę, że nie jestem w tym sam. A w tym temacie to słuchajcie, powstało SK to History Radio, to jest takie specjalne radio, które usłyszycie w aplikacji Radia SK. Jeżeli wychowaliście się na to History, to na pewno wam się spodoba. Zabawki prowadzą tam własną rozgłośnię. Są na przykład komunikaty spod łóżka, są głosy znane z to History od Disneya, ale też głosy znane zeski. Na przykład mój. I podobno dzieciaki w aucie nagle milkną, słuchając. A u nas zaraz Turn the Lights Off.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez panik.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
14: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze.
13: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
14: Za ile?
13: Za złotówkę.
14: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.

3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe.

0: Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 18

0: 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

to Elizabeth Taylor, czyli Taylor Swift w Radiu SK, a w Hiszpanii, w Maladze jest teraz SK-owa ekipa. Słuchacze, którzy wygrali w konkursie Odlot Ściśle Tajne, polecieli razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem do Hiszpanii. Wiem, że śmigali już dzisiaj na supach w wodzie. Po 15 połączę się z nimi i sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. A na SK-owym Instagramie

0: i Facebooku już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu i powiem jedno, warto. Plan B, PZ, Matejka z bałagana, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: sexy chick.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje. Sezon na studenckie imprezy w pełni w Olsztynie. Trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dziś ostatni dzień imprezy. Na scenie wystąpią wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim. Zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kubanczy, królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tutaj nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali. Uznał też, że nagroda należy się BDS-owi 2115 i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem pozostał Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Dowiedziałem się właśnie, że paliwa są dziś tańsze niż wczoraj, czyli można tankować, ale pamiętajcie, tańsze nie znaczy, że tanie. Żeby nie było potem na mnie. PZ, Mata, Kazbałagane, Plan B. Tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 15:00, to jest sobota z SK.

0: Moim zdaniem ten kawałek brzmi jak dobry humor. Shut up and dance, walk the moon. A my łączymy się z tymi, którzy dobry humor mają dzisiaj na pewno, bo łączymy się z Malagą, tam są Jankes, Kama i Wiktor i nasi słuchacze też tam są, bo trwa wyjazd w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. No to halo, halo, wy już dzisiaj popłynęliście? Albo pływaliście może?
1: No pewnie, że pływaliśmy na słupach, chodziliśmy po wodzie, numer wykonany 2000 lat temu został dzisiaj powtórzony.
2: Kuba, nasz słuchacz, Kuba, ty też chodziłeś po wodzie?
3: Po wodzie niestety nie, ale na słupie pływałem.
2: Kto chodził po wodzie?
4: Ja chodziłem po wodzie.
5: Ja chodziłem po wodzie, słuchajcie, fantastycznie, bardzo ciężko było dotrzeć na drugi koniec basenu.
6: Ale to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda chodzenie po wodzie, jak to się robi?
5: Przede wszystkim trzeba mieć specjalne umiejętności, umieć utrzymać się na macie, która była rozłożona na tej wodzie i trzeba było na basenie, dokładnie, i trzeba było przebiec do końca.
6: No i jaki dystans udało ci się osiągnąć?
5: Całe 10 metrów.
2: Brawo!
6: Gratulujemy twojej dziewczynie, długo dystansowiec!
5: Narzeczonej.
2: A Kubuś pływa na słupie fajnie, prawda? Przyjemnie.
3: Fajna przygoda, no próbowałem pierwszy raz w życiu i nie jest lekko, ale polecam spróbować wszystkim.
2: Ja też pływałem, słuchajcie, ja na siedząco, wtedy jest łatwiej, wiosełko, jest naprawdę cudownie. A to jest twoja narzeczona, czy żona, czy dziewczyna?
5: To jest moja narzeczona.
2: Okej, no to powodzenia życzymy wam.
1: Jankes, nie interesuj się, bardzo cię proszę.
6: Słuchajcie, wszystkie te nasze fantastyczne przygody możecie zobaczyć oczywiście na naszym eskowym Instagramie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam przygody supowe. Jedno zdjęcie totalnie skradło moje serce i to jest twoje zdjęcie w powietrzu, bo okazuje się, że nie tylko chodzisz po wodzie, ale również latasz w powietrzu.
5: Zachęcam do przejrzenia zdjęć na stronie Eski na Instagramie.
1: No i koniecznie bądźcie z nami dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem idziemy w miasto, więc będzie się działo.
0: No to skoro wy idziecie w miasto, no to ja muszę to zobaczyć. Wpadajcie na eskowy Instagram. Tam są relacje i zdjęcia latających nad wodą słuchaczy też. Radio SK. Dobrej zabawy.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś.
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: A cappuccino też za 7?
12: Też.
14: A flat white?
12: Też.
14: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł.

0: to Pszona i Zły. Zbliża się Dzień Dziecka, to może zrobimy jakiś prezent?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: 23 minuty do 16. W poniedziałek Dzień Dziecka, a na sk.pl trwają zgłoszenia do konkursu SK daje kaski, w którym możecie zgarnąć kaski dla siebie i dla swoich podopiecznych. Dokładnie tak na sk.pl zgłosił się Daniel. Cześć Daniel.
2: Hej, hej, witaj.
0: Ty napisałeś, że z synem macie dokładnie to samo, czyli no właśnie, jak to u was jest?
2: No, musimy sobie w końcu jakieś kaski, bo powiem ci, że co wyjdziemy, to zawsze z jakąś przygodą wrócimy, to żona to tylko afera, bo albo skręcona noga, złamany palec, wiesz, jakaś przygoda, albo drapana od gałęzi, jak po lesie się też pogonimy.
0: Aha, rozumiem.
2: Wiesz, coś się dzieje.
0: Rozumiem, dopisałeś też, że przed wami taki męski dzień i żona trochę się boi efektów.
2: Tak, bo syn ma urodziny. I w urodziny cały dzień chce ze mną spędzić, żebyśmy właśnie gdzieś pojechali albo na camping, albo coś porobili. No i
0: no dobra.
2: Się może różnie skończyć, jak zwykle, przez, że tak powiem, głupie pomysły nasze.
0: To żeby żona
2: bała się... jak to kiedyś było, nie?
0: Rozumiem. No dobra, to żeby żona bała się mniej i żebyście wy byli bezpieczni, to kaski dla ciebie i dla syna lecą do was.
2: Super.
0: No i mamy
2: dzięki
0: to.
2: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie, to zgłoszenia trwają na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
15: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Just the way you are. Ach, pięknie to zrobiłem, prawda? Milky and David Guetta, Just the Way You Are w Radiu SK. 7 minut zostało do 16. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio, no to wiadomo, w SC gramy tylko najlepsze hity, ale jeżeli chcielibyście takie hity zagrać też swoim najmłodszym, swoim podopiecznym, to w aplikacji Radia SK i na sk.pl czeka na was już coś, wyjątkowego, czego jeszcze nie było. SK to History Radio, czyli taka specjalna stacja radiowa. Można w niej usłyszeć głosy znane z filmu Toy Story, ale też naszych prezentów. Zresztą posłuchajcie sami.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK to History Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają resoraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: SK to History Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A może ktoś tam rozpoznał też mój głos? Ewentualnie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście SK to History Radio, to koniecznie to nadróbcie. Nasza specjalna stacja na Dzień Dziecka już działa w aplikacji Radia SK i na sk.pl.

0: trafić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
12: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość

0: Na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Łomża na czasie.
9: Cześć, tu Aga Zakrzewska. W czerwcu będziemy obchodzić Dni Naszego Miasta, no i z tej okazji oczywiście tradycyjny koncert na Muszli Koncertowej. W sumie będą to dwa muzyczne dni, bo dzień przed Dniami Łomży, Young Łomża Festival, a 13 czerwca na scenie takie zespoły jak Boys, Piękni i Młodzi, Verdis czy Megi. No i w tym samym czasie świętować będzie również Zambrów. Dni Zambrowa to też potężnie wypełniony program i dwudniowa impreza 13 i 14 czerwca. A gwiazdy wieczoru to m.in. Bro, Skolim czy Dawid Kwiatkowski.
10: Muzyką się żyje.
11: Czegoś takiego nie było. Od początku istnienia tego projektu dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańczcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trwa trasa męskiego grania, startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A już dzisiaj gwiazdy polskiej muzyki odwiedzą Obornik i Śląskie. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. To w ramach Dni Obornik Śląskich. Na żywo usłyszymy wasz ulubiony hit z zeszłego roku. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, czyli Dopóki się nie znudzisz. Dzisiaj na scenie pojawi się współautor tego hitu, czyli Miu, ale oprócz niego zagra też Agnieszka Chylińska. Jutro z kolei na scenie m.in. Bryska. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michu Słodkowski. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gości nie pojawia się Igo. Ja dzisiaj sprawdzam, jak spędzacie sobotę. Adam się nagrał.
12: A u mnie wczoraj grillowanie, a dzisiaj na weekend.
11: Aha.
12: Najlepsza jest praca, więc Ławek tańczuje w rytmie muzy z Radia SK. Pozdrawiam.
11: No dobra, to Wałek będzie tańczył do Skin, Rag & Bone Man. A potem Beauty and the Beat, Mati Fuczyło, cześć. Sex.

0: Pasz de Baron, 17 minut po 16. Ja mam pytanie do rodziców. Czy macie już prezenty na Dzień Dziecka? My wszyscy mamy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo Dzień Dziecka szykuje się już w poniedziałek, a od środy obowiązkowo każda osoba do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze będzie musiała mieć kask. I tu pojawia się Eska, daje kaski i Ewelina też się pojawia, która do tej akcji się zgłosiła. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Napisałaś, że twoja córka Hania zdała wczoraj egzamin na kartę rowerową. No to jest wielki sukces, więc gratulacje. I pytanko, czy to był duży stresik?
2: Ogromny to był stres, bo bardzo jej zależało, żeby tą kartę zdobyć, bo marzy o tym, żeby jeździć rowerem do szkoły.
0: No i jak rozumiem, teraz będzie to już możliwe.
2: Tak jest.
0: No i pięknie, no dobra, no to żeby ona mogła robić to bezpiecznie, no to kaski dla ciebie i dla Hani lecą do was, co ty na to?
2: Super, dzięki, cieszę się bardzo.
0: No jaka szybka akcja, pięknie, ja też się cieszę. Radio SK. SK.pl, zgłoszenia cały czas trwają.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

Radio SK.

0: to Ed Sheeran i Shape of You.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz udowodnimy wam, że w Esce znamy się na hitach. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, dlatego wybieramy dla was kawałki od najlepszych artystów. Tym razem połączenie, na które ja czekałem i wiem, że nie byłem w tym osamotniony. Z jednej strony ona, Bibi Rexha, z drugiej strony on, czyli David Guetta. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Sad Girls. To jest zupełna nowość, a my gramy ją w Esce. Radio Esko. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 24 minuty przed 17 to Adele Rolling in the Deep. Słuchajcie, już mniej niż półtorej godziny do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów. Tak, PSG dzisiaj zagra z Arsenalem. Macie swoje typy? Macie swoich ulubieńców? Ja nie mogę się doczekać. Zresztą coś mi mówi, że w domach kibiców piłkarskich, no to strefy kibica już teraz się szykują. Możecie dać znać głosówkami na eskowym messengerze, czy jesteście już gotowi do kibicowania. Zresztą można z tego urządzić sobie maraton, bo jutro też będzie się działo. W końcu reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. No i mam nawet już informację, że Lewy w tym meczu na pewno zagra. Więc to jest weekend pod hasłem Nie przeszkadzać, oglądam. Radio SK. A słucham Eski, zaraz Zara Larsson i Midnight Sun. Wiedziałem, że kiedyś się tu pomylę.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
3: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
2: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7 tysięcy netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
3: Za ile?
2: Za złotówkę.
3: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

To Maciej Musiałowski i jego Flora. 5 minut zostało już do 17. Przed chwilą dowiedziałem się, że porównano, jak szybki jest internet w Polsce i w Niemczech. I uwaga, ten nasz, polski, okazał się szybszy. I to sporo. Przewaga to nawet 45%, więc naprawdę nieźle. I wygląda na to, że nasza sieć jest tak szybka, że zdąży pobrać aktualizację, zanim przeczytasz, co się zmieniło. U nas zaraz nowy hymn męskiego grania.

0: specjalne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Kto zwalcza ból?
3: Wundary!
2: Kto?
3: Wundary! Wundary!
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
6: Ty skup się na grze!
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl.
11: Szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 30.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Ten weekend Igo zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dzień później, czyli jutro. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Dzisiaj głośno będzie też w Warszawie. Czas na drugi dzień Orange Warsaw Festival. Na scenie m.in. Olivia Dean. To brytyjska artystka znana m.in. z hitu Man I Need czy So Easy. Z polskich artystów zagra na przykład Jan Rapowanie czy Sokół. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu. Potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magneryk, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione kawałki, a nowe notowanie, jak zawsze, w piątek po 18:00 zaprasza Michał Sobkowski. Czy da się hitami poprawić sobie humor? Da się. I zaraz wam to udowodnię. Zagram wspomniane pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I nareszcie, a do tego Ritual i Tiesto będzie. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć. No to gram. Ja się

0: Dokładnie tak nazywa się ten hit, Mr. Know-It-All. To Teddy Swims, to 17 minut po 17. Przed chwilą przeglądałem Face'a. I warto to robić, bo tam można zobaczyć na przykład zdjęcia z naszej akcji Odlot ściśle tajne. Youngest, Kama i Wiktor są w Maladze i smażą się na słoneczku. I możecie to zobaczyć na Face'ie i na Instagramie. Ale ja, przeglądając media społecznościowe, zobaczyłem, uwaga, Puffbeatsa, jego post. Mówię o producencie muzycznym, którego dobrze możecie znać z Eski i który to uwielbia góry. I dlatego w duecie z influencerem, Patecem, który też góry kocha, postanowili wybrać się do Pakistanu na jeden z ogromnych szczytów Karakorum. No i żeby było śmieszniej, to ten szczyt nie ma nazwy, bo nikt jeszcze na nim nigdy nie był. A Patec i Puffbeats planują być pierwsi. Ja już mam nazwę i trzymam kciuki, ale nazwa to Polska Górą. A wy macie jakieś pomysły? Radio SK. U nas zaraz pomysł na hit Bruno Mars i I Just Might.
1: Reklama. W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
2: Harmonizer.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
1: Bo SK daje kaski, tak nazywa się konkurs, który trwa na sk.pl i do którego za darmo możecie się zgłaszać. Rozdajemy wam i waszym pociechom kaski. A w końcu od środy one będą obowiązkowe poniżej 16 roku życia. I na sk.pl zgłosiła się do nas Jagoda. Cześć Jagoda.
2: Cześć.
1: No, ty masz taki specjalny plan na połączenie dnia mamy i dnia dziecka, prawda?
2: Dokładnie.
1: No to opowiadaj, co to za plan?
2: Wymyśliłam sobie, że ja już umiem jeździć na rolkach, moja córa, że tak powiem, złapała bakcyla na łyżwach, że połączymy po prostu jeden dzień z drugim dniem, ja będę jeździła dalej na rolkach i ją uczyła, a ona, że tak powiem, złapała ten pomysł, ucieszyła się i planujemy sobie zakupić rolki, już mamy nawet wybrane, czarne z różowymi świecącymi kółkami, chociaż moje dziecko ostatnio powiedziała, że ona by wolała z niebieskimi, więc musimy tutaj jeszcze przedyskutować. Mamy już, że tak powiem, ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a brakuje nam tylko kasków, więc postanowiłyśmy się zgłosić do was. I może nam się uda wygrać.
1: Jagoda, w takim razie załatwione kaski dla ciebie i dla twojej córy lecą do was. Co
2: super,
1: wy na to?
2: Bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwycone. Moja młoda tu skacze z radości. Już nie możemy się normalnie doczekać.
1: No to
2: teraz niech przyjdą jeszcze rolki wymarzone.
1: Tak jest.
2: I ruszamy przed ciebie.
1: No dobrze, no to ja skaczę razem z wami, a wy pamiętajcie, że na sk.pl też możecie się zgłosić.
0: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
12: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia

0: reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Another E54 Ultra Talk to You. I 6 minut zostało do godziny 18. Tak brzmi Sobota z Eską. A jak brzmi Eska to History Radio? To jest nowość, która czeka na Was w aplikacji Radia Eska i na eska.pl też. Zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka na przykład, a do tego usłyszycie tam też głosy znane z Toy Story Disneya i z Radia Eska. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Jestem z Ciebie dumny, kowboju.
2: Eska Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę, pani!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: Eska Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia Eska!
0: No to co? No to do usłyszenia. Za chwilę usłyszycie Dawida Wajdę w imprezce. Radio Eska! Mati fuczyło? Dzięki, cześć!

0: SK. Reklama.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Łomża na czasie.
16: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeśli nie macie pomysłu na to, jak fajnie spędzić weekend w Łomży czy w okolicy, no to zaraz możemy coś podrzucić. W MDK-u dziś łomżyńska kostka, czyli spotkanie dla fanów planszówek. Można wpaść, pograć w przeróżne gry, no i miło spędzić czas w przyjaznej atmosferze. Wszystko za darmo i bez konieczności przynoszenia własnych planszówek. A w Drozdowie już jutro w Muzeum Przyrody rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka, no i przeróżne atrakcje dla całych rodzin, między innymi warsztaty plastyczne czy na przykład florystyczne.
17: Muzyką się żyje.
18: To będą trzy imprezowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's get it started, I got a feeling, czy Where is the love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show State of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni, 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieć dla was bilety. Raper idzie na wojnę z supermarketem. Ten typ mes twierdzi, że jego głos został nielegalnie wykorzystany w reklamie znanej sieci sklepów. Według artysty muzyka w spocie reklamowym mocno przypomina jego sposób śpiewania. Jak mówi prawnik rapera, mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki. Ten typ mes domaga się usunięcia reklamy i wypłaty odszkodowania. Sieć sklepów odpiera zarzuty i podkreśla, że w spotach nie wykorzystano głosu rapera. Zalia

Facet i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Muszę przyznać, że dawno mnie tu nie było po tym spektakularnym remoncie. Wszystko nowe, wszystko pachnie, wszystko pięknie, wszystko ładnie. Patrzę na utwory, które będę wam dzisiaj grał i muszę przyznać, że my SK mamy rozmach. Dawid Wajda, cześć, witajcie.

0: звукові та мелодія, той нутик та інші сові.
1: I tak subtelnie, powoli, zaczyna się ta imprezka. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Sanach i Melodia, 11 minut po 18. W Esce dzisiaj zabawa, w Esce dzisiaj sportowo. Obserwujemy cały czas finał Ligi Mistrzów. PSG i Arsenal, i kto nie ogląda, może już się spóźnił na pierwszą bramkę. Trwa 10 minuta tego spotkania, a w 5 minucie już był gol dla Arsenalu. 1-0 w finale Ligi Mistrzów. Arsenal póki co wygrywa z PSG. Jeśli chodzi o sportowe emocje, ich u nas nie zabraknie, bo przecież SK daje kaski. I już za chwilę kolejne kaski do kogoś z was polecą.

0: buja, buja. Tak samo można się bujać na przykład jadąc na rowerze.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, a żeby jechać na rowerze bezpiecznie, potrzebny jest kask. I te kaski SK przecież rozdaje. Ze mną Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byś bardzo chciała kask dla siebie.
2: Bardzo.
0: I nie tylko, prawda?
2: Nie tylko, nie.
0: No to któż to jest, co by chciał dostać kask od nas?
2: Córka moja.
0: Dobra, a to jakaś szczególna okazja chyba jutro jest z tego, co słyszałem.
2: Pierwsza komunia święta.
0: Dobra, i to nie tylko jeden powód, do którego się do nas zgłosiłaś, bo jakby córeczka jest chyba niechętna za bardzo na jazdę w kasku, co?
2: Niekoniecznie właśnie. Trzeba by ją jakoś zmotywować specjalnie.
0: A mówiłaś córeczce, że od 3 czerwca to już trzeba jeździć w kasku, bo jak nie to mandat?
2: Mówiłam.
0: I co, też nie dociera?
2: No, tak się patrzy na mnie dziwnie, ale jaki mandat?
0: Okej, to czekaj, to jak od radia dostanie kask, to już musi jeździć, co?
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, dostajecie dwa kaski, jeden dla ciebie, drugi dla twojego dziecka. Co ty na to?
2: Rewelacja. Dziękuję ślicznie. Strasznie się cieszę, to jest taka niespodzianka, super.
0: Jak ma córeczka na imię?
2: Milena.
0: Karolina pozdrawia Milenę. Tak powiem. To będzie miło córeczce?
2: Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, Karolinko. Trzymaj się szerokości,
2: dziękujemy,
0: przyczepności na trasach rowerowych w całej Polsce. Kolejne kaski też w kolejnej godzinie, więc zgłaszajcie się już teraz na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Niektórzy mówią kiedyś to było, a w tym przypadku kiedyś to będzie. Better Times od Robina Schulza. Tu Radio SK, pół godziny zostało nam do 19. Spoglądam na Ligę Mistrzów, na finał. Dalej 1-0 dla Arsenalu. Przypominam, że gra z PSG w finale tych najlepszych rozgrywek piłkarskich na naszym kontynencie. Muzycznie my też się rozgrzewamy, bo na stadionie gorąco. Na grillu mam nadzieję też gorąco. Ja bym chciał się od was pewnej rzeczy dowiedzieć. Chciałbym się od was dowiedzieć, co dzisiaj wrzucacie na ruszt. Dosłownie i w przenośni, bo być może są tacy, którzy łączą Ligę Mistrzów z czymś, co później wyląduje w naszych brzuszkach. Smażycie, grillujecie, albo może nawet bez grilla. Co wrzucicie dziś na ruszt? Dajcie znać. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji.

0: promocji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
10: Opałów w modelach Skudosze oferuje w atrakcyjnej cenie węgiel, ekogroszek, pellet oraz brykiet torfowy. Towar dowozimy do klienta. Możliwość bezpłatnego transportu. Zadzwoń i zapytaj o cenę. Telefon 508 940 400. Powtarzam, 508 940 400 lub odwiedź naszą stronę internetową www.zamówopal.pl.
11: Słyszałeś? W Barwa teraz 32% rabatu na okna.
12: No coś ty, to może w końcu wymienimy te nasze?
11: I to jeszcze nie wszystko. Jak zamówisz za ponad 7000 netto, dostajesz profesjonalną myjkę do szyb.
12: Za ile?
11: Za złotówkę.
12: Dokładnie tak. W Studio Barwa promocja na okna 32% rabatu i myjka za złotówkę. Promocja trwa do 25 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na barwa.com.pl. Barwa Weekend Sky. Łomża, Aleja Piłsudskiego 129.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: I po reklamie.

0: No to trzeba szybko jeść, żeby nie wystygło. Proste. Kuba i Kuba w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Było pytanie, jest i odpowiedź.
1: Hej SK, pytacie co wrzucamy na ruszt? A przynajmniej co ja wrzucam na ruszt, tak w przenośni, to sprzęgło i skrzynię do Fiata. To dzisiaj rzucam na ruszt.
0: Niektórzy bardzo, bardzo zapracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po zbiory. Po tych wiosennych opadach zaczęły się pojawiać. Normalnie kurki rosną od czerwca do października, ale najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych, bo to są po prostu kozaki.

0: dzisiaj potrzebne. Olivia Rodrigo Bradiewska, Drop Dead. Tak wam gramy, a możemy też grać bajkowo, możemy też grać słodziutko. Wczoraj w naszej apce i na SK.pl ruszyła zupełnie nowa stacja radiowa. Czegoś takiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. SK to History Radio. Jeżeli pamiętacie to History ze swojego dzieciństwa, albo macie już sami dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. On brzmi mniej więcej tak.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Prezenterzy Eski, ale i nie tylko. Są jeszcze prezenterzy Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do Toy Story brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.
2: Eska Toy Story Radio.
3: Słuchaj, wap!

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Zbuduj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi.

0: Wczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3. Z legendarnych biorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje się nam gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki. Zalia, Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita. A także Mata, który przypomnijmy, zagrał ostatnio dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam razem z Wami. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. O czym jest Maj?
6: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
5: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik, Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Marią Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla Was bilety. A dzisiaj wieczorem bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska i Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz. Jutro z kolei na Eska Music Tour zagra Bryska. Wstęp darmowy. Imprezę prowadzi Kasia Wesierska i Michu Sobkowski.
7: Freska.
5: Dwie Freska. Minuty po godzinie siódmej. Dzisiaj dzień ziemniaka. Mówiliśmy też o tym, co wrzucacie na róż, dosłownie i w przenośni. Może ziemniaczek, jakby ktoś nie chciał się za bardzo natłuszczać, a to jest dobry protip na dzisiaj, bo ziemniak to warzywo, pomidor na przykład to też warzywo. Zatem frytki z ketchupem to taka lekka sałatka warzywna. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: po prostu do soboty. Pumcyk, pumcyk, pumcyk, umcyk. I można sobie zmieniać kiełbasę z lewej na prawą albo z prawej na lewą. 11 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To cała prawda, święta prawda. U nas to co nowe, u nas to co dobre. Coś od Fukaja Liwki z akcji Enklawa, to już drugi sezon promujący. Jakby singiel ten promuje, kolejny sezon akcji Enklawa, Fukaj Liwka. W fajnym utworze, ciekawym, pasującym też do grilla. Sprawdźcie zresztą sami. I tytuł mówi samo za siebie. Chcę więcej. Radio
2: SK. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ktoś tu nas podgląda ewidentnie. Somebody's watching me na 20 minut po 19. Tutaj SK, patrzymy na wynik Ligi Mistrzów. Druga połowa się zaczęła. Kto nie może oglądać? No, a może słuchać radia? Proszę bardzo, mówimy jak jest. 1-0 dalej dla Arsenalu. PSG musi odgonić straty, żeby pomarzyć o trofeum, doprowadzić do dogrywki, a może jeszcze nawet przed podstawowym czasem gry zakończyć to spotkanie. Słuchajcie, wy cały czas grillujecie, dostaję od was informacje a propos także ziemniaczków, bo dzisiaj ten dzień ziemniaka mamy w kalendarzu. Podobno ziemniaki są najlepsze na odchudzanie, pisze Marek, trzeba je tylko kopać, a nie jeść. To bardzo dobre. No to na trening. No to wszystkich zapraszamy na trening. A szczerze tak naprawdę powiem,

Nie mam pojęcia, kiedy są wykopki. Wiem natomiast, że teraz jest sezon na Dawida Podsiadło. 21 minut po 19. Zróbcie głośniej pana Dawida. Jest!

0: Coś czuję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Oczywiście mówię o finale Ligi Mistrzów. Karny dla PSG, wykorzystany przez Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich body talk, a ciało nam mówi, że może by tak na rower, a jak na rower, to przydałby się kask jeszcze przed 20. Do kogoś z was taki kask, a nawet w liczbie mnogiej, kaski polecą. Jak coś, to SKPL, tam się jeszcze można zgłosić.
1: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: To oczywiście Panina Li Furtado. 16 minut zostało nam do godziny 20. Pora kolejny raz zadbać o wasze bezpieczeństwo.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, od 3 czerwca każde dziecko poniżej 16 roku życia ma mieć obowiązek jazdy w kasku. Nieważne, czy to jest hulajnoga, nieważne, czy to jest rower taki normalnie, co się kręci pedałami, czy to jest rowerek biegowy. I celowo mówię o biegowym, bo domyślam się, że w przypadku Ani to chyba na razie taki jest, chociaż mogę się mylić. Dzień dobry, Aniu, tutaj jakieś szepty słyszę, chyba
2: dzień
0: sam
2: dobry.
0: Zainteresowany jest namawiany do tego, żeby się wypowiedział, co?
2: No, wypowiedzieć się nie będzie chciał, ale jest publiczny.
0: Dobra, ile twój synek ma? 3, tak?
2: Tak, 3-latka.
0: Już ma skończone?
2: Nie, 6 czerwca będzie właśnie kończył 3-latka.
0: Okej, okay, a powiedz, na czym on śmiga?
2: Jeździ na rowerku biegowym i na hulajnodze. Mhm.
0: A jakiś rowerek już taki, wiesz, już na pedały chcecie wdrożyć? Już dobrze sobie na biegowym radzi?
2: Ćwiczy, tak. Już powoli uczy się kręcić pedałami.
0: Za niedługo będziesz latała z kijem za zwykłym rowerkiem, coś tak czuję.
2: Tak.
0: To słuchaj, Aniu, żeby było bezpiecznie, zarówno do twojego synka, który ma na imię...
2: Jaś,
0: jak i do ciebie leci kask, czyli 2 kaski. Super. Dla ciebie i dla twojego dziecka. Może być?
2: Super, dziękujemy bardzo.
0: Niech się młodzież uczy, jak bezpiecznie jeździć. Kolejna taka okazja oczywiście w kolejnej godzinie, a wy jak wejdziecie na sk.pl, to tam jeszcze możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard.

Połączenie międzypokoleniowe. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiu SK. 6 minut zostało nam do 20. Jestem w ciągłym kontakcie z naszą eskową ekipą, która cały czas jest na odlocie, już nie ściśle tajnym, bo doskonale wiemy, że są w Maladze i mamy się połączyć. A oni jadą do centrum Malagi. To ma być łączenie z centrum Malagi. Dostałem informację, mieliśmy opóźnienie, bo jedziemy pociągiem. Pociąg już jest spóźniony o 30 minut. Czyli nie tylko PKP się spóźnia, czyli PKP w Maladze też się spóźnia. Nie, tam jest P Malaga P, nie. Malaga KP, Malaga K Malaga, jakoś tak. Tymczasem 1-1, cały czas patrzę też na Ligę Mistrzów, jeśli chcielibyście być na bieżąco. Chyba będzie dogryweczka, coś tak czuję. Tu bramkarz teraz leży, no zobaczymy, czy to się jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta, pewnie coś doliczą. 1-1, a my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezce, nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Łomża na czasie.
8: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Gorączka imprezowej soboty ogarnia już powoli całą Łomżę. No i jeśli wciąż szukacie jakiejś opcji na wyjście w miasto, no to może trochę podpowiemy. W 54 dziś impreza z cyklu Łomża nigdy nie śpi. DJ Bugs czeka tylko, żeby podkręcić parkiet do czerwoności. Z kolei w sąsiedniej Ostrołęce w Black and White dziś noc kobiet w letniej strefie. A pod ratuszem mikrofony już w pełnej gotowości i tylko czekają na króla bądź też królową dzisiejszego karaoke.
9: Muzyką się żyje.
10: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj ostatni dzień imprezy, a na scenie wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania

Abramowicz. Na Krotowiadzie zagra też zespół NA, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej 20 Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania

i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? No na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a Podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie

Ten weekend Igo z kolei zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin dzień później, czyli jutro. Ta-dam! Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce, czy To nie koniec. Jeszcze jest jedna informacja o Gipsie. Zmienia nurt dla zainteresowanych, bo ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną taką ścieżkę muzyczną niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się właśnie Igo. Impreska. Jak imprezka, to co gorące musi być. Było dużo o gorącej dwudziestce, to może tak trójeczka z tej gorącej dwudziestki. Justin Bieber, Nicki Minaj na początku godziny 20. Prawie trzy po. Ja mówię cześć ponownie. Jak coś, to będzie dogrywka w Lidze Mistrzów. Było 1-1. A ja się serdecznie witam z wami ponownie. Dawid Wajda. Dobry wieczór już. O, jak to ładnie brzmi.

To jest utwór typu jak grom z jasnego nieba, ale bardzo dobry na tą porę. 12:13. Tutaj imprezka i Imagine Dragons za nami. Za chwilę Taylor Swift. Ja czytam o nietypowej akcji na granicy z Białorusią, bo została zatrzymana Polka, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zatrzymana pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem towarów objętych sankcjami na Białoruś. Celniczka przyjmowała łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotych. Podczas przeszukania jej pomieszczeń i mieszkania znaleziono większą kwotę gotówki, bo 385 tysięcy złotych i 1990 euro. No i sąd już zastosował wobec tej pani tymczasowe aresztowanie. No słuchajcie, celniczka wpadła na przemycie. To tak jak policjant wpadnie czasem na przestępstwie. Albo strażak na podpaleniu. No mama zawsze powtarzała, z kim przystajesz, takim się stajesz.

0: Gdybym miał keyboarda, to pograłbym sobie tak na keyboardzie. Ale nie mam keyboarda. Tak samo jest z rowerem. Jak nie masz kasku, to nie pojedziesz w niektórych przypadkach.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Na szczęście można komuś taki kask wręczyć, żeby mógł sobie pojechać. Wchodzicie na sk.pl i piszecie, dlaczego potrzebujecie kask dla swoich młodych, tak to nazwijmy potocznie, i dla siebie. Z nami Grzesiu, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: A w zasadzie dobry wieczór. Grzesiu, ty masz w domu jakąś gawiedź, która chce jeździć na rowerze?
2: Tak, mam syna 11-letniego, no czy on chce jeździć na rowerze, to za dużo powiedziane, bo właśnie szuka sobie wymówek cały czas, żeby na tym rowerze nie jeździć.
0: Okej, i teraz pewnie znalazł informację o tym, że musi być obowiązek jeżdżenia w kaskach, tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej, i to jest jego kolejna wymówka.
0: Tata, nie idę na rower, bo nie mam kasku!
2: Dokładnie.
0: A ty mówisz, na razie nie możesz mówić, no dobra, bo teoretycznie jeszcze bez kasku może jeździć, nie? Ale dla bezpieczeństwa lepiej taki kask mieć, a od 3 czerwca to już w ogóle mandaciki mogą się posypać i tak dalej, ale nie o mandaty chodzi, a o bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo.
0: Grzesiu, ile syn ma lat? 11, tak? Mówiłeś?
2: Syn ma lat 11, tak.
0: 11 lat. Jak ma na imię?
2: Aleksander.
0: Zatem, Grzesiu, do ciebie i do Olka lecą od nas dwa kaski.

0: Wow, super, nie wierzę, naprawdę. Dziękuję bardzo.
1: Ależ proszę cię bardzo. Możesz też czułe słowa do syna powiedzieć, typu, dawaj młody na rower.
0: Z młodym często was słuchamy, także jak się dowie, że byliśmy w ESC, także będzie naprawdę zadowolony i szczęśliwy.
1: Pozdrawiamy w takim razie ciebie, pozdrawiamy syna i jeszcze raz to powtórzę, szerokości, przyczepności i niech się przyda ten sprzęt. Jeszcze będziemy dzisiaj rozdawać kaski, więc kto ma ochotę, sk.pl, tam zgłoszenia przyjmuję.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Oni o ostatnim dniu lata śpiewają, a pierwszy dzień lata dopiero za 22 dni. Ale odliczamy, odliczamy. W Radiu SK ostatni dzień lata, właśnie 35 minut po 20. My ruszyliśmy wczoraj z nowym radiem. SK to Story Radio. Odpalcie apkę Radia SK i sprawdźcie.

0: To Histori Radio. Radio, które mogłoby zaistnieć w świecie zabawek. To wszystko z okazji piątej części Toy Story i z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcielibyście jakiś prezent dla dzieci zrobić, to można im włączyć właśnie SK Toy Story Radio. Są tak, reklamy dla zabawek, komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, czy na przykład newsy spod łóżka.
1: Wielki powrót legendy, o której młodsze zabawki słyszały już tylko w opowieściach. Do pokoju wraca kolorowy bączek. To są informacje spod łóżka. Miś pod łóżko. Zabawki rodziców odnaleziona na strychu. Kolorowy bączek znalazł się w naszym pokoju dziś rano.
0: Jak słyszeliście, same poważne newsy. Tylko w Radiu SK Toy Story. Zapraszam was, żeby się pobawić i posłuchać.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama. Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: To będzie ostatnia reklama. Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi & Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
7: I po reklamie.

0: ała, aż mnie boli kark od bujania tą głową. Tak właśnie grają Kunksi w Radiu SK. 10 minut do godziny 21. Pora się w końcu połączyć. Łączymy się z naszą ekipą, która ma odlot ściśle tajny. No już nie taki ściśle tajny, bo wiemy, że są w Maladze. Ja wiem, że jechaliście do centrum Malagi, jechaliście pociągiem i był on opóźniony, tak? Halo?
1: Tak, tak, faktycznie. Z lekkim opóźnieniem, ale w końcu się udało. Również z przygodami. Przepraszam, kto wsiadł do pociągu bez biletu i pojechał sam?
2: Dzień dobry, tak to ja.
3: Ale wysiadła na pierwszej stacji i my dołączyliśmy po 20 minutach do pierwszej stacji i jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w centrum Malagi.
2: Tak jest, znaleźliśmy się wszyscy.
3: Brawo na pani, brawo!
1: Grupa gigantyczna pod wezwaniem, jesteśmy w centrum Malagi. Co was już zaskoczyło i wygląda inaczej niż w Polsce?
4: Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo palmy i fajne kamieniste podłogi, zwane, przepraszam,
5: droga. Piękna tu podłoga.
2: No co, palenki, ja jestem zakresowana palenkami.
1: I nie chodzi o te wielkanocne.
5: To jest. No a co przed nami? Bo przed nami wieczór się szykuje, jak mawiał klasyk, siemano, jest 20 rano.
3: Czy macie jeszcze siłę tu być? Jest wspaniale, naprawdę cudownie. Cały czas już zwiedzamy Malagę. Gdzie jest ta katedra, którą mieliśmy zwiedzić?
5: W lewo, prosto i do przodu.
3: Dziękuję bardzo, idziemy tam.
0: Idźcie tam, idźcie tam. Najlepiej przed siebie. To jest najlepszy kierunek, jak słyszycie. Kama, Jankes i Wiktor nakręcają tę imprezkę, która jest także w takim razie w Maladze. Jutro podobno też łączenia, tylko jak oni pójdą w tango, to czy będą? Nie obiecuję. Radio SK. Ale postaramy się połączyć. Walk.

A jednak emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć. I powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko.

0: tylko promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez panik.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, Łódź!

0: nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Łomża na czasie.
3: Cześć, tu Aga Zakrzewska. W czerwcu będziemy obchodzić dni naszego miasta, no i z tej okazji oczywiście tradycyjny koncert na Muszli Koncertowej. W sumie będą to dwa muzyczne dni, bo dzień przed Dniami Łomży, Young Łomża Festival, a 13 czerwca na scenie takie zespoły jak Boys, Piękni i Młodzi, Verdis czy Megi. No i w tym samym czasie świętować będzie również Zambrów. Dni Zambrowa to też potężnie wypełniony program i dwudniowa impreza 13 i 14 czerwca. A gwiazdy wieczoru to m.in. Bro, Skolim czy Dawid Kwiatkowski.
4: Muzyką się żyje.
5: Czegoś takiego jeszcze nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego rotowania Gorącej Dwudziestki w SC. A teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i w Warszawie. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp światowych gwiazd w Polsce. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida. Już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu i Neo i Akon w ramach Nights Light This Tour. Przystanek w naszym kraju zrobią już jutro w Łodzi. Wystąpią w Atlas Arenie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Last Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów też, m.in. bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę.
6: Imprezka.
7: Imprezka.
6: Imprezka.
5: Trzy po dziewiątej, czyli 21. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka. Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną Ligę Mistrzów. Ależ tam się teraz muszą cieszyć. Cześć ponownie.

12 minut po godzinie 21. I tymi utworami udowadniamy, że płynie muza przez miasto i to dosłownie, bo ja sobie wyobrażam, jak jedziecie już tymi opustoszałymi ulicami waszego miasta, delikatnie szybka uchylona, fala ustawiona na eskę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

0: Tak się właśnie powinna kończyć jazda bez kasku na rowerze słowami o-o, o-o. Dobrze śpiewa Tovlow w Radiu SK 20. 1 minut po 21. Z nami już Miłosz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Miłosz, wszedłeś na SK.pl, napisałeś o córce, no i musiałem do ciebie, słuchaj, zadzwonić, no. Miłosz napisał, że córka jest prawdziwym sportowcem. No to jak ktoś wyczynowo jeździ, to musi kask mieć. Oczywiście pytam od razu, w przenośni czy dosłownie to napisałeś?
1: W przenośni troszeczkę.
0: Przenośni.
1: Ale lubi. Córka lubi jeździć na rowerku, naprawdę stara się codziennie, jak są ciepłe dni, jeździć.
0: Dobra, a gdzie po czym jeździ, że tak powiem?
1: No, po ścieżkach rowerowych.
0: Po ścieżkach rowerowych, bo jesteście z?
1: Z Krakowa.
0: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły piękna ścieżka, prawda?
1: Dokładnie.
0: Rowerowa
1: na
0: jest w Krakowie.
1: To, też.
0: I o, Błonia raz objedziesz, już masz z 8 kilometrów czy więcej chyba, nie?
1: No, tak jest.
0: Czyli troszkę kilometrów dziennie córeczka robi.
1: Zgadza się,
0: jak
1: zgadza
0: ma na
1: się.
0: Imię, powiedz?
1: Oliwia.
0: Oliwia, no to Miłoszu, do ciebie jeden kask, do Oliwii drugi kask. Proszę
1: o, super,
0: bardzo.

0: Pozdrawiamy. Bezpiecznie tam na tych ścieżkach rowerowych w Krakowie.
1: Dziękujemy.
0: Ależ proszę, oczywiście kaski będą jeszcze rozdawane. Musicie uważnie słuchać Radia SK. Na dziś to już ostatni kask, tak powiem, ale SK.pl, zgłaszajcie się i być może jeszcze do kogoś z was kaski polecą. Może, co ja mówię. Na pewno.

Kygo, Khalid, Griffin w Radiu SK, 21:33. Celowo mówię godzinę, tak podkreślam ją, bo przed chwilą napisał Adrian wiadomość na Messengerze. Dmucham, dmucham i grilla nie mogę rozpalić. I tyle. Nic więcej Adrian nie napisał. No Adrian, co ci możemy powiedzieć? No, jedno już wiemy na pewno o tej porze. Jak rozpałka, to na pewno nie wpłynie.

Doskonała. Kasia Sochacka. Ach, taka nostalgia mnie wzięła troszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień ziemniaka, o którym mówiłem, co nie? No i tak sobie wyobraziłem, słuchając tej Kasi Sochackiej, że jest już tak końcówka lipca. Taka gorąca noc jest. Siedzimy przy ognisku na jakimś biwaku i właśnie wyciągamy tego ziemniaczka z ogniska. I sobie jemy. I sobie rozmawiamy. W ogóle jedzenie ziemniaków przynosi niesamowite mowy motywacyjne. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, takiego, czy słyszeliście w ogóle to zdanie. Bo słuchaj, jeżeli ziemniak może stać się bimbrem, to ty możesz zostać kim tylko chcesz, wiesz?

sun. Ci goście robią moving to the sun. Ja teraz robię moving to the moon. Czyli ściskam i pryskam, chciałem powiedzieć, ale zostawiam was w doborowym towarzystwie hitów na czasie. Po 22:00 Eben, będzie Alex Warren, będzie Katy Perry, czyli taka muza, na jaką sobota zasługuje. Dawid Wajda, dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz ochotę na coś absolutnie sztosowego? Nikoya Sushi and Ramen w Łomży podkręca smak. Mamy dla Ciebie perfekcyjne sushi, autentyczny gorący ramen i niesamowicie soczyste burgery. Różnorodność, którą pokochasz od pierwszego kęsa. Wpadaj na Aleję Legionów 44 lub zamawiaj na nikoya.pl. Nikoya, po prostu pysznie.
4: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: informacja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.

0: pić. Nie poczułem nic, daj pić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: SK Łomża. I like

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Radio SK. Radio SK.
1: W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Muzyka Łomża.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejął